0: sytuacji na wschodniej granicy i działaniach na rzecz stałej bazy amerykańskich wojsk. Kwestia współpracy z Amerykanami to sprawa, w której nie ma sporu między rządem a Pałacem Prezydenckim, mówił po spotkaniu Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Tu jest wspólne zadanie zrobić wszystko, żeby decyzja o ustanowieniu stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce zapadła, żeby Polska była przygotowana na przyjęcie amerykańskich żołnierzy, żebyśmy mieli dostateczne środki na zorganizowanie tej inwestycji. Tu w sprawie amerykańskiej nie ma różnic pomiędzy rządem a prezydentem.
0: No, bliskiej decyzji w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce poinformował prezydent Donald Trump. W przyszłym tygodniu w Waszyngtonie będzie o tym rozmawiał wicepremier i szef MON. Prezes PSL. Przez PSL ustawa o obostrzeniach w sprzedaży i reklamie alkoholu spadła z harmonogramu posiedzenia Sejmu. Według ludowców projekt jest niedopracowany i wymaga jeszcze dyskusji wewnątrz koalicji. Przepisy zakładają nocną prohibicję na terenie całego kraju oraz zakaz reklamy alkoholu. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
2: O wycofanie ustawy z bloku głosowań wnosił wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u. Zastrzeżenia nie budzi nocna prohibicja. Co należy w takim razie w ustawie zmienić? No tego wicepremier i prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz nie mógł jednoznacznie wskazać.
1: Dużo bardziej budzą wątpliwość jeszcze inne regulacje. Nie zajmuję się bezpośrednio, bo mam poważne sprawy, nie umniejszając, ale bezpieczeństwo państwa na pierwszym miejscu.
2: Przepisy zakładają prohibicję między 22 a 6. Zakazane byłyby także reklamy, promocji alkoholu.
0: Ustawę popiera PiS, które proponowało zakaz sprzedaży alkoholu w małpkach. Potem wycofało się z pomysłu. Polacy kupują coraz mniej alkoholu, jak pisze portal dlahandlu.pl. W zeszłym roku spożycie wyniosło 8,3 litra czystego alkoholu na mieszkańca. Jednocześnie alkohol staje się coraz bardziej dostępny ekonomicznie. Za jedną pensję można kupić ponad 2000 butelek piwa. W Browach sprawdzają, czy w naszej części Bałtyku da się hodować mikroorganizmy. W porcie stanął sonar, który sprawdza właściwości wody, temperaturę, zasolenie i falowanie. Wyniki badań pokażą, czy może tam powstać nowa gałąź przemysłu farmy alg i omułków. Ryb jest coraz mniej, trzeba szukać nowych pomysłów, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Maciejem Bąkiem wójt gminy Ustka Rafał Konon.
3: Chodzi o hodowlę małży i innych mikroorganizmów, chodzi też o oglony, które jakby będą użytkowane w przyszłości do produkcji kosmetycznej, spożywczej i paszowej dla zwierząt.
4: Ale to nie będą lokalne przysmaki na talerz.
3: No na pewno nie. Na pewno lokalne przysmaki na talerz pewnie nie.
0: Efekty prac poznamy najwcześniej za rok. Z jednej strony doświadczeni Robert Lewandowski i Tomasz Kędziora, z drugiej debiutanci, obrońca Lecha Wojciech Mońka i pomocnik Slavii Praga Wiktor Nowak. Jan Urban ogłosił nazwiska 26 piłkarzy powołanych na najbliższe mecze Ligi Narodów. Okazji do gry nie zabraknie, bo biało-czerwonych czeka istny maraton, mówi nasz selekcjoner.
5: No nie ulega wątpliwości, że jest to wyzwanie. Oczywiście, że tak, w 11 dni zagrać 4 spotkania. Trzeba będzie umiejętnie regulować siłami.
0: Pierwszy mecz z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym za tydzień, potem Szwecja, Rumunia i ponownie Bośnia i Hercegowina, tym razem w Zenicy. Zgrupowanie kadry rekordowo długie, bo aż 16-dniowe, rozpocznie się w poniedziałek.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Happy birthday. So make a wish.

0: Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Jest areszt dla 53-latka podejrzanego o podwójne zabójstwo. Na wniosek prokuratury zdecydował o tym sąd w Koszalinie. Ryszard L. usłyszał zarzut zabójstwa dwojga swoich krewnych ze szczególnym okrucieństwem. Ich ciała z ranami kłutymi i ciętymi znaleziono w jednym z mieszkań przy ulicy Wyspiańskiego. Podczas przesłuchania podejrzany twierdził, że zabici od lat źle go traktowali i szykanowali. Mężczyźnie grozi dożywocie. Stany Zjednoczone milczą w sprawie ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Przyznaje to gość Radia Z, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Według śledczych Ziobro miał popełnić w sumie 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Reporter Radia Z Michał Dzieliński o tym, jakie są szanse, by były minister trafił do Polski.
1: Ambasada USA milczy, milczy też amerykański urząd do spraw imigracji, do którego również trafiło pismo z resortu sprawiedliwości. Tymczasem w sprawie pojawiły się nowe wątki, również związane z zonda krypto, mówił minister Żurek.
2: No w zondzie pojawiły się zupełnie nowe wątki dotyczące byłego ministra Zbigniewa Ziobry, jego żony, czyli przyjęcia tych środków.
1: Nieoficjalnie sprawa ekstradycji byłego ministra sprawiedliwości może ciągnąć się latami. Wniosek o jego ekstradycję został złożony na przełomie lipca i sierpnia.
0: Zbigniew Ziobro przebywał na Węgrzech. Po zmianie władzy w tym kraju wyjechał do USA. Donald Trump ogłasza porozumienie z Danią i Grenlandią. Według prezydenta USA Amerykanie mają uzyskać stałą kontrolę nad jej bezpieczeństwem i zwiększyć tam obecność wojskową. Dania podkreśla jednak, że umowa respektuje jej suwerenność i prawo Grenlandczyków do samostanowienia. Dokument ma zostać podpisany w przyszłym tygodniu podczas zgromadzenia ogólnego ONZ, a potem przejść procedury parlamentarne. Oficjalnie zakończył pracę konsulat Rosji w Bonn. Decyzję o likwidacji placówki 1 września podjął niemiecki rząd. To odwet za rosyjski sabotaż i próbę zamachu bombowego na lotnisku w Lipsku, do którego doszło na początku sierpnia. O szczegółach berliński korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
3: Zamknięcie konsulatu generalnego w Bonn utrudni nieco życie mieszkającym w Niemczech obywatelom Rosji w sprawach wizowo-paszportowych. Muszą teraz jeździć do Berlina. Z drugiej strony Niemcy pozbywają się aktywnego, niebezpiecznego gniazda rosyjskich szpiegów, hakerów i propagandystów. Rosyjska flaga została już zdjęta z gmachu konsulatu, a personel poleciał właśnie do domu rządową maszyną, która, żeby móc wylądować w Bonn, otrzymała nadzwyczajne zezwolenie niemieckich władz. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Niemcy zdecydowały też o zamknięciu domu rosyjskiego w Berlinie. Według ekspertów napięcia w dwustronnych relacjach będą narastać w obliczu coraz częstszych hybrydowych ataków i prowokacji ze strony Rosji. Opodatkowanie nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, runda druga. Sejm ponownie uchwalił rządową ustawę. Ważną, bo to ona ma zapewnić dodatkowy zastrzyk do budżetu państwa, z którego zgodnie z obietnicą premiera ma być sfinansowany program osłonowy dla kierowców. Poprzedni dokument taki sam prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Czy tym razem może być inaczej? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
4: Wszystkie sygnały wskazują, że przełomu raczej nie będzie, bo ustawa jest niemal tożsama z tą odesłaną wcześniej do Trybunału. Obóz władzy liczy jednak na to, że patrząc na sytuację i bardzo wysokie ceny paliw, prezydent zmieni zdanie.
5: Polacy na to bardzo liczą. Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy.
4: A jeśli podpisu nie będzie, to jak mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec, nie będzie możliwości obniżek i to jest jego zdaniem odpowiedzialność prezydenta.
0: W przyszłym tygodniu ustawą o nadmiarowych zyskach zajmie się Senat. Później dokument trafi już najpewniej wprost na biurko Karola Nawrockiego. Wystarczyło kilka godzin obserwacji policyjnym dronem przejazdów kolejowych w Ostrołęce, żeby złapać aż 25 kierowców łamiących przepisy w takich miejscach. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji. Pokazuje ono, jak duża jest skala tego problemu w Polsce. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
6: Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg. Mówił mi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
7: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
6: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych. Takie zachowanie na przejazdach kolejowych, jak podkreślają mundurowie, jest skrajnie nieodpowiedzialne. Przypominają, że w starciu z rozpędzonym kolejowym składem kierowca i pasażerowie mają niewielkie szanse na przeżycie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Policja zapowiada już kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. Sejm skierował do dalszych prac w Komisji Infrastruktury procedury projekt ustawy, który zaostrza kary za wykroczenia na przejazdach. Przewiduje ona m.in. utratę prawa jazdy na 3 miesiące za wjazd na przejazd przy czerwonym świetle i co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów w przypadku skazania kierowcy za spowodowanie katastrofy na przejeździe. Katowice uczą mieszkańców, jak reagować na kryzysy. Ruszyły tam darmowe szkolenia. Podczas 3-godzinnych zajęć uczestnicy poznają podstawowe zasady ochrony ludności, mówi prezes Stowarzyszenia Most Krzysztof Hołyński.
8: Zarówno kwestia indywidualnego przygotowania zapasu, plecaku ewakuacyjnego i ewakuacji, tak żebyśmy wiedzieli, gdzie i jak, w jaki sposób się ewakuować.
0: Szkolenia w każdej dzielnicy potrwają do 10 listopada. Nadal można się na nie zapisywać. Tłumy na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Kolejki ustawiły się, by oddać krew do badania profilu genetycznego Polaków. Naukowcy chcą przeprowadzić taką analizę po raz pierwszy w historii. Dzięki niej poznamy unikatowe cechy Polaków, czy sprawdzimy naszą skłonność do zapadania na konkretne choroby. Reporter Radia Z Maciej Bąk pytał uczestniczki badania, po co biorą w nim udział.
9: Dla dobra nauki jak najbardziej tak, ale każdy z nas ciekawy jest, co tam w nas siedzi, więc jest to okazja, żeby dwa w jednym jakby, żeby coś tam zrobić dla dobra nauki i coś tam zrobić dla siebie.
10: A wiadomo, jakie to są informacje? Co można się dowiedzieć?
9: Z tego, co wiemy, to możemy zajrzeć w swój genotyp, zobaczyć, co tam się dzieje, czy nie mamy ukrytych rzeczy, których, tak jak powiedziałam, nie chciałobyśmy mieć.
11: Jest też taka ciekawość właśnie odnośnie pochodzenia, z jakich rejonów przodkowie, więc tutaj może być jakiś element niespodzianki.
0: Miejsca, gdzie możecie oddać próbki, znajdziecie na stronie projektu Genomika dla Polski.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. 3 pytania na koniec dnia w Radiu Z.
4: Zaprasza Beata Lubecka.
13: Z nami jest Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceszef Komisji Spraw Zagranicznych w Sejmie. Dzień dobry, panie pośle.
14: Dzień dobry państwu.
13: No i pytanie pierwsze właśnie o tą Polskę i Ukrainę, które będą partnerami w ramach tak zwanej koalicji antybalistycznej. To błąd naprawiony? Relacje z Ukrainą wracają na właściwe tory?
14: Zobaczymy, bo to jeszcze oczywiście zbyt wcześnie, żeby o czymś mówić. Faktem jest, że przez ostatnie miesiące Ukraina dość konsekwentnie wykluczała Polskę z rozmaitych formatów, czy nawet wagonów, jak boleśnie przekonał się premier Donald Tusk.
13: Musiała być szpila.
14: Przecież mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której nawet prezydent Zełenski ostentacyjnie korzystał z lotniska w Mołdawii, a nie tak jak wcześniej
13: ostatnio
14: z
13: chyba też korzystał.
14: Rzeszowa. No i później mieliśmy jakieś takie niepotwierdzone doniesienia o ataku dronowym. Więc oczywiście pytanie. Na jakich warunkach mielibyśmy tam wejść, co nam to ma dać, jakie nowe zdolności pozyskamy i pytanie, które pozostanie pewnie otwartym, nawet tak dyskutowaliśmy z drodze kulisy przed wejściem na antenę, co powodowało prezydentem Zełenskim, że zmienił zdanie. Czy to jest próba przekonania Polaków, takiego wyciągnięcia ręki, żeby na przykład było łatwiej uzyskać rakiety do systemów Patriot. Czy to jest jednak egzemplifikacja znanego powiedzenia przyszła koza do woza, to znaczy jednak Ukraina się zorientowała, że nie warto mieć w Polsce kraju, z którym się wojuje, kiedy się walczy z Rosją. Czy jest to jakaś kalkulacja znowu na użytek wewnętrzny, tak jak kalkulacją na użytek wewnętrzny było z kolei rozpętanie tej awantury o bohaterów, tak zwanych bohaterów UPA. Zobaczymy, no trzeba śledzić, co się dalej będzie
13: działo. No ale kierunek dobry, można powiedzieć, najbardziej tak. Pytanie numer 2. No PiS bez swojego wicemarszałka Sejm wybrał Marcina.
14: Nowi subsole.
13: Z rozwój, no ale dlatego, że nie chcieliście, bo ciągle wybrzydzaliście, że tylko Elżbieta Witek i nikt inny. No to w takim razie Sejm wybrał Marcina Horałę z Rozwoju Plus, pana były kolega z Prawa i Sprawiedliwości, teraz Rozwój Plus. No i koalicja rządząca wam zrobiła was na szaro bardziej, czy może jednak Morawiecki?
14: Nas nikt na nic nie zrobił i pierwsza... Nie, pani redaktor, już mówię, bo to rzeczywiście jest sporo emocji wokół tego, a to należy po prostu czytać tak, jak jest. No pierwsza sprawa. Pani mówi, a wybrzydzaliście, nikt inny. No ale właśnie przecież dzisiaj odbyło się Sprawdzam. właśnie zgłosiliśmy kogoś innego i zgodnie z cytowanymi przez panią deklaracjami większości parlamentarnej, nasz kandydat powinien był być wybrany. Nie został.
13: Nie cytowałam, no.
14: No ale wspominała pani, że no, było powiedziane, że jak ktoś inny niż pani marszałek Witek, to nie ma problemu, prawda? No jak widać, problem jest. No wiara w to, że koalicja dowodzona przez Donalda Tuska dotrzyma słowa, jest wyrazem skrajnej naiwności politycznej.
13: Dzisiaj czyli mieliśmy koalicja tego... rządząca zrobiła was na szaro?
14: Nie zrobiła nas na szaro, bo nikt specjalnie w to nie wierzył, dlatego dopóki się nie otworzyła dyskusja o kandydaturze na marszałka i kiedy uznaliśmy, że mówimy sprawdzam, ten temat nie był poruszany. Mnie dziwi inna rzecz. I jeżeli...
13: Musi pan powiedzieć krótko, ponieważ już skończył się nam czas antenowy.
14: Mnie dziwi inna rzecz. Dlaczego nasi koledzy z Rozwoju Plus z pełną świadomością zagrali w grę Tuska na skłócanie prawicy? Jeszcze wczoraj w radio mówił Marcin Horała, że wie, że Platforma go poprze, bo chce awantury.
13: Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam.
12: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
13: Brutalnie przerwałam, ale takie są, że tak powiem, realia anteny, więc proszę dokończyć to, co powiedział. Pan się dziwi, że Morawiecki, rozumiem, że pana zdaniem Morawiecki dał się rozegrać po prostu Tuskowi, tak?
14: Nie wiem, czy się dał, czy z nim zagrał, no ale że fakty są takie. Doprowadzili do sytuacji, czy współdoprowadzili do sytuacji, w której wystawili kandydata w kontrze do kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Większego jednak i klubu parlamentarnego, i klubu, który, to też jest istotne w parlamentarnej tradycji, dostał się do Sejmu z własnych list, a nie wypączkował.
13: Skąd, bo wypączkował, no de facto tak, no, nastąpił rozłam.
14: Rozwój Plus wypączkował, więc pierwszeństwo w oczywisty sposób powinien mieć PiS. Tylko, że to są jakby didaskalia, bo to nie chodzi o to, że ktoś ma dostać jakieś stanowisko na rok czy coś, to są sprawy wtórne. No doskonale zdawali sobie sprawę od momentu, kiedy marszałek Czarzasty powiedział, że on nie poszerzy
13: nie będzie prezydium, tak,
14: bo on nie będzie tutaj grał,
13: mnożył bytów,
14: nie będzie tutaj robił przyjemności różnym klubom. Od tego momentu no doskonale wiedzieli, że rozgrywka idzie o to, ich kandydat albo nasz kandydat. I weszli to. Twardo w to weszli. No ja nie chcę tutaj puszczać, no mam przecież nagrania Mateusza Morawieckiego mówiącego, że kibicuje Marcinowi Ociepie, że się czuje wręcz współojcem tej kandydatury, że będą głosować na Marcina Ociepę.
13: A potem
14: no i co się zmieniło?
13: Pracy.
14: Co się zmieniło? No zagrali w grę Tuska. Mówię jeszcze raz. Wczoraj czy przedwczoraj w Radio Wnet Marcin Horała mówił: ja wiem, że jest taka plotka sejmowa, że Platforma mnie poprze, bo chce rozróby na prawicy. No i z pełną świadomością dali tę rozróbę. I ja mam o to pretensję. To nie chodzi o to, że my płaczemy, bo nie mamy wicemarszałka. Nie mieliśmy przez 3 lata. Znaczy, wiemy, że rządzą nami polityczni bandyci, którzy nie trzymają żadnych standardów.
13: Ale czujecie się bardziej
14: poradzimy.
13: Ale bardziej się czujecie oszukanie przez Morawieckiego, czy bardziej przez koalicję rządzącą, przez Donalda Tuska?
14: Ale to nie jest kwestia, jak my się czujemy. Myślę, że oszukani to się powinni czuć wyborcy, którzy głosowali na kandydatów z list Prawa i Sprawiedliwości, a dostali, no niestety, układanie się z koalicją 13 grudnia. No, takie są fakty.
13: Ja mówię, to jest układanie się z koalicją 15 października, albo tak jak pan mówi, 13 grudnia. No myślę, że po prostu tutaj Rozwój Plus dba o swoje interesy, a że jest na dorobku, no więc dobrze mieć swojego reprezentanta w prezydium zawsze.
14: No więc każdy wyborca oceni, czy interes prawicy jest ważniejszy, czy dbanie o w efekcie interes Polski, czy dbanie o swój własny interes klubu Rozwój Plus.
13: Wasz klub jest większy, no i właściwie to powinno być klub Prawa i Sprawiedliwości, powinien mieć swojego marszałka, ale tak jak mówię, upieraliście się przy tej Elżbiecie Witek, że po prostu tylko ona, a nikt inny.
14: No ale właśnie dzisiaj udowodniono,
13: tak mówił pan,
14: że
13: tak.
14: Ktokolwiek inny również nie uzyskał obiecanej rzekomo obiecanego rzekomo
13: Maria
14: poparcia.
13: Maria Kurowska, wasza posłanka, zagłosowała za Horałą.
14: Ale tylko, pisze, że się pomyliła.
13: No tak, że...
14: A marszałek się mówi, że pomylił się za panem Berkiem. No, errare humanum est.
13: Wszyscy się mylą.
14: Strasznie...
13: Ja tylko powiem, że
14: 140
13: głosów na tak, jeśli chodzi o kandydaturę Marcina Horały z Koalicji Obywatelskiej. No to nie mało, można powiedzieć. Dobrze, do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast pytanie numer 3, którego nie zdołałam zadać w części radiowej. Chciałabym zapytać o to wczorajsze wystąpienie pana premiera, który tam kreślił takie, no dość ponure i No, mało optymistyczne scenariusze, co się może wydarzyć w najbliższych miesiącach, w związku z tym, co widzimy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, że no jednak rzeczywiście Rosja eskaluje te swoje działania bojowe i te bojowe działania się przesuwają coraz bliżej do naszej granicy, można powiedzieć. No to w związku z tym rząd nas straszy, czy słusznie ostrzega? Jak pan słuchał wczoraj premiera, który występował z takim, a nie innym przekazem z trybuny sejmowej, z mównicy sejmowej.
14: Ja powiem tak, to co wczoraj mówił premier Donald Tusk, no niestety było dość miałkie i niespecjalnie...
13: Miałkie? No ja nie wiem, czy to było jak...
14: Ale już mówię w jakim sensie. Bo panie redaktor, no zauważmy, premier wczoraj tak naprawdę uraczył parlament i Polaków przeglądem prasy z ostatniego tygodnia i to dość pobieżnym. Tam nie było żadnych nowych informacji. Nie trzeba być analitykiem wysokiego szczebla, żeby się domyślić, że Rosja może eskalować, żeby się domyślić, że może dochodzić do rozmaitych prowokacji. No widzieliśmy to.
13: Jaki był konkret tego wystąpienia premiera Tuska?
14: 23 mobilne schrony, miejsca ukrycia stworzono. To był jedyny konkret z tego wystąpienia. I teraz tak, pytanie, bo oczywiście wiemy, że to zagrożenie jest i premier tutaj Ameryki nie odkrył. Jeżeli miałby rzeczywiście jakieś poważne informacje, no to są do tego odpowiednie
13: ale instytucje. Ale przecież był raport, dostał raport CIA, jak rozumiem. Nie wiem, czy dostał, czy też został poinformowany, co w tym raporcie jest.
14: Nie ma żadnego raportu.
13: Ale gdyby to była notatka od naszych sojuszników z Ameryki.
14: A to nie była notatka od sojuszników. Nie,
13: znaczy, właśnie. Że nie było ani raportu, ani to
14: zatrzymanie. Przyjechał Siemoniak i zreferował, o czym rozmawiał z szefem CIA na standardowym, zaplanowanym wcześniej spotkaniu. I właśnie cieszę się, że pani redaktor podniosła temat tego rzekomego raportu, bo sam chciałem o tym...
13: Dokładnie to samo, co ludzie prezydenta. Też po prostu kwestionują, że w ogóle tak.
14: No bo mówimy prawdę, mówimy jak jest. Ale... Pani redaktor, znaczy to jest właśnie kuriozum.
13: Szef BBN-u Grodecki też się dowiedział wczoraj od Siemoniaka, co generalnie Siemoniak usłyszał w Waszyngtonie od Radcliffe'a, czyli szefa CIA.
14: Nie twierdzi, że dostał jakiś raport, bo w czym jest rzecz? Pytała pani, czy sprawa jest poważna, czy rząd straszy. Znaczy, sprawa polskiego bezpieczeństwa jest zawsze sprawą poważną, tylko Donald Tusk wykorzystuje to z właściwym sobie zakłamaniem do budowania jakichś hipernarracji, no nałgał, po prostu nałgał, chciał sprawić wrażenie, że praktycznie to nie wiem, dwie osoby na świecie, on i Donald Trump dostają raporty, ojejku, przepraszam bardzo, klawiasz, odlałem z tego entuzjazmu.
13: Nie, no ja muszę tam wytrzeć, bo to
14: nie, nie, no to bez przesady, nie, pani proszę redaktor. Mów. No ale to przecież pani nie będzie tego wycierać, no bez przesady.
13: To
14: no
13: się właśnie. No trzeba będzie to wyprawić.
14: Za bardzo po włosku gestykulowałem. No ale trudno nie być wzburzonym, jeżeli premier polskiego rządu po prostu opowiada bujdy na resorach, opowiada bajki o jakimś raporcie, który miał rzekomo dostać. Dlaczego to robi? Bo chciał wyglądać na ważnego międzynarodowego gracza. No,
13: a nie trudno, jest tak, że w Pałacu Prezydenckim są obrażeni, że nie dostali tego raportu. Może to tak
14: ale
13: jest.
14: Ten raport nie istnieje.
13: A pan nie wie tego, czy istnieje.
14: A Kosiniak-Kamysz też nie wie?
13: No ale
14: no przecież sprzedał Tuska.
13: No nie, no powiedział tylko, że nie widział tego raportu. A to znaczy, że to był wtorek, no to może zobaczył.
14: No przestańmy naprawdę grać w grę tego...
13: Czyli pan stawia tezę, że premier nas jednak
14: tego zgodzi, regularnego blagiera
13: i że nie ma aż takich powodów do niepokoju, tak? Ja tak mam to rozumieć?
14: Nie, ja nie mówię, że nie ma powodów do niepokoju. I chciałbym usłyszeć od poważnego pokoju. I chciałbym usłyszeć od

0: chłopcu, który krzyczał wilk. No jeżeli będziemy bez powodu ludzi w ten sposób wpędzać w panikę, to przy realnym zagrożeniu będziemy mieć prawdziwy problem. A premier robi sobie żarty z polskiego bezpieczeństwa, opowiadając bujdy właśnie, jaki to on jest niezwykle ważny, że na jego biurko trafiają raporty CIA, nie trafiają, bo ich nie ma.
1: No ale chyba tutaj jesteśmy zgodni, że jednak zagrożenie ze strony Rosji realne jest, istnieje.
0: Ale oczywiście.
1: Coraz częściej padają pytania i trudno, żeby nie padały, czy gdyby na przykład Rosja na nas napadła, czy na państwa bałtyckie, czy byłby uruchomiony piąty artykuł, ten mityczny piąty artykuł Paktu Północnoatlantyckiego, czyli jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
0: Ale oczywiście, że zagrożenie jest i nie jest to dla nikogo tajemnicą. Ja też wielokrotnie na różnych forach, w dyskusjach, w różnych gremiach, również międzynarodowych, podnosiłem ten temat, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że na przykład Rosja będzie testować jedność NATO, że na przykład będzie próbowała ataków tak zwanych hybrydowych na kraje bałtyckie, że na przykład będzie wykorzystywać do prowokacji, dajmy na to, mniejszość rosyjską na Łotwie czy w Estonii, i odpowiedzialny rząd powinien rozmawiać z sojusznikami NATO, czy jesteśmy gotowi na tego typu rzeczy. Jaką powinniśmy mieć reakcję? Poniżej progu wojny, bo jeżeli chodzi o próg wojny, to jest ten wspomniany właśnie przez panią artykuł 5. Chociaż też pamiętajmy, że on uzależnia stopień reakcji, jej rodzaj, od decyzji politycznej. Więc też może nie warto się skłócać z sojusznikami, gdy takie zagrożenie. Skłóca? No a kto sobie non-stop robi żarty z prezydenta Stanów Zjednoczonych?
1: No teraz gdzie pan słyszał te żarty ze strony pod adresem Donalda Trumpa?
0: Panie redaktor, no przecież niestety ten rząd ma długo już letnią tradycję atakowania sojuszników.
1: Te relacje są i generalnie są to ścisłe
0: dzięki
1: relacje.
0: Dzięki prezydentowi Nawrockiemu. Chwileczkę. Przecież, ale... widziała pani wczorajszy wpis Donalda Trumpa, bardzo pozytywny, że naprawdę przybliża się, jeżeli nikt tego nie zepsuje, przybliża się perspektywa amerykańskiej bazy,
1: żeby ta baza powstanie, tak tutaj mówił.
0: Dzięki czemu? Dzięki relacji Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.
1: Dobrze, ale przecież przedstawiciele rządu lecą do Waszyngtonu, mają tam spotkania. No teraz szef MON przecież ma polecieć.
0: A to mam tutaj fajerwerki odpalić, że nie sabotują?
1: Ale te relacje się po prostu są utrzymywane. To nie jest tak, że rząd po prostu jest jakoś izolowany przez Donalda Trumpa i przez jego administrację. No tak nie jest.
0: Pani redaktor, rząd, który chciałby współpracować z naszym najważniejszym sojusznikiem, byłby w stanie osiągnąć dużo więcej i byłby w stanie mieć te relacje dużo bardziej efektywne. Ja się cieszę, że premier Kosiniak-Kamysz spotyka się od czasu do czasu z Pittem Hegsethem. Dobrze. I dobrze, że przynajmniej w tej sprawie nie stara się, jako jeden z nielicznych z koalicji rządzącej, prowadzić wojny z prezydentem. To mu trzeba oddać, ale generalnie rzecz biorąc, no niestety Donald Tusk, już rozmawialiśmy w tym, znaczy nie w tym studiu, tylko w studiu przed przeprowadzką, o tych jego opowieściach, znowu się powoływał na amerykańskie służby, jak to doskonale wiedzą, że Donald Trump jest rosyjskim agentem. No przecież to Tusk w kampanii takie rzeczy opowiadał. No, wałkowaliśmy to setki razy.
1: Już nie chcę być złośliwa, a co opowiada Donald Trump o różnych ludziach? Naprawdę, to są laurki, często nie i naprawdę często są to rzeczy po prostu urągające jakimś standardom, które powinny być zachowywane w ramach prowadzenia polityki międzynarodowej.
0: Znakomicie, ale wpływ, jaki mamy na to, kto stoi na czele Stanów Zjednoczonych, jest z naszego punktu widzenia zerowy. Wybierają go amerykańscy wyborcy i my musimy grać tak, jak sparafrazuje partner, partner pozwala.
1: Dobrze, to przeczytam tylko, co Jan Grabiec, jak odnosił się do tych wypowiedzi pana ministra Przydacza, ponieważ pan minister Przydacz tutaj siedział na pana miejscu wczoraj i też dokładnie to był ten sam deseń, dokładnie od razu, że tak powiem, szedł taką chyba tutaj misją, żeby przede wszystkim to powiedzieć, że raportu nie było i że pan premier tutaj nas wprowadza w błąd, to mówiąc najdelikatniej. I co odpowiada Jan Grabiec, czyli jeden z najbliższych współpracowników pana premiera. Przypominam sobie, jak rząd PiS na kilka miesięcy przed wybuchem wojny w Ukrainie otrzymywał od naszych amerykańskich partnerów tajne informacje dotyczące powagi sytuacji i wówczas opinia publiczna w Polsce nie była o niczym informowana. I to są słowa bardziej internetowego trolla niż ministra w kancelarii prezydenta.
0: No przecież to jest tak bzdur.
1: Trochę więcej powagi by się przydało.
0: no to...
1: Czy nie powinno, czy, tak, czy naprawdę sporo nie powinno ustać? Naprawdę, że nie powinniśmy...
0: Ale nie, przepraszam, pani redaktor.
1: A czy prezydent... Bo,
0: nie, nie, sekundkę. No, lekarzu, ulecz się sam. No, no, no, przecież kiedy premier Morawiecki za rządów Prawa i Sprawiedliwości przed wojną dostawał informacje od Amerykanów, co robił? Całe tournée po Europie, spotykał się z głowami państw i szefami rządów krajów sojuszniczych, żeby właśnie ich uświadamiać i przekazywać te informacje o możliwym ataku Rosji. Wtedy śmiali się z niego. Dzisiaj właśnie grabce, szłapki i cała ta tuskowa ferajna. Wtedy go atakowali i wtedy się z niego śmiali. Kiedy mówił, kiedy Prawo i Sprawiedliwość mówiło, że to, co się dzieje na polskiej granicy, jest preludium do czegoś szykowanego przez Rosję, to panowie sobie urządzali wyścigi z torbami z Ikei na polskiej granicy. Jak może szef kancelarii premiera opowiadać tak wierutne kłamstwa, że Mateusz Morawiecki miał komuś nie przekazywać informacji? I opinia publiczna była informowana, po co Mateusz Morawiecki jeździ do konkretnych krajów. I właśnie nasi sojusznicy byli informowani o możliwym zagrożeniu, bo wielu z nich nie wierzyło. Wielu z nich nie wierzyło, że Rosja jest zdolna do tego, żeby zaatakować Ukrainę. No pani redaktor, naprawdę, no trzymajmy się jakichś podstawowych faktów. No to jest po prostu grubymi nićmi szyte kłamstwo. Ja rozumiem, że ryba psuje się od głowy, a pan minister Grabiec upodabnia się do swojego szefa Donalda Tuska, no ale przynajmniej my trzymajmy się tego, jak było.
1: No ale nie wiem, czy jakoś wtedy rząd przygotował polskich obywateli na to, że może wybuchnąć wojna w Ukrainie. No jakoś, a przecież mieliście te informacje wcześniej, bo przecież informowali polski rząd, jak rozumiem, nasi amerykańscy sojusznicy.
0: I przecież zaczynały się, i przecież powstał Komitet do Spraw Bezpieczeństwa, na czele którego stanął prezes Jarosław Kaczyński. I przecież ten komitet regularnie się spotykał i przygotowywał, no tylko to były informacje niejawne w oczywisty sposób, przygotowywał Polskę na taki rozwój sytuacji. Przecież to nie jest tak, że decyzja o dosprzętowieniu i zwiększeniu polskiej armii zapadła z dnia na dzień. Ona była przygotowywana wcześniej. Jeszcze przed wojną pan prezes Kaczyński i minister obrony Mariusz Błaszczak zwrócili się do sztabu generalnego o dwa scenariusze. Mówił dzisiaj o tym pan prezes na konferencji prasowej. O dwa scenariusze, co należy zrobić, żeby polskie wojsko było w stanie obronić się lub obronić się na granicy wschodniej.
1: To wszystko było... On generalnie nie wiem, robione. Co wtedy zrobił. No po prostu jakieś działania, które po prostu zamiast dosprawiać, to nie robił nic, można powiedzieć.
0: No przepraszam bardzo, minister Antoni Macierewicz,
1: A jakie zakupy poczynił? Za jego czasów, co zostało zakontraktowane? Ale proszę powiedzieć, co zostało zakontraktowane za czasów Macierewicza?
0: Początek zakupu musiałbym sprawdzić w tym momencie, bo
1: pan nie pamięta, bo nie może pan pamiętać, bo nie było żadnych...
0: To sprawdzę, sprawdzę, a w międzyczasie będę odpowiadał. Pani redaktor, pan minister Macierewicz przede wszystkim stworzył Wojska Obrony Terytorialnej. Te, które wówczas wszyscy wyśmiewali, te, za które go atakowano, a dzisiaj nawet rządzący nie mogą się ich nachwalić. To jest główna zasługa.
1: I jak już wiem, jakie zamówienia?
0: Chociażby groty. Moje radomskie groty z fabryki broni. Właśnie na potrzeby...
1: I to wszystko.
0: I zaraz pani powiem, co jeszcze. Bo sobie odświeżę pamięć.
1: Dobrze, to niech pan odświeża, ale myślę, że pan ma podzielną uwagę, multitasking. Czy prezydent powinien zwołać RBN w tej sytuacji? No teraz to nie zwoła, bo leci do Stanów Zjednoczonych, ale czy jednak miał trochę czasu od jak doszło do tej takiej eksplozji z soboty na niedzielę? Blisko polskiej granicy.
0: To też nie jest tak, że prezydent, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy wojnę za granicą, powinien zwoływać RBN przy absolutnie każdym incydencie. No to też nie można dać się...
1: Jednak pewna kumulacja, nazwijmy to, tak? Jeszcze do tego ten dron, który był wywołany z Bałtyku, no w dodatku, jak rozumiem, jednak z ładunkiem bojowym. No nie był to dron zwiadowczy.
0: Tak, pani redaktor, tylko żeby zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, no to nie chodzi o to, żeby sobie opowiedzieć to, o czym wszyscy już wiedzą w mediach. Jeżeli prezydent nie dostaje na przykład od służb informacji, które sprawiłyby, że uznaje, że warto zwołać RBN, no to spotkanie dla samego spotkania, no to jest kompetencja...
1: Ja myślę, żeby nie zawadziło na dobrą sprawę. No ale okej.
0: Ale no nie zawadziłoby, nie, no pani redaktor, no to tak, no nie zawadziło. Nie, no, to trochę, to przemalujmy pokój, bo to by nie zawadziło.
1: Nie, no, nie sprowadzajmy do absurdu po prostu sprawy jednak bezpieczeństwa Polski, jakby nie patrzeć, no. Więc zamykając ten wątek, to w takim razie pana zdaniem, to jeśli premier nas zwodzi i że nie miał takiego raportu i że trochę przesadza, że sytuacja nie jest aż dramatyczna, jak próbował nam tutaj nakreślić pan premier, no to po co to robi w takim razie?
0: Po pierwsze dlatego, że jest w moim przekonaniu nałogowym konfabulantem. Lubi obiecywać czy opowiadać o różnych rzeczach, które nie mają miejsca albo miejsca mieć nie będą. W 2004 roku premier Donald Tusk zapowiedział, że Polska zostanie częścią, jak to określił, żelaznej kopuły nad Europą. Mija ponad 2 lata. Gdzie jest ta żelazna kopuła i jakie prace w tej sprawie się dzieją? Co się stało z doktryną piastowską, którą zapowiadał Donald Tusk? I co się stało z repolonizacją? Co się stało z czymś, z czasem przełomu? Piękne hasła, z których absolutnie nic nie wynikało. Donald Tusk lubi grać emocjami swoich słuchaczy i lubi też sprawiać wrażenie, że jest ważnym politykiem, który wie więcej niż w rzeczywistości.
1: No co, znalazł pan, tak?
0: Oczywiście, dobrze. Tak. O, i proszę bardzo, nawet za TVN24 podaje. Główne kontrakty na uzbrojenie i sprzęt.
1: Poseł Fogiel powołuje się na TVN24.
0: Tak, żeby pani redaktor nie powiedziała, że to jakieś tam pisowskie media.
1: A co pani, przepraszam bardzo, co jeśli...
0: No dobrze, proszę bardzo. Grudzień 2016. Zestawy rakietowe Krab w ramach programu Regina. Kraby, wiemy czym są kraby, prawda?
1: Dobrze.
0: 96 samobieżnych haubic Krab. Mhm. Grudzień 2016. Systemy przeciwlotnicze Piorun. Też te, które się tak znakomicie sprawdzały na Ukrainie, które są w zasadzie przełomowym produktem.
1: Dobrze.
0: 1300, jak powiem od razu uprzedzę, rakiet i 420 mechanizmów startowych. Kwiecień 2016. Również Antoni Macierewicz. Samobieżne moździerze RAK. Umowa na dostawę 64 samobieżnych moździerzy 120 mm RAK. No i karabinki, grot wspomniane przeze mnie. Już nie mówię o systemach zarządzania.
1: Kraby, groty i pioruny. Rozumiem.
0: Dokładnie. No. Jak na dość krótko w porównaniu do swojego następcy urzędującego ministra obrony, to uważam, że nie najgorzej, prawda? I WOT.
1: Marlin Chorała, bo wracam do tego wątku, no, że nie macie swojego wicemarszałka, napisał tak, po wyborze. To zły dzień dla komfortu rządzących. To zły dzień dla tych, którzy liczyli, że trudne pytania nie będą padać. To zły dzień dla tych, którzy chcieli nazywać się opozycją, ale nie wykorzystywali Sejmu do realnej kontroli władzy. To chyba taka szpila wam wbita, można powiedzieć. Nie do niedawna, koledzy, nie mogę, no. A to dobry dzień dla parlamentarnej kontroli rządu i Sejm ma być areną pytań, rozliczeń, twardej debaty o decyzjach władzy. No i już jest zapowiedź, czy już jest złożony ten wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego.
0: Znaczy tak, to rzeczywiście sugestii, że koledzy, którzy jeszcze miesiąc czy półtora miesiąca temu byli w Prawie i Sprawiedliwości, nie wykorzystywali swoich możliwości do kontroli rządu, pozostawię bez komentarza, bo to naprawdę chyba nie tak miało zabrzmieć. A dla kogo to jest zły dzień? No już mówiłem, no to nie jest zły dzień dla Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ale dobrze, ale czy taki wniosek poprzecie? Jeśli zostanie złożony i będzie przegłosowywany, czy poprzecie wniosek złożony przez Rozwój Plus, czyli waszych byłych kolegów partii? O odwołanie Marcina Kierwińskiego. Czy wstrzymacie się od głosu, albo w ogóle nie zagłosujecie?
0: Znaczy, my uważamy, że minister spraw wewnętrznych jest odpowiedzialny za wiele spraw, które powinny być przyczynkiem do jego odwołania. Wzywaliśmy do jego dymisji przecież również nie tylko z racji działalności ministerialnej, ale jest szefem warszawskiej Platformy i cały czas nierozliczona afera ze Szpitalem Południowym. No, wczoraj kolejna druzgocąca wiadomość, prawda, o kobiecie w ciąży, która nie dostała.
1: Tak, no, ale tym to już teraz nie rozumiem prokuratura. No już nie Marcin
0: Dobrze, a kiedy prokuratura, się zajmie przesłuchaniem pana Kacprzyka, który się odnalazł w kolejnym szpitalu, żyje sobie jak pączek...
1: Jak to robię, to chyba przychodnia jest.
0: No to wszystko jedno, no w aktorowie. Żyje sobie jak pączek w maśle, a prokuratura nawet go nie wzywa na przesłuchanie.
1: Mateusz Morawiecki co napisał? Pana były kolega. Były premier, którego pan tutaj chwalił, że po prostu tak świetnie sobie zdawał radę. Kiedy niektórzy wolą się awanturować, my działamy dalej. Jako Rozwój Plus złożyliśmy dziś wniosek o odwołanie szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Powierzony mu pod opiekę system ostrzegania ludności od dłuższego czasu nie działa jak powinien. Kolejne kompromitacje podważają zaufanie obywateli do państwa i stwarzają realne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. No przypomnę, że no za waszych czasów to, przepraszam bardzo, była ta słynna ustawa o obronie ojczyzny. Wszyscy za nią głosowali, z tego co pamiętam. Zdecydowana większość, również opozycja do tego przyłożyła swoją rękę, ale z tej ustawy wyleciał jednak komponent dotyczący ochrony ludności cywilnej. No i nie mogliśmy się dość długo doczekać ustawy. W końcu ona została napisana, przegłosowana pod rządami tej koalicji, jak wy to mówicie, koalicji 13 grudnia. Ja będę trzymała się koalicji 15 października. Więc to nie jest też tak, że nie macie tutaj sobie nic do zarzucenia. No jednak też można tutaj po prostu powiedzieć, że no jednak to się za długo, absolutnie za długo macerowało na dobrą sprawę.
0: To sekundę. Jednym zdaniem o wpisie pana, pana premiera.
1: Byłego kolegi.
0: Znaczy tak, no ja nie będę wchodził w narrację, bo to jest ewidentnie narracja, którą koledzy przyjęli z Rozwoju Plus, że tutaj ktoś się niby kłóci, oni są tacy merytoryczni i hop do przodu do roboty. Nikt się z nikim nie kłóci. Po prostu pytamy, dlaczego dali się rozegrać Tuskowi, albo dlaczego zagrali z nim w grę na rozbicie prawicy. I tylko tyle, bo powtarzam, ktoś, kto ma minimalną...
1: Ta prawica już się rozbiła, także to...
0: Sekundkę, no, pani redaktor. Ktoś, kto ma absolutnie minimalną...
1: Ale to jajko już jest roztrzaskane.
0: Pani redaktor, sekundkę. Ktoś, kto ma absolutnie minimalną wiedzę o funkcjonowaniu polityki, wiedział doskonale, jak to się skończy, jak się skończy wystawienie kontrkandydata do kandydata Prawa i Sprawiedliwości, i doskonale wiedział, że właśnie o to chodziło Tuskowi. I tyle. Ja nie mam, pani, myślę, że nawet Marcin Ociepa nie ma żalu, że nie został marszałkiem, bo to nie to było jego celem, żeby po prostu być marszałkiem dla samego marszałkowania, tylko przede wszystkim dziś ważne jest, żeby mieć sprawną opozycję, która punktuje fatalnych rządzących. A zamiast tego mamy część opozycji, no, która staje się opozycją, niektórzy mówią koncesjonowaną, inni mówią kieszonkową, trzeci powiedzą opozycją usłużną. Za stołek marszałka będą atakować dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość. No bez sensu. Nie idźcie tą drogą, koledzy. A jeśli chodzi...
1: Cytując klasyka.
0: A jeśli chodzi... Ipsosa.
1: Parafrazując raczej.
0: A jeśli chodzi o ustawę o obronie ojczyzny i kwestię ochrony ludności, tak, z pełną premedytacją to, co było wcześniej w jednej ustawie, zostało rozdzielone, żeby właśnie najpierw dobrze opracować kwestię armii, wzmocnienia wojska w ustawie o obronie ojczyzny, i następnym krokiem w oczywisty sposób miała być ustawa o ochronie ludności, obronie cywilnej, i projekt tej ustawy zastał nowy minister w szufladach. No, Polacy podjęli taką decyzję wyborczą, jaką podjęli, i rząd Prawa i Sprawiedliwości nie miał już możliwości przyjęcia tej ustawy.
1: Podjęli taką, pytanie, że was wybrali, tylko wy nie mieliście z nim współrządzić, bo po prostu nie byliście w stanie stworzyć żadnej zdolności koalicyjnej, ale byliście na pierwsi na podium, na pudle. Taka
0: pani redaktor, no jeżeli inne ugrupowania najwyraźniej mają problem, żeby rządzić z ugrupowaniem, które w pierwszej kolejności dba o Polaków i kwestionuje zastany porządek magdalenkowy III RP, no to jest pytanie do tamtych ugrupowań, nie do mnie.
1: No wraca ta narracja. Dobrze,
0: pytanie jest raczej takie, dlaczego obecnej koalicji, skoro mieli już prawie gotowca, zajęło tyle czasu przyjęcie tej ustawy, dlaczego mimo tej ustawy dziś, jak wejdziemy na aplikację dotyczącą schronów, to dostajemy jakieś szczątkowe informacje, że miejsce ukrycia czynne w godzinach takich i takich, albo na zasadzie pomocy, wzajemnej, a samorządowcy, z którymi się spotykam w moim okręgu radomskim, żalą mi się, że tutaj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chwali się, jakie to ogromne pieniądze w ramach tej ustawy mogą iść do samorządów, a kiedy oni składają jakieś wnioski o budowę miejsc ukrycia, o budowę infrastruktury dual use, właśnie takiej, która może być miejscem schronienia, to nie ma tych pieniędzy. Te wnioski są odrzucane. No to jest wszystko po prostu malowanie trawy na zielono.
1: Czyli pana zdaniem prowizorka. Ja jeszcze zapytam, jak się panu podobało forsowanie ogrodzenia Akademii Wymiaru Sprawiedliwości przez pana kolegę z Prawa i Sprawiedliwości, właściwie Ziobrysty, takiego zatwardziałego, Dariusza Mateckiego. No to jest zachowanie godne posła?
0: pani redaktor, no na pewno dużo mniej godnym posła zachowaniem jest latanie z pizzą, czy co to tam było, w momencie ataku na polską granicę.
1: No, ale to też,
0: a w kwestii Akademii Wymiaru, Sprawiedliwości nie to jest klucz sprawy, tylko klucz sprawy jest znowu próba obejścia przepisów, żeby zawłaszczyć jakąś instytucję. I to może być preludium do próby czegoś dużo bardziej poważnego z punktu widzenia ustrojowego, z punktu widzenia demokracji.
1: I teraz zmierzamy do Trybunału Konstytucyjnego. Dobrze.
0: To Donald Tusk do niego zmierza.
1: To w takim razie, jakie pan przewiduje scenariusze? Co tam się wydarzy w najbliższych dniach? Czy to nie wiem?
0: Ja nie jestem osobą...
1: Bo pan prezydent, jak wiadomo, no nie kwapi się do tego, żeby przyjmować ślubowanie od Macieja Berka. Szuka.
0: Ale pan prezydent powiedział, że z przyjemnością... Znaczy, może nie wiem, czy z przyjemnością...
1: Jeśli dostanie informacje z Sejmu, z których wynikałoby, że przez 10 lat pan Maciej Berek, były minister... Ale rządu tak Donalda Tuska rzeczywiście pracował jako radca prawny, a nie tylko zgłaszał swoją gotowość, że ale tak były dokumenty, że on po prostu jak pracował jako radca prawny, tylko z przerwami,
0: Ale właśnie nie, pani redaktor, właśnie nie było takich dokumentów.
1: Nie?
0: Nie było. No.
1: Ale...
0: Weryfikować się sekundkę. No dobrze, ja opowiem, jak to było, w Sejmie.
1: Ale słyszę wypowiedzi prawników i też sędziów, że prezydent nie ma prawa do tego, żeby sprawdzać już takie informacje generalnie. To nie należy do jego kompetencji. Właściwie jego kompetencja sprowadza się tutaj do tego, żeby po prostu przyjąć ślubowanie, koniec kropka.
0: Prezydent nie może przyłożyć ręki do łamania prawa. Hmm. No, pani redaktor, tak, ja zgadzam się, że pierwszą instancją, w której powinno być to zweryfikowane, jest Komisja Sprawiedliwości. No tylko na Komisję Sprawiedliwości pan minister Berek żadnych takich dokumentów potwierdzających wymóg. To nie jest czyjeś widzimisię.
1: Nie przyniósł, tak? Rozumiem,
0: to jest
1: tak?
0: Wymóg prawny, że albo jest doktorem habilitowanym prawa, no albo przez 10 lat pełnił... Nie udokumentował. Co więcej, to czym on się później posiłkował, czyli oświadczenie Izby Radców Prawnych, zostało wydane, bo jest podpisane elektronicznie i widać dokładną godzinę. Kiedy zostało wydane? Już po zakończeniu komisji. Znowu, nie wynika z żadnych dokumentów, że pan minister Berek, bo składał takie pytanie pan poseł Jabłoński do wszystkich instytucji, w których pan minister Berek pracował. Czy występował ze zgodą, o zgodę pracodawcy na pełnienie funkcji radcy prawnego poza swoimi obowiązkami? Nie występował. No więc nijak nie ma 10 lat, gdzie pracował jako radca prawny, chyba że łamał inne przepisy prawa i bez zgody przełożonych wykonywał zawód radcy prawnego. No, tertium non datur.
1: Ale to w takim razie, jakie pan przewiduje scenariusze? Co się wydarzy? Co się może wydarzyć?
0: Ja nie jestem od spekulowania. Oczywiście rządy Donalda Tuska, chociażby siłowe wejście do prokuratury krajowej, siłowe wejście do mediów publicznych pokazały, że nie ma dla niego żadnych prawnych granic i jest w stanie złamać każdy przepis prawa i nie cofnie się przed niczym, jeżeli uzna, że przyniesie mu to korzyść polityczną. Więc jesteśmy gotowi na bardzo różne scenariusze, ale nie będę tutaj spekulował.
1: Dobrze, tylko powiem, że no niestety to można powiedzieć, że kto zaczął, że powiem, demontaż tej instytucji, no.
0: Pan poseł Kropiwnicki, składając poprawkę w 2014 roku umożliwiającą, co się wydarzyło, wybranie sędziów Trybunału na zapas.
1: A to, co wy zafundowaliście, to po prostu nie da się tego z niczym porównać.
0: Panie redaktorze, co takiego zafundowaliście?
1: Przepraszam bardzo, no sędziowie dublerzy.
0: Ma takiego zjawiska jak sędzia dubler.
1: Oczywiście, że jest to określenie publicystyczne, ale chodzi o to, że
0: Sejm podjął uchwałę o nieważności wyboru sędziów i wybrał sędziów.
1: Chociaż oni zostali wezwani, akurat trzech sędziów zostało wybranych legalnie, ale to wam też nie przeszkadzało, żeby po prostu uznać,
0: pani
1: że to jest
0: redaktor, nie ma polska
1: znaczenia.
0: Polska konstytucja nie przewiduje instytucji sędziego dublera, neosędziego,
1: ale ja już powiedziałam,
0: czy
1: to nie jest,
0: innego.
1: Oczywiście żaden termin, który jest ujęty w prawie, w konstytucji, czy w jakiejkolwiek innej ustawie.
0: Sama pani mówiła o przyjęciu ślubowania przez prezydenta. Sędzią Trybunału staje się po przyjęciu ślubowania przez prezydenta i złożeniu oświadczenia majątkowego. I od tych wszystkich sędziów prezydent Andrzej Duda przyjął ślubowanie i oni są sędziami Trybunału Konstytucyjnego.
1: A potem w Trybunale Konstytucyjnym lądowali niemalże z ław poselskich, no lądował na przykład pan Piotrowicz, poseł Pszczółkowski. No
0: przepraszam, pani tak poważnie?
1: No nie?
0: A z ław rządowych, jak pan Berek ma wylądować, to nie jest problem.
1: Ja krytykuję to od samego początku, natomiast...
0: No to co to jest za argument?
1: Ale chwileczkę,
0: no.
1: Ale co to jest za argument, przepraszam, w waszym wykonaniu? Przecież robiliście jeszcze po prostu...
0: Ale przepraszam bardzo, ale myśmy...
1: Bogdan Sieczkowski nie był wiceministrem sprawiedliwości, ale myśmy... a nie był prawą ręką...
0: Nie, przepraszam bardzo.
1: Zbigniewa Ziobry w prokuraturze?
0: Tylko...
1: Nie, nasza, startował, moja strona, nie startował do Europarlamentu z waszych list?
0: Sekundkę.
1: Startował.
0: Ale moja strona, strona sporu politycznego nigdy nie kwestionowała ugruntowanej po 1989 roku tradycji, że zdarzają się sytuacje, no tam, w których ludzie o wcześniejszej aktywności politycznej do Trybunału trafiają.
1: Że po prostu przechodzimy jak z pokoju do
0: to
1: pokoju.
0: Strona, to nasi oponenci, to ci, którzy dzisiaj wybrali pana Berka, to oni krzyczeli, że to jest skandal. No więc ja punktuję hipokryzję rządzących.
1: Ale z waszej strony to też jest hipokryzja.
0: No nie jest hipokryzja, bo myśmy nigdy nie kwestionowali.
1: Zgadzam się, że
0: myśmy
1: to,
0: nigdy
1: żeby
0: nie kwestionowali posłów
1: Berka
0: Unii
1: jest
0: Wolności
1: wątpliwy,
0: jako
1: chociażby w tej
0: trybunału.
1: Sytuacji, że ta większość rządząca przegłosowała ustawę, z której miało wynikać, że jest 4-letnia karencja. To znaczy, że ktoś był europosłem, posłem, ministrem, nie będzie mógł kandydować na urząd jakże szlachetny i jakże prestiżowy sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: Pani redaktor, sekundę.
1: Dopiero po 4 latach. I co? I prezydent Duda to zawetował.
0: I co? I w związku z tym oni przestali w to wierzyć, co sami zapisali w ustawie? To jest rzecz pierwsza.
1: Karol Nawrocki by to podpisał?
0: Sekundę. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga. Myśmy nigdy nie atakowali tego, że jakiś były poseł na przykład Unii Wolności zostawał sędzią Trybunału Konstytucyjnego. I trzecia sprawa, czym innym jest 4-letnia kadencja, czym innym jest bycie posłem, a czymś zupełnie innym jest bycie ministrem, szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów, odpowiedzialnym za realizację polityki rządu, czyli człowiekiem, który...
1: I za nadzorowanie prac legislacyjnych, tak? W ramach rządu.
0: Który miał palce absolutnie w każdym projekcie legislacyjnym tego rządu.
1: Zgadzam,
0: czyli co? Powinien się wyłączać w każdej sprawie, która dotyczy prawa przyjętego od 13 grudnia 2013.
1: Rozumiem,
0: czyli generalnie powinien leżeć brzuchem do góry i brać pieniądze za nic.
1: Nie,
0: tak?
1: Przyjmie ślubowania od Macieja Berka.
0: Jeżeli Maciej Berek, udowodni w sposób niebudzący wątpliwości...
1: Udowodni? Przepraszam bardzo, że nie uczestniczył w pracy legislacyjnej.
0: Nie, to jest kwestia tego, że skrajną nieodpowiedzialnością polityczną jest wybranie kogoś takiego, kto się będzie musiał wyłączać z 90% prowadzonych spraw przed Trybunałem. Nie, ja mówię, że jeżeli Maciej Berek w sposób niebudzący żadnej wątpliwości udowodni, że przez 10 lat w sumie wykonywał zawód prawniczy, w jego przypadku radcy prawnego, to pan prezydent przecież powiedział, że go zaprzysięgnie.
1: Dobrze, jeszcze ostatnie pytanie słuchacza. Panie pośle, szanowny, jakie afery z czasów rządów PO i PSL zostały przez was rozliczone, kiedy rządziliście? Bo obecny rząd ma rozliczać wasze afery, ale im to nie wychodzi, wam też nie wyszło. Czy wy wszyscy jesteście dogadani, że robicie mnóstwo szumu, a potem i tak nic z tego nie wynika, tego nie ruszacie? Czyli ręka rękę myje.
0: Nie, szanowny słuchaczu, nikt nie jest z nikim dogadany. Tylko to może jest pewne omsknięcie językowe, a może to rzeczywiście słuchacz tak to widzi. To ja powiem, to nie rząd, to nie Prawo i Sprawiedliwość jest od rozliczania afer. Od tego są sądy. To, że...
1: Najpierw jednak prokuratura musi przedstawić dowody, tak?
0: No i,
1: musi iść z aktem dostarczenia oskarżenia do sądu,
0: i
1: tak?
0: I na przykład w sprawie...
1: No więc prokuratura póki co jest pod kuratelą rządu? Jest.
0: I
1: no
0: na
1: nie
0: przykład,
1: nastąpiło rozdzielenie prokuratora generalnego stanowiska od ministra sprawiedliwości.
0: I na przykład w sprawie senatora Gawłowskiego prokuratura akt oskarżenia skierowała w sprawie Sławomira Nowaka. Nie wiem dlaczego nie zdążyła i niestety efekt był taki, że dziś prokurator podległy panu Bodnarowi tą sprawę wycofał. To, że młyny sprawiedliwości mielą w Polsce powoli, a do tego niestety część środowiska sędziowskiego pokazała to, paląc świeczki pod sądami i zajmując się działalnością stricte polityczną, a nie dotyczącą wymiaru sprawiedliwości, to też jest pewien problem. No dlatego wymiar sprawiedliwości wymaga reformy, ale wiele postępowań, wiele aktów oskarżenia jest najlepszym dowodem na to, że my swoją część roboty wykonaliśmy. Bo to nie chodzi o żadną zemstę, to nie chodzi o żadną wendetę, tylko po prostu, i mówię to samo w kontekście tego, jeżeli wyborcy podejmą taką decyzję, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało udział w przyszłym rządzie, po prostu ci, którzy łamią prawo, muszą zostać rozliczeni. Koniec, kropka.
1: No to już wiem, że zdajecie sobie sprawę, że to już nie będą, że te złote czasy nie wrócą, że Prawo i Sprawiedliwość rządziło samodzielnie.
0: O tym zdecydują wyborcy, no, i ja mam ogromny szacunek do ich decyzji.
1: To słowo współudział było to kluczowe. Bardzo dziękuję.
0: Pani redaktor, no,
1: bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Przyjmuję różne możliwe warianty, Radosław, a staram się nie popaść w butę.
1: Radosław Fogiel był z nami, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceszef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. O sprawach zagranicznych też rozmawialiśmy, o potencjalnych zagrożeniach ze strony Rosji. Dziękuję bardzo i życzę
0: dobrego. Dziękuję serdecznie, wzajemnie.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. W najbliższą środę Gdański Sąd Okręgowy rozpatrzy odwołanie prokuratury w sprawie księdza podejrzanego o pedofilię, który wyszedł na wolność. Waldemar P. jest podejrzany o molestowanie 5 małoletnich osób, ale liczba pokrzywdzonych może być dłuższa. Mimo to Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim uznał, że duchowny może odpowiadać z wolnej stopy. Jak śledczy zamierzają przekonać sąd do zmiany decyzji, reporter Radia Z Maciej Bąk po rozmowie z prokuratorem.
1: Lista argumentów jest, jak to w takich sprawach, bardzo długa. Po pierwsze, istnieje realna obawa, że Waldemar P. będzie kontaktował się ze swoimi ofiarami i wpływał na ich zeznania. Po drugie, grożąca mu wysoka kara może sprawić, że podejmie on próbę ucieczki. Prokuratura kompletuje kolejne opinie biegłych, które mają przekonać sąd, by ten zdecydował o ponownej izolacji mężczyzny. Tym bardziej, że ciągle zgłaszają się nowe osoby, które ksiądz mógł krzywdzić w przeszłości. Niewykluczone więc, że wkrótce zarzuty mogą zostać rozszerzone.
0: 56-latek kierował wieloma parafiami na Pomorzu, między innymi w Skórowie, Główczycach i Smodzinie. Według śledczych krzywdził dzieci przez nawet 20 lat. Służby powiadomiła o nim kuria pelplińska. Gang przemytników narkotyków z Poznania skazany. Sąd Okręgowy wydał wyroki dla ponad 30 osób w sprawie przemytu z Hiszpanii do Polski ponad 3 ton marihuany o wartości blisko 80 milionów złotych. Część ze skazanych to kibice Lecha Poznań. Ci, na których ciążyły najcięższe zarzuty, zostali skazani na kary od 6 lat do blisko 8,5 roku więzienia. W sądzie był reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
2: Sąd przy wydaniu wyroku wziął pod uwagę przede wszystkim skutki społeczne. Oskarżeni w końcu wprowadzili do Polski narkotyki, którymi można było odurzyć tysiące osób. W obliczu tego wyrok jest sprawiedliwy, mówi prokurator Jacek Szymanowski, również dla małego świadka koronnego Pawła P., pseudonim Poczwara.
3: Ten oskarżony usłyszał wyrok 5 lat w zawieszeniu na 10 lat, a jednocześnie korzyści dla sprawy i w ogóle dla społeczeństwa. Przecież jakie są skutki społeczne tej plagi, która jest obecnie? Tutaj oskarżeni akurat zajmowali się głównie marihuaną. Od tego się zwykle zaczyna.
2: Wyrok nie jest prawomocny. Niewykluczone, że obrona złoży apelację. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Paweł P. został zatrzymany na gorącym uczynku 5 lat temu, kiedy rozładowywał narkotyki z tira z transportem ogórków. Zaraz potem zgodził się na współpracę ze służbami. Polska dołącza do koalicji antybalistycznej. To inicjatywa zawiązana w lipcu w Paryżu przez 8 europejskich państw i Ukrainę. Wówczas Polska do niej nie weszła, bo jak tłumaczono, nie było konkretnego programu. Nieoficjalnie wiązano to jednak z napięciami na linii Warszawa-Kijów w kwestiach historycznych. Czym jest antybalistyczny program? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
4: Ma to być coś na kształt europejskiej kopuły antyrakietowej. Alternatywa dla amerykańskiego systemu Patriot, do którego rakiety są bardzo drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina proponuje własne, kilkukrotnie tańsze, zaprojektowane na bazie wojennych doświadczeń. Teraz Wołodymyr Zełenski zaprosił do programu i Polskę. Będziemy o szczegółach rozmawiać z Donaldem Tuskiem. Będziecie mile widziani, bo w czasie wojny jesteśmy partnerami. Ta zapowiedź pojawiła się w czasie inauguracyjnego szczytu liderów regionu, którzy rozmawiają o współpracy energetycznej i logistycznej z Ukrainą. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Prezydent Polski leci do Stanów Zjednoczonych. W planach spotkanie z Polonią, rozmowa z państwami bałtyckimi i kolacja z Donaldem Trumpem. W debacie podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku Karol Nawrocki poruszy kwestię zagrożeń z perspektywy Polski. Prezydent będzie zabiegać o stałą obecność naszego kraju w grupie G20, mówi jego minister Marcin Przydacz.
5: Na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20, ale to tylko w tym roku, więc w naturalny sposób chcemy, aby ten mandat do uczestnictwa w pracach się przedłużył na kolejne lata.
0: W składzie delegacji jest także szef MSZ-u Radosław Sikorski. Łotwa wzmacnia bezpieczeństwo przed wyborami parlamentarnymi. Prezydent zaapelował do mieszkańców o wsparcie armii i zgłoszenie służbom podejrzanych działań. Władze obawiają się przede wszystkim sabotażu, cyberataków, dezinformacji i incydentów z dronami. Na czas wyborów kraj poprosił też o dodatkowe wsparcie NATO. Obronę powietrzną mają wzmocnić m.in. niemieckie myśliwce Eurofighter. Wybory odbędą się 3 października. Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa dopiero w przyszłą niedzielę. Już teraz jednak zagłosowali młodzi. Prawybory odbyły się w szkołach średnich. Głosowanie zorganizowała Akcja Uczniowska i Młodzieżowa Rada Krakowa. Kto wygrywa wśród młodych? Wyniki sprawdził reporter Radia Z Przemek Taranek.
6: Wybory wygrał zdecydowanie niezależny radny Łukasz Gibała, zdobywając ponad 27% głosów. On prowadzi też w większości sondaży przedwyborczych. Niespodzianką jest za to drugie miejsce Aleksandry Owcy z Razem z wynikiem ponad 20%. Wyprzedziła kandydatów PiS, PO i Lewicy.
7: To jest czerwona kartka i dla Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska.
6: Komentował na gorąco Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. Pozostali kandydaci nie przekroczyli 10% głosów, poza Michałem Klimkiem z Konfederacji Korony Polskiej. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: W prawyborach wzięło udział ponad 3000 uczniów z 13 krakowskich szkół średnich. Wrocław zmienia zasady głosowania w budżecie obywatelskim. To w związku z wielką aferą. W głosowaniu, które ruszyło wczoraj, nie wystarczy już numer PESEL i potwierdzenie SMS-em. Obowiązkowo trzeba zweryfikować swoją tożsamość, bo w zeszłym roku zdarzało się, że na jeden projekt zagłosowało kilkuset 90-latków z jednego adresu IP. Były też głosy osób spoza miasta, a także takich, które w teorii miały ponad 100 lat, a nawet 200. Sprawę nadal bada prokuratura.
8: To jest w celu uniknięcia sytuacji, która wydarzyła się wysoce prawdopodobne w zeszłym roku, że były oddawane głosy za osoby, za kogoś. Ktoś oddawał głos za kogoś, posługując się jego PESEL-em. Chce by tego uniknąć.
0: Mówi Magdalena Wdowia-Kurbańczyk z Urzędu Miasta. Weryfikacją jest aplikacja M-Obywatel lub profil zaufany. Głos można oddać też osobiście w urzędzie. Studenci wydają na utrzymanie średnio ponad 4000 zł miesięcznie. Największym obciążeniem są wydatki na mieszkanie, wyżywienie i czesne. Tak wynika z raportu Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Związku Banków Polskich. Najwięcej studentów mieszka z rodziną lub znajomymi. Co trzeci decyduje się na wynajem. Z akademików korzysta 11% badanych.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Gość Radia Z.
10: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Kłaniam się. Dzień dobry, panie ministrze.
11: Witam pana, witam państwa.
10: Zaczynamy naszą rozmowę jak zawsze. Krótką piłką, pytaniem z prośbą o odpowiedź tak lub nie.
11: A to najtrudniejsze.
10: No właśnie, pytanie brzmi. Czy policja powinna wejść do Trybunału Konstytucyjnego i wyprowadzić prezesa?
11: Jeżeli będzie łamał prawo, tak.
10: Sonda z tym samym pytaniem już teraz na radioz.pl. Zobaczymy, co słuchacze powiedzą. A kto może wprowadzić policję do Trybunału Konstytucyjnego?
11: Policji nikt nie musi wprowadzać, dlatego że policja reaguje zawsze tam, gdzie jest naruszane prawo.
10: Ale na co policja może zareagować? Potrzebuje decyzji sądu? Potrzebuje decyzji prokuratury?
11: Różnie to bywa. Jeżeli są czynności procesowe, na przykład oględziny, przeszukanie, to wtedy prokuratura decyduje i zleca policji pewne działania. Jeżeli jest naruszane prawo, jest jakiś incydent, to wtedy osoby, które są przedmiotem naruszania, mogą zawiadomić wtedy policję i policja wtedy musi zareagować.
10: To w przypadku Trybunału Konstytucyjnego kto może zawiadomić policję, że jest łamane prawo?
11: Oczywiście takie zawiadomienia już wpłynęły do prokuratury.
10: Ale policja nie reaguje.
11: No, policja zareagowała, bo pamiętajmy o tym, że był taki moment, kiedy sędziowie mówią, nie chce się nas wpuszczać. Przyjechała policja, przyjechał prokurator, udokumentowano wszystkie te czynności i odstąpiono, gdyż te osoby, które zawiadomiły, uznały, że to wystarczy na tym etapie działania.
10: Ale słyszymy, że kolejne etapy mogą być bardziej siłowe, na co ludzie prezydenta mówią, jeśli tak się stanie, to będzie państwo łomiarzy, a nie państwo demokratyczne. Że łomem i bejsbolem Donald Tusk chce prowadzić działania w Trybunale Konstytucyjnym.
11: Myślę, że w bejsbolach to prezydent ma duże doświadczenie. Wiemy o jego zamiłowaniach do różnych kibicowskich ustawek i do różnych bokserskich wyczynów, więc dobrze byłoby, żeby trochę zszedł na ziemię. Państwo musi reagować tam, gdzie jest łamane prawo. Mamy zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które mówi, rząd musi zrobić wszystko, żeby legalnie wybranych sędziów dopuścić do orzekania. I to jest Trybunał Unijny. Ale mamy wreszcie polską konstytucję. Mówimy, wyraźnie w niej. Sejm dokonuje wyboru sędziów Trybunału. To się stało i mamy łamanie prawa przez Kancelarię Prezydenta, bo pan Bogucki mówi, prezydent badał życiorysy i jutro będziemy powoływać nowy rząd albo odwoływać ministrów, a prezydent powie, a ja będę badał życiorysy nowych ministrów, nie mam większości parlamentarnej, ale powiem, ten minister się nadaje, to dam mu nominację, a inny nie, więc schowam ją do szuflady. To no dobrze, jest bezprawie.
10: W Trybunale i wtedy... sędziów do pracy nie dopuszcza prezes Trybunału, Bogdan Święczkowski. Tak. Usłyszy zarzuty?
11: Toczy się postępowanie karne. Ja nie chcę przesądzać, dlatego że jest zespół śledczy, który już bardzo intensywnie działa, więc myślę, że w najbliższych tygodniach możemy się spodziewać jakichś ruchów ze strony prokuratury, ale ja wyznaję tutaj...
10: to postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków?
11: Dokładnie tak. To jest nie tylko prezes Trybunału, ale pamiętajmy, że to są także inne osoby, które wykonują w jego imieniu bezprawne działania. To postępowanie zostało wszczęte, jest na bardzo intensywnym etapie, ale ja jestem zwolennikiem
10: ale
11: tego,
10: dotyczy tego, co dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym.
11: Dokładnie tak.
10: Tego, co robi Bogdan Święczkowski w Trybunale Konstytucyjnym.
11: Te postępowania dotyczą zarówno działań Kancelarii Prezydenta, jak pan wie, prezydent też został poproszony o wskazanie terminu do przesłuchania. Najpierw się obruszył, że on to nie ma czasu, później zrozumiał, że jednak prezydent powinien dawać przykład obywatelom, bo obywatel
10: jak... Powiedział, że da się przesłuchać.
11: Tak, później dopowiedział, że da się przesłuchać, nie wskazał jeszcze terminu, ale są postępowania prowadzone dwuetapowo. Jedno dotyczy działań pana Święczkowskiego i jego ludzi, drugie dotyczy Kancelarii Prezydenta.
10: Bogdan Święczkowski przekonuje, że nie można go odwołać ze stanowiska prezesa TK, chyba że sam zrezygnuje. I on mówi, że nawet gdyby był aresztowany, nie traci funkcji. I pyta, który przepis konstytucji zabrania prezesowi TK urzędować w areszcie śledczym? Który?
11: Oczywiście Bogdan Święczkowski jest bajkopisarzem. Wiemy, że jest żołnierzem Zbigniewa Ziobry i on może takie populistyczne wypowiedzi formułować. Natomiast my, jeżeli będziemy działać, czy prokuratura, jeżeli będzie działać, to wtedy wskażę podstawę prawną, ja z państwem się spotkam i będziemy odczytywać przepisy i mówić, na jakiej podstawie konstytucyjnej, ustawowej Bogdan Święczkowski może przestać pełnić swoje obowiązki. Teraz nie chcę tego uprzedzać. Wszystko, co robimy, robimy z podstawą prawną.
10: Tak samo było
11: w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, tak samo będzie w innych instytucjach.
10: Nie wyklucza pan tego, że policja zostanie użyta do, jak pan mówi, postawienia na nogi Trybunału Konstytucyjnego.
11: No proszę sobie wyobrazić, że jest jakaś decyzja sądu czy prokuratury i ktoś jej nie wykonuje. Obywatel Kowalski. Co się dzieje? No nawet przychodzi czasem komornik ze ślusarzem, z asystą policji, więc takie rzeczy są normalne w państwie prawa. Jeżeli
10: nie
11: respektujesz prawa...
10: czy w sytuacji zagrożenia, w której jesteśmy, a słyszymy o tym zagrożeniu choćby wczoraj od premiera, potrzebna nam jest taka awantura. Europoseł Bielan w Republice przekonuje, że widząc, co się dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego, prezydent Trump wstrzyma budowę bazy wojsk USA w Polsce. No i to będzie wina Tuska.
11: Tak, oczywiście wszystko będzie winą Tuska. Ja nie chcę mówić, co prezydent Trump zrobi, czy wstrzyma, bo raz słyszymy, że wycofuje wojska z Polski. Następnego tygodnia słyszymy, że te wojska zostają. Jednego dnia jest baza. Później nie ma skonkretyzowanej żadnej decyzji amerykańskiej, więc ja bym chciał, żeby Amerykanie, wspierając nas jako sojusznicy w kwestiach wojskowych, do spraw wewnętrznych Polski się nie mieszali, bo dla nas najważniejsze jest, żeby polskie instytucje ochrony prawa działały, bo jeżeli nie działają i tutaj jest całkowity paraliż niektórych instytucji, to Rosja zaciera ręce i tak naprawdę Putin się cieszy z tego, co się dzieje, więc my musimy przywrócić działanie prawa.
10: Panie ministrze, a propos prawa, kiedy zarzuty dla doktora Kacprzyka?
11: Nie wiem tego, kiedy zarzuty. Wiem natomiast...
10: Wie pan, na jakim etapie jest śledztwo w sprawie Szpitala Południowego?
11: Myślę, że jest już ku końcowi. Natomiast jak orientowałem się z osób, które prowadzą to śledztwo, na oddziałach SOR-u jest kilkaset osób i wszystkie te osoby po tych zeznaniach, które zostały złożone tego pana doktora, który wskazywał na różne przewinienia pana doktora Kacprzyka, muszą zostać przesłuchane.
10: Kiedy tam jest dokumentacja. Spodziewać się, że dr Kacprzyk zostanie przesłuchany?
11: Zawsze jest tak, że osoba, która jest podejrzewana, jak ona zazwyczaj jest przesłuchiwana jako ostatnia. Taka jest pragmatyka działania prokuratorów. I tego, myślę, prokuratorzy prowadzący to śledztwo się trzymają.
10: No tak, tylko że ludzie pytają, jak to się dzieje. Ten lekarz wciąż pracuje, wciąż przyjmuje pacjentów. Gdzie indziej, no ale przyjmuje pacjentów, a przecież może mieć coś za uszami.
11: Oczywiście jest tak, że jest zasada domniemania niewinności, jeżeli izba lekarska nie zawiesza takiego lekarza w czynnościach, to tak jak z adwokatami, radcami i sędziami, do czasu stwierdzenia prawomocnego wyroku można tylko zawiesić, przerwać w czynności, jeżeli właściwe organy danej korporacji tego nie robią, to ta osoba dalej pozostaje na wolności, może normalnie pracować.
10: Panie ministrze, czy Marcin Romanowski, poseł PiS-u, były wiceminister sprawiedliwości, jest na Słowacji?
11: No, słyszałem, że pan Rutkowski coś takiego mówi.
10: Dyrektor Rutkowski mówi, że Słowacja.
11: No, jeżeli dyrektor Rutkowski mówi, że wie gdzie, no to niech wykaże się swoim obywatelskim poczuciem obowiązku albo taką właśnie profesjonalnym podejściem detektywa, niech nam pokaże albo go przywiezie. Gdyby służby wiedziały, że jest na Słowacji i wiedziałyby, w którym miejscu, to byśmy go już mieli.
10: A służby nie wiedzą, gdzie jest Marcin Romanowski.
11: Ja nie mam takiej informacji. Ja miałem informację potwierdzoną, że ta informacja o śladzie z Naddniestrza, tam gdzie operuje Rosja, była informacją pewną i potwierdzoną. Ale wiemy, że osoba ścigana może się przemieszczać, więc zakładamy, że może się przemieszczać w różnych miejscach Europy czy świata.
10: Pamięta pan ten internetowy filmik, w którym premier jadł zupę i mówił, niezły ten żurek, co? I mówił, i będzie jeszcze drugie danie i deser. To jesteśmy wciąż na etapie zupy, czy drugiego dania, czy deseru, bo się nie zorientowałem.
11: Ja myślę, że kończymy zupę, ale jest jeszcze dużo dań przed nami. Załóżmy, że to będzie taki żurek wigilijny, a wiemy, że w niektórych domach to jest 12 dań. Więc ja bym chciał...
10: Sroga obietnica, panie ministrze. Za chwilę o tym porozmawiamy, o tych 12 daniach. Ale najpierw trzy pytania w krótkiej piłce na koniec tej części rozmowy. Do końca tej kadencji rozdzielę funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Tak czy nie?
11: Chciałbym.
10: Czy Ziobro ośmiesza polski wymiar sprawiedliwości? Tak czy nie?
11: Nie.
10: Sądy dyskryminują ojców. Tak czy nie?
11: Musimy zmienić prawo co do opieki rodzicielskiej i mam pakiet rodzinny, który do tego doprowadzi.
10: I zapowiadał pan to już dawno, za chwilę o tym porozmawiamy. A jeszcze wynik naszej sądy. Pytaliśmy słuchaczy, czy policja powinna wejść do Trybunału i wyprowadzić prezesa Święczkowskiego. Tak, 62% odpowiedzi, 38% na nie. Takie wyniki pokazujemy na radio.z.pl.
11: Dziękuję wszystkim słuchaczom za wyniki ankiety.
10: I to jest właściwy adres dla tych, którzy chcą oglądać nas i słuchać dalej.
9: To jest gość Radia Z.
10: Panie ministrze, to jakie będzie najbliższe danie wigilijne od ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego?
11: Mafia śmieciowa. To się dzieje już, więc to jest news, który możecie państwo pokazać. Właśnie ten wydział, tak zwane PZ-y Śląskie, Wydział Prokuratury Krajowej do
10: spraw przestępczości
11: zorganizowanej i korupcji, Śląski Wydział, dokonał zatrzymań różnych osób, które są powiązane z mafią śmieciową. Wobec trzech zastosowano wolnościowe środki, bo wiem, że jest pełna współpraca ze strony tych osób. Wobec dwóch osób już sąd zastosował tymczasowe aresztowanie, trzecia osoba czeka na decyzję sądu. To są wiadomości z ostatniej chwili, więc ja bym chciał przede wszystkim...
10: Ale to jest mafia śmieciowa działająca na Śląsku, skoro prokuratura na Śląsku się tym
11: zajmuje? To jest mafia śmieciowa działająca na Śląsku, ale w różnych miejscach w Polsce mamy takie odłamki tej ośmiornicy śmieciowej, bo pamiętajmy, że w czasach PiS-u do Polski sprowadzono gigantyczne ilości niebezpiecznych śmieci. Widzieliśmy te płonące składowiska. Ktoś za to brał koszmarne pieniądze, brudne pieniądze, więc Polska, która szczyciła się ze swojej ekologii i podejścia takiego, że chcemy być właśnie krajem unikalnym w skali Europy, mamy piękne miejsca przyrodniczo. Nagle okazało się, że w tych latach bez ograniczeń ściągano te śmieci. Później je palono, żeby zatrzeć ślady. My teraz mamy ogromny problem z likwidacją tych składowisk. Setki milionów złotych z likwidacja jednego takiego składowiska, więc ja się bardzo cieszę, że ta prokuratura, właśnie te PZ-y Śląskie, odbudowane przeze mnie i prokuratorzy, którzy tam bardzo ciężko teraz pracują, więc chwała im za to. Także policjanci zabierają się za te wszystkie najważniejsze afery PiSu, bo afery śmieciowe to są afery PiSu.
10: Ale to są powiązania polityczne jakieś w przypadku tych osób, które zostały zatrzymane?
11: Nie mam takiej informacji na ten moment, dlatego że ja jestem zwolennikiem tego, że prokuratura działa, a ja dowiaduję się później o jej efektach. Ja tylko w jakiś sposób dopinguję prokuratorów. Z reguły jest to tak, że to są powiązania polityków szczebla lokalnego, którzy pozwalali na

0: na biurku gdzieś tych papierów?
1: Proszę pamiętać, że ja mam jeszcze zastępców powołanych przez ministra Zbigniewa Ziobrę. Nie mam ani jednego zastępcy, którego w prokuraturze, którego bym powołał osobiście. Część to są osoby związane, powołane przez mojego poprzednika, z którym ja współpracuję dobrze, ale znaczna część to osoby Zbigniewa Ziobry, które także nadzorują tego typu sprawy.
0: Okay, ale
1: i
0: tu
1: to utrudnia
0: innymi...
1: bardzo zarządzanie prokuraturą.
0: Mistrz, tu chodzi między innymi o wicemarszałka Sejmu Szymona Hołownię. To ma pan zdecydować, czy wysłać papiery
1: tak,
0: do Sejmu w sprawie jego immunitetu?
1: Do mnie nie trafiły na biurko te papiery. Proszę pamiętać to, co powiedział.
0: Kto je trzyma? Któryś z pana zastępców je trzyma, chroniąc Szymona Hołownię?
1: Nie chcę tego ujawniać. Powiem tyle, nie jest to osoba powołana przeze mnie. Wiem, że takie projekty ta osoba otrzymała. Ja będę podejmował dalsze działania, jeśli chodzi o zmiany kadrowe w prokuraturze i wtedy państwu ujawnię. Ja uważam, że nie wolno grać takimi sprawami.
0: Czyli prokuratura dzisiaj gra tą sprawą.
1: Nie chcę powiedzieć, że prokuratura, bo bym oczerniał prokuraturę. A ja uważam, że prokuratura zaczęła bardzo dobrze działać. Niektórzy prokuratorzy moim zdaniem źle pojmują swoją misję albo czują jakąś więź ze swoimi politycznymi mocodawcami, którzy ich powoływali na te stanowiska, ale ja robię powoli z tym porządek.
0: No tak, ale jeśli tu w tej sprawie
1: ten porządek zrobię.
0: O jednego z liderów koalicji, wicemarszałka Sejmu, Szymona Hołownię. Mm-hmm. Jakim cudem pan zachowa bezstronność w tej sprawie jako minister sprawiedliwości rządu tej koalicji?
1: Już dokładnie panu pokażę. Proszę prześledzić wszystkie wnioski o uchylenie immunitetu, które podpisałem. Tam wśród tych wniosków jest poseł z każdej partii politycznej. Dokładnie z każdej. Także z tych partii, które tworzą rządzącą dzisiaj koalicję. Nie miałem żadnych oporów. Zapoznałem się z tymi wnioskami. One mnie przekonały i podpisałem. Jeżeli pan zobaczy moje zachowanie w sprawach zatrzymanego wczoraj w błyskawicznym tempie pana Króla, czyli posła
0: Koalicji Obywatelskiej, wiceszefa klubu parlamentarnego.
1: Jego pełnomocnicy zwrócili się do mnie bezpośrednio, chyba jeden pełnomocnik, bo miałem taki wniosek, że powinna prokuratura europejska wszystkie wnioski przesyłać przez prokuratora generalnego, czyli przeze mnie. Ja uważam, że tak nie jest i wyraźnie zaznaczyłem to w odpowiedzi na to pismo i marszałek Sejmu wie, jakie jest moje stanowisko. Po to powstała prokuratura europejska, żeby ścigać nieprawidłowości w wydawaniu funduszy unijnych w państwach członkowskich. Jeżeli na przykład jakiś minister czy parlamentarzysta z mojej koalicji byłby zaangażowany, a ja bym miał podejście nieprawne, takie jak mam, tylko polityczne, mógłbym te wnioski hamować. Więc ja uważam, że prokuratura tutaj może działać bezpośrednio i
0: ale
1: służby państwa
0: Król, sprawa posła
1: pomagają.
0: Króla skończy się pana zdaniem aresztem właśnie?
1: Tego nie wiem. Nigdy nie uprzedzam, jakie będą decyzje sądu. Wiemy, że jesteśmy jeszcze przed decyzją sądu o tym, czy to tymczasowe aresztowanie jest konieczne, czy te dowody są na tyle mocne i zebrane, bo czasem sąd może powiedzieć, ten człowiek jest moim zdaniem winny, ale nie ma obawy matactwa, ucieczki, czy grożącej surowej kary, dowody są zebrane i może powiedzieć, areszt jest zbyt surowym środkiem, więc poczekajmy na spokojnie, sąd w najbliższych godzinach pewnie będzie decydował o tym, czy zastosuje, czy nie ten
0: areszt. Kiedy rozmawialiśmy pod koniec października zeszłego roku, powiedział mi pan, że rozdzieli pan funkcję prokuratora i ministra, gdy uzdrowi pan prokuraturę.
1: Tak.
0: Rozumiem, że nie uzdrowił pan wciąż prokuratury, jesteśmy w takim miejscu, że wciąż to jest przed nami, ale
1: no tak,
0: to jest
1: nie?
0: pytanie.
1: Ale jesteśmy o wiele dalej niż
0: ale wciąż
1: ostatnio.
0: O rozdzieleniu nie ma mowy.
1: Pytanie, no ale to jest choroba naprawdę bardzo ciężka, którą trzeba by
0: uleczyć. Ogłaszał to w Sejmie, mówił tak. zróbmy to i mówił to w zeszłym roku przed wakacjami. Projekt jest gotowy, prokuratura musi być niezależna, podobnie jak sądy od władzy politycznej. To jest niewiele, ale dużo. Spróbujmy to razem zrobić. I co? Nie zrobiliście tego.
1: Nie. Tutaj nie ma pan racji. Proszę zobaczyć na zmiany kadrowe. Ja mogę podać tych przykładów kilkadziesiąt, które zaszły w prokuraturze w moich czasach. Jaki ten efekt jest? No, prokuratura w wielu sprawach dostała dużego przyspieszenia w sprawach i kryminalnych,
0: tym,
1: i takich,
0: premier które... mówił o rozdzieleniu funkcji.
1: Dokładnie,
0: zróbmy to.
1: Ale ja już panu...
0: Jest projekt gotowy, tak, leży na stole.
1: Tak, ale już panu powiem, dlaczego ten projekt w tym momencie nie jest to dobry moment. Komisja Kodyfikacyjna przygotowała ustawę o prokuraturze, jest ustawa o rozdzieleniu. Przygotowaliśmy nowy projekt regulaminu, przygotowali go prokuratorzy. On jest dzisiaj konsultowany z wszystkimi prokuratorami w kraju.

0: Więc ja widzę trzy nowe elementy, których nie było, jak rozmawialiśmy ostatnio, ale moim zdaniem jest szereg ustaw tak zwanych betonujących, które zostawił nam minister Ziobro i te ustawy dalej funkcjonują w systemie prawa. W momencie, gdy ja rozdzielę prokuraturę, to wszystkich tych ludzi Ziobry, którzy powinni mieć postępowania dyscyplinarne, część nawet karne, część z nich nie powinna nigdy wykonywać zawodu prokuratora. Ja to mówię publicystycznie, ale jestem tutaj prawnikiem, więc wiem, że to się musi stać w taki sposób, żeby to sądy dyscyplinarne ich usunęły. Ale mamy zabetonowany również Sąd Najwyższy, bo Izba Odpowiedzialności Zawodowej oddala nam wnioski o uchylenie immunitetu. Neosędziowie nie uznają pana Korneluka. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Mówią, że pan Barski jest dalej prokuratorem. Więc my musimy działać sekwencyjnie. Lubię to słowo. Zrobiliśmy Krajową Radę Sądownictwa, postawiliśmy ją na nogi. Teraz odbudujemy Trybunał dla obywateli. Ten Trybunał musi się zająć tymi ustawami, które moim zdaniem są oczywiście i rażąco sprzeczne z konstytucją. Wtedy, kiedy to przedpole prawne będziemy mieli jasne, czy Trybunał powie tak czy nie, czy ta ustawa jest zgodna z konstytucją, czy niezgodna, wtedy będę przystępował do kolejnych etapów działania i czasu mi starczy, jeżeli będę do końca kadencji.
1: No to a propos Trybunału. Wchodzi Maciej Berek do Trybunału Konstytucyjnego i chciałbym, żeby wszedł kopniakiem w drzwi i zrobił tam porządek. Tak mówił w TVN24 europoseł Bartosz Arłukowicz. Na co profesor Łętowska mówi tak: to niedźwiedzia przysługa dla pana Berka.
0: Ja się zgadzam z panią profesor Łętowską. Ja bardzo lubię pana posła Arłukowicza. Lubię jego takie barwne wypowiedzi, ale jestem prawnikiem. Trybunał odbudują autorytety, czyli ci ludzie, którzy mają twarde kręgosłupy, którzy mają bardzo dobrą znajomość prawa i to jest ta ósemka, na którą ja liczę, bo ja znam te życiorysy. Jak mówił prezydent, że badał życiorysy, to ja powiem tak, ja znam te życiorysy.
1: Ale autorytety...
0: I tu nie będzie kopniak pana Berka decydował, tylko będą decydować ci sędziowie in gremio i oni sami mają gigantyczną robotę do wykonania.
1: Autorytety. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Tak. Autorytet wcześniej dla pana, nie wiem czy dzisiaj też, ale...
0: No, złożył doniesienie na panią Przyłębską.
1: To są ludzie, którzy mówią razem z wieloma innymi organizacjami społecznymi, nie tędy droga, nie tak się przywraca praworządność. Mhm. Sędzia Igor Tuleja mówi, owszem, formalnie jest okej, ale Maciej Berek nie powinien kandydować do Trybunału Konstytucyjnego. No, ludzie, którzy bronili Trybunału, jest przekonane, uważają tak samo.
0: Igor Tuleja wystawił,
1: które do pana przemawiają?
0: Igor Tuleja wystawił ostatnio bardzo dobrą ocenę w jakimś wywiadzie w jednym z mediów, więc mogę mu tyle publicznie tylko podziękować, bo on jest zawsze niezależny i krytyczny. Ja uważam, że wśród prawników zapanował taki zdrowy, demokratyczny ferment. To znaczy, ja szanuję bardzo wypowiedzi koleżanek i kolegów, którzy mówią, że Maciej Berek nie powinien, ale znam też sytuację związaną z tym wyborem kandydatów najpierw, a później sędziów Trybunału. To nie jest tak, że do tego Trybunału w tak trudnej sytuacji ustawia się kolejka. Ja znam przypadki, gdzie osoby wybitne, prodemokratyczne dostawały propozycje, ale podziękowały za to kandydowanie.
1: Czyli nie było chętnego, niezależnego prawnika, który gotów byłby wziąć tę robotę?
0: Chętnych jest wielu, tylko my musimy szukać wybitnych prawników.
1: Naprawdę nie ma wybitnych prawników,
0: już
1: którzy nie są ministrami? Musi
0: mi pan dać skończyć. Rzeczywiście było tak, że to Sejm wybrał pana Berka na to stanowisko.
1: O, ktoś go zaproponował.
0: Tak, ale ja jakby nie zgadzam się tutaj z tymi wypowiedziami, że on jest jakimś game changerem, czy prawą ręką premiera.
1: Premier tak powiedział.
0: Tak, ale ja tutaj mam odmienne zdanie, bo widziałem charakter wtedy jeszcze ministra Berka, który potrafił na rządzie wytknąć każdemu, kto spróbowałby przygotować projekt idący w kierunku łamania konstytucji. Widziałem siłę charakteru, widziałem jego niezależność i wiem, że to była jego osobista decyzja, że chce iść tą drogą. I paradoksalnie, mogę to powiedzieć zupełnie z ręką na sercu, taki dobry prawnik, który chroni rząd przed wpadkami prawnymi, jest rządowi bardzo potrzebny. Ale okazuje się, że Berek wybrał inną drogę, jest dorosłym facetem. Ja powiem tylko tyle tak. Była propozycja ustawowa, żeby przyjąć tą karencję czteroletnią.
1: I wtedy mówiliście, że tak właśnie powinno
0: tak,
1: być.
0: Ale to, tak, ale to właśnie ci, którzy dzisiaj są w opozycji oraz prezydent, mówił, nie przyjmiemy tego. Berek nie należy do żadnej partii, proszę o tym pamiętać.
1: Ale co to zmienia?
0: Oczywiście
1: jest ministrem tego rządu.
0: Był ministrem tego rządu, tak. Tylko nie ma formalnego żadnego zakazu. Nie ma formalnego. Okay.
1: Ale mówiliście, że to źle, że politycy idą do Trybunału
0: Konstytucyjnego. No właśnie, ale wie pan, ktoś kiedyś...
1: Teraz już nieźle.
0: Nie, sekundkę.
1: Jak pan mówił, że Berek to w ogóle nie jest polityk, bo nie był w żadnej partii politycznej.
0: No ale nie, wie pan co,
1: to... jest w partii politycznej i co, pan nie jest politykiem?
0: Wie pan co, ja się w ogóle nie uważam za polityka, bo litości. Dla mnie, ale nie litości...
1: Słownikowa definicja polityka.
0: Ale to...
1: Człowiek zawodowo zajmujący się polityką. Pan się nie zajmuje polityką?
0: Ja się zajmuję prawem.
1: Nie, no litości.
0: Ale nie, wie pan, ja byłem o to pytany w Sejmie i proszę mi wierzyć, kończyłem dobry uniwersytet i teraz tak, dla mnie polityk to jest człowiek, który należy do określonej partii politycznej i w tej partii działa aktywnie i sprawuje także funkcje publiczne. Więc jeżeli pan, ja panu na przykład dam przykład, nie wiem, prokurator krajowy nie należy do partii, zarządza wielką instytucją, która trzyma porządek prawny, jest wybrany przez określoną grupę polityków. Czy można powiedzieć, że jest politykiem? Ja, proszę mi wierzyć, jestem ministrem sprawiedliwości, byłem sędzią, nie zapisałem się do żadnej partii, aktywnie nie działam w żadnej partii, zarządzam ministerstwem, zarządzam prokuraturą, zarządzam więziennictwem, nie czuję się politykiem.
1: Rozumiem, że jeżeli... pan się nie czuje, ale członek rządu po prostu jest politykiem i niezależnie od tego, czy się czuje, czy nie. Pan Grzegorz, a propos, dopytuje nasz słuchacz, czy uważa pan, że mógłby pan zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego? Czy byłyby jakieś przeszkody formalne lub moralne?
0: Formalnych nie ma. Ja bym patrzył przede wszystkim na dobro Trybunału. To znaczy, gdybym czuł, że moja osoba będzie przeszkodą. Trybunał Konstytucyjny dla każdego prawnika to jest ukoronowanie pewnych marzeń zawodowych. Ale gdybym czuł, że to będzie ze szkodą dla Trybunału, albo moja osoba będzie postrzegana jako ktoś, kto nie jest obiektywny z uwagi na swoją przeszłość, to bym się nie zdecydował na takie stanowisko. Mówię to zupełnie szczerze. Więc to jest pytanie hipotetyczne, ale powiem panu tak. Ja bym chciał kiedyś wrócić do zawodu sędziego w ogóle, ale nie wiem, czy będzie mi to dane. Właśnie z formalnych przyczyn mógłbym to zrobić. Bo nie ma takich zakazów, nie mam zamiaru się angażować w działalność partyjną, ja twierdzę, że polityczną właśnie. Jestem fachowcem do wynajęcia, znamy takie przypadki, że członkami, pamięta pan takie sformułowanie jak rząd techniczny albo rząd fachowcy?
1: Bywały tak.
0: I byli tacy, którzy tworzyli te rządy i nikt nie nazywał ich politykami, tylko mówili, to są technokraci, fachowcy do wynajęcia, którzy robią pewną robotę. Ja się
1: teraz
0: tak
1: nie
0: traktuję.
1: Mamy rządu fachowców, mamy rząd koalicji.
0: Mamy rząd koalicji, ale ja nie należę do żadnej partii i żadną partią się nie identyfikuję. I pozwala mi to, wie pan, też bardzo dobrze działać jako prokuratorowi generalnemu, bo jak mam te wnioski o uchylenie immunitetów, to ja nie mam tutaj litości.
1: To a propos, pytają słuchacze jeszcze. Chodzą plotki, że w razie niewpuszczenia ministra Berka do Trybunału zostanie stworzony drugi Trybunał Konstytucyjny. Mowa o różnych lokalizacjach, a jedną ma być Wydział Ministerstwa Sprawiedliwości na Chopina 1. Potwierdza pan? Zaprzecza?
0: Zaprzeczam. To są wyssane z palca plotki. Ja uważam, że od tego mamy budynek Trybunału. Co więcej, sędziowie wybrani w czasach PiSu, a tacy są, uważają, że ten Trybunał powinien zacząć działać i chcą współpracować z tymi sędziami, które wybrała ta koalicja.
1: Plan, który przygotowała koalicja, jest taki, że ci sędziowie, ta ósemka, będą pracowali w budynku Trybunału na Szuchu.
0: Razem z sędziami, których wybrali przedstawiciele PiSu, tymi, którzy chcą odbudowy Trybunału, bo mamy, ja tam widzę ludzi, których nazywam pułkownikami PiSu i osobami, które są sędziami Trybunału. I wiem, że są takie osoby, które mówią, Trybunał musi zacząć normalnie funkcjonować. I oni podchodzą z troską do tej reformy i ja wierzę, że nastąpi ta współpraca i Trybunał zacznie działać.
1: Pan Przemysław pyta. Eksperyment myślowy. Załóżmy, że Donald Tusk przychodzi do pana w lipcu 2025 roku i mówi, panie sędzio, musimy razem naprawić wymiar sprawiedliwości i dlatego, choćby od teraz, rozdzielamy dwie ważne funkcje, dwa urzędy. I co pan wybiera? Zostanie pan prokuratorem generalnym czy ministrem sprawiedliwości?
0: Wybrałbym prokuratora generalnego.
1: Dlaczego?
0: dlatego że właśnie miałby mniej zarzutów, że w jakiś sposób wiąże się z polityką, bo rozdzielenie tych funkcji powodowałoby, że no minister byłby jednak identyfikowany już bardziej jako taki członek rządu, który jest zależny od większości koalicyjnej premiera. Uważam, że prokuratura jest ogromnym wyzwaniem, dlatego że była niszczona przez wiele lat w różnych czasach i jednym z moich marzeń jest to, żeby stała się niezależna. Wydaje mi się, że jako były sędzia, który ma taki mocny kręgosłup, to znaczy ja nigdy nie dam się nagiąć ani namówić żadnemu politykowi na jakąś niecną rzecz. Jestem o tym absolutnie przekonany, więc wydaje mi się, że byłoby to dobre. Wiem też, że w prokuraturze samej wewnątrz są ogromne tarcia pomiędzy ziobrystami, pomiędzy antyziobrystami, ale pomiędzy także takimi prokuratorami, którzy chcą spokojnie pracować, dobrze wykonywać ten zawód. Ja bym chciał prokuraturę stworzyć niezależną, ale oczyszczoną przez ludzi, którzy bardzo łatwo poddają się wpływowi polityków, bo to widziałem w czasach Ziobry i to było dramatem prokuratury, więc wybrałbym na pewno tą funkcję prokuratora generalnego, gdybym miał taką propozycję.
1: Panie ministrze, dlaczego nie dotrzymał pan słowa i nie ujawnił pan listy osób śledzonych, inwigilowanych Pegasusem?
0: Trwają prace nad tym. Rozmawiam
1: Rozmawialiśmy o tym 10 miesięcy temu i pan mówił tak, będę sukcesywnie to ujawniał. I co?
0: To jest trudny temat, dlatego że napotykamy tam na różnego rodzaju tajemnice państwowe i pamiętajmy o tym, że ja nie jestem tutaj autonomiczny w podejmowaniu decyzji o ujawnianiu pewnych dokumentów.
1: Rozumiem,
0: mówię to enigmatycznie,
1: tylko, że wciąż nie wiemy,
0: że ja nie mogę jednym podpisem powiedzieć,
1: rozumiem,
0: ujawniam, bo mam
1: rozumie pan
0: na
1: też,
0: to wszystkie
1: dlaczego
0: zgody.
1: O to pytam. My wciąż nie wiemy,
0: ja mam ten sam problem.
1: Używanie Pegasusa było zasadne i czy to naprawdę była hakownia, jak pan mówił, no, stosowana wobec różnych przeciwników.
0: Znaczy, oczywiście, że była to hakownia i jak ja powiem panu, że to już stało się informacją medialną, więc mogę to powtórzyć tylko, że Pegasus nie mógł infekować telefonów z rosyjskich numerów. Z numerów Korei Północnej czy Białorusi, więc ja kiedyś słyszałem byłego ministra Ziobę, który mówił, że Pegasus pozwalał także ścigać szpiegów, no to przepraszam, te państwa, które mogły wysyłać do nas najwięcej szpiegów, ich telefonów nie można było infokować tym oprogramowaniem.
1: Ale nie można było, bo tak był skonstruowany
0: Tak była skonstruowana umowa z firmą, która ją dostarczała. Po prostu oni byli operatorem tego i to też było bardzo niebezpieczne, no bo mamy, nie chcę powiedzieć, że pewność, dlatego że są jeszcze opinie sporządzane biegłych, że te wszystkie dane po prostu wylewały się do firmy poza granicę Polski, a to jest potwornie niebezpieczne dla każdego kraju, jeżeli tajemnice, osoby podsłuchiwane, politycy, no, wyciekają te informacje do obcego wywiadu, bo tak mogło być.
1: A propos tych rosyjskich śladów, skoro mówi pan o tym, że politycy brali udział w tworzeniu mafijnych układów w sprawie Zonda Krypto, to znaczy, że będą zarzuty, będą akty oskarżenia dla polityków związanych ze sprawą Zonda Krypto?
0: Tamtych wątków jest naprawdę bardzo wiele i ja w tym tygodniu już rozmawiam z prokuratorami o możliwości przeniesienia zespołu Zonda, który pracuje w PZ-ach śląskich, na szczebel prokuratury krajowej i do Warszawy, dlatego że zyskam wtedy większe możliwości kadrowe, dlatego że ci prokuratorzy, którzy tam bardzo ciężko pracują, nie są w stanie przerabiać takiej ilości dowodów, jakie do nas spływają. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Nawet w mediach pojawiły się jakieś takie nieprawdziwe informacje, że ktoś odchodzi z zespołu po 3 tygodniach pracy. To jest kwestia tego, czy ktoś może przenieść swoje życie do Warszawy wtedy, kiedy będziemy przenosić ten zespół. Ja bym chciał, żeby większość tych prokuratorów została, ale czasem są takie sytuacje życiowe, że po prostu nie da się z dnia na dzień przenieść z Katowic czy Krakowa do Warszawy.
1: Tak, ale czy w związku z aferą Zonda Krypto będą potrzebne wnioski o uchylenie immunitetu politykom z Sejmu lub Senatu?
0: Na tym etapie w ogóle nie będę ujawniał takich danych. Takie mam zasady, bo ja nie jestem tutaj od straszenia polityków, czy od trzymania ich za gardło, tylko od ścigania przestępców.
1: Jak ale wiemy, że dowody, pewne informacje może pan ujawniać i to się czasem dzieje, bo prawo tak, na to pozwala i Konfederacja apelowała, żeby ujawnił pan pełną listę przelewów od Zondy do polskich polityków, organizacji i firm. wszystko. Kto, kiedy, ile, za co, komplet informacji w ręce obywateli. Dlaczego pan tego nie robi?
0: Oczywiście na tym etapie nie mogę tego zrobić, bo prokuratorzy badają te nośniki. Ilość danych, jakie zostały zabezpieczone jeszcze przez prokuraturę regionalną w Katowicach oraz przez PZ-y Śląski, jest gigantyczna. Nigdy nie ujawniam tych danych, które nadal są opracowywane przez służby i przez prokuratorów. Jeżeli ten etap śledztwa zostanie zamknięty, ten wątek, jak my to mówimy, tych wątków tam jest kilka, to wtedy będziemy je ujawniać i ja uważam, że opinia publiczna powinna poznać te dane, ale na pewno nie na tym etapie.
1: Bo proszę... Dzisiaj TVN24 i Wirtualna Polska podają, że dziennikarze tych redakcji dotarli do przelewów i korespondencji pokazujących, że ludzie telewizji Republika robili różne rzeczy dla zonda krypto. Śledczy to badają?
0: Tak, oczywiście. To jest jeden z bardzo szeroko rozbudowanych wątków i tam rzeczywiście jest bagno, tyle mogę powiedzieć.
1: Ale co to znaczy bagno?
0: No, jeżeli ktoś mówi, że jest niezależnym dziennikarzem, a jest lobbystą piramidy finansowej, u zarania której siedzą przestępcy, tak jak się to budowało, oraz są tam sprawy kryminalne, mówimy o zaginięciach, zabójstwach, to dla mnie to jest bagno. Tak nie powinien wyglądać świat mediów, ale ja naprawdę część osób już nie nazywam dziennikarzami.
1: Okej, okay, tylko teraz to z tego, co pan powiedział, tak wynika, że ludzie Telewizji Republika mają związek z tymi kryminalnymi sprawami, w tym z zabójstwem.
0: Nie, nie powiedziałem tego, tylko ja uważam, że są czasem takie przedsięwzięcia gospodarcze, kiedy ktoś może nie wiedzieć, że za tym kryje się jakiś rodzaj przestępstwa gospodarczego. Ale jeżeli jest takie pomieszanie przestępstw finansowych, gospodarczych z bandyckimi, kryminalnymi, gdzie ludzie tracą życie i ktoś powinien o tym wiedzieć, bo wszyscy wiedzieli, kiedy zaginął Suszek, czym była giełda BitBay i mimo to podejmują współpracę, za którą biorą pieniądze i stają się lobbystami, naganiaczami de facto, takimi akwizytorami przestępców, no to nie jest tutaj mowa o dziennikarstwie i to jest niezwykle przykre, że to się dzieje na naszych oczach.
1: A czy prokuraturze udało się już ostatecznie potwierdzić, że założyciel giełdy kryptowalut, pan Suszek, został zabity?
0: Nie, ale trwają intensywne działania służb i prokuratury i zmierzamy w tym kierunku.
1: No, słyszeliśmy, że Wanna stała
0: nie
1: się
0: mogę
1: dowodem
0: nic na ten
1: ważnym
0: temat
1: w tej sprawie.
0: Nic nie mogę na ten temat powiedzieć, ale będziemy ujawniać te dane, jak będziemy już mieli zebrane dowody.
1: A czy taśmy zonda krypto, które ma prokuratura, dotyczą pisania ustawy o kryptowalutach?
0: Te taśmy mają różny charakter.
1: A czy jest na tych taśmach taki wątek, który pokazuje, że ktoś wpływał na posłów, jeśli chodzi o pisanie przepisów o kryptowalutach?
0: Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie.
1: Czy Przemysław Kral dostał od prokuratury ofertę bycia świadkiem koronnym?
0: Przemysław Kral nie jest dzisiaj w procedurze świadka koronnego.
1: To już wiemy, ale czy dostał taką ofertę?
0: Różnie to bywa. Czasem jest tak, że pełnomocnicy bądź osoba, która działała w świecie przestępczym, sama proponuje bycie świadkiem koronnym. Czasem wychodzi to od prokuratury, ale ja nie chcę tego ujawniać.
1: Czy Przemysław Kral zaproponował, że chce być świadkiem koronnym?
0: Nie mogę tego ujawniać z pewnych przyczyn, dlatego że procedura świadka koronnego objęta jest klauzulą ściśle tajne. To jest najwyższy stopień klauzuli przy działaniach prokuratury i policji. Więc mnie nie wolno w ogóle mówić na ten temat.
1: To może pan chociaż powiedzieć, czy Przemysław Kral wciąż współpracuje z prokuraturą?
0: To się mogę dzieje. Potwierdzić.
1: A czy Amerykanie cokolwiek odpowiedzieli panu na pismo w sprawie Zbigniewa Ziobry?
0: Od ICE-u nie dostałem żadnej odpowiedzi, natomiast wniosek ekstradycyjny został złożony i będziemy jeszcze teraz pracować, ponieważ no, w sądzie pojawiły się zupełnie nowe wątki dotyczące byłego ministra Zbigniewa Ziobry, jego żony, czyli przyjęcia tych środków, co tak naprawdę wszyscy publicznie widzieli, że pan Ziobro się przyznał jako domniemany dziennikarz Republiki. Jak ja słyszę o tym, że on mówi, że to był błąd, albo Jarosław Kaczyński mówi, że to był błąd, to łapię się za głowę.
1: Naprawdę. Ale to znaczy, że będziecie, nie wiem, uzupełniać ten wniosek złożony u Amerykanów?
0: Nie będziemy uzupełniać, dlatego że to jest nowy rodzaj przestępstwa, jeżeli się to potwierdzi. a są na to dowody, no jest ten dowód w postaci przyznania się, prawda? Miałem fundację, która miała inne cele, wziąłem sobie na prywatne cele środki. Być może tych środków mogłem mieć o wiele więcej. Nie wiem, dlaczego mi ten darczyńca, kral, taki filantrop rozdawał takie gigantyczne środki, bo chyba był takim sympatycznym gościem, który rozdaje pieniądze na prawo i lewo, a ja akurat potrzebowałem, więc sobie wziąłem. Więc takie bajki nikt nie wierzy. To wygląda żałośnie.
1: Najbardziej to skończy się zarzutem dla Zbigniewa Ziobry w tej właśnie konkretnej sprawie?
0: Nie przesądzam, bo o tym będzie decydować prokuratura. Każdy prawnik jest w stanie to ocenić dzisiaj na podstawie tych faktów, które widzimy. No,
1: ale rozumiem, pan... że prokuratura to analizuje
0: oczywiście tak.
1: Prowadzi
0: oczywiście
1: postępowanie
0: tak. Oczywiście
1: w tej sprawie.
0: Oczywiście tak. To jest postępowanie, jeden z wątków, to jest właśnie to postępowanie, działanie Zbigniewa Ziobry i jego żony.
1: A dowiedział się pan przynajmniej, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro przebywa dzisiaj w Stanach Zjednoczonych? No, jak wjechał i jak teraz się porusza?
0: Nie dowiedzieliśmy się. Wiemy, że musiał mieć parasol ochronny. Proszę zapytać ambasadora Rose'a, bo to jest przedstawiciel Stanów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone zezwoliły Zbigniewowi Ziobrze na wjazd do kraju.
1: No, ale my jesteśmy jeszcze... ambasadora?
0: My zwróciliśmy się w kilku sprawach do ambasady, nie uzyskaliśmy na razie żadnych informacji.
1: No to jeśli ja zapytam, to myśli pan, że mi odpowie?
0: A może,
1: odpowiedział ministrowi sprawiedliwości.
0: Może pod presją opinii publicznej będzie zachował się inaczej.
1: Panie ministrze, czy my już wiemy, skąd się wziął u nas ten dron nad Bałtykiem, na plaży?
0: Dron ma oznaczenia rosyjskie, to jest nowy typ tego Gerbera 2. Rzeczywiście służby tutaj zadziałały bardzo profesjonalnie, bo rozebrały wszystkie elementy. Doszło tylko do zdetonowania tej części bojowej, która stanowiła zagrożenie. Wszystko na to wskazuje, że to jest dron rosyjski. Są hipotezy, że widziano go nad Litwą i być może kierował się... Ja mam oczywiście swoje jakieś wskazówki. To są sygnały, które wysyła Rosja. Pamiętajcie, możemy was dopaść, bo to jest takie straszenie rannego niedźwiedzia, który jest już bardzo słaby. Wiemy, że koło Ustki jest poligon rakietowy, więc moim zdaniem to nie są przypadki, ale może to być też tak, że po prostu oni go zgubili, utracili, bo to jest nowy typ drona, więc takie zawsze nowe środki mogą mieć jeszcze różne błędy, no ale tak, może to być też celowe ostrzeżenie.
1: Prokuratorzy się tym zajmują.
0: Tylko i służba pytanie, też, służba kontrwywiadu wojskowego.
1: Do czego takie śledztwo może doprowadzić?
0: Znaczy, wiecie państwo, to jest standardowe działanie. Śledztwo takie z reguły kończy się podsumowaniem tym, że tak, mamy pełne potwierdzenie, zbadaliśmy to, to jest dron produkcji rosyjskiej, ale takie drony są dla nas też kopalnią wiedzy, dlatego że my badamy wszystkie składniki tego drona i wtedy się okazuje na przykład, jakie elementy elektroniki, z jakiego kraju, skąd Rosja czerpie dalej różnego rodzaju komponenty, żeby wybudować tego typu środki. Natomiast moim zdaniem on nie znalazł się tam przypadkowo. To jest po prostu działanie absolutnie celowe, żeby wywołać w Polsce jakąś panikę, jakiś strach. No jak słucham pana prezydenta w tym kontekście tych jego wypowiedzi, to trochę łapię się za głowę naprawdę.
1: No to wiele jest różnych spraw, postępowań, na które pan patrzy z boku albo z bliska czasem. Jest na przykład sprawa pani profesor Mróz-Gorgoń. Tu policja zabezpieczyła u niej różne dokumenty i nośniki danych. Pytanie jest takie, czy pani profesor Mróz-Gorgoń, niedawna pełnomocniczka rządowa, jest o coś podejrzewana?
0: Z informacji, które widziałem, ale nie interesowałem się tym śledztwem, przyznam, że nawet idąc do państwa nie sięgałem głębiej do tej procedury, ale część osób zarzucało jej plagiat, więc jeżeli jest jakieś doniesienie związane z takim działaniem, to zabezpiecza się różnego rodzaju nośniki, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście doszło do czegoś takiego.
1: To jest śledztwo wokół raportu, tego głośnego raportu i ono jest prowadzone w kierunku wyłudzenia dotacji oraz przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków w związku z rozliczeniem tej dotacji.
0: No bo tak, no musimy to naszym słuchaczom wyjaśnić. Jeżeli ktoś wziął pieniądze za to, że stworzy jakiś indywidualny raport, poświęci na to określoną ilość własnej pracy, a później się okazuje, na przykład okazałoby się, że to są jakieś rzeczy posklejane za pomocą AI i to jeszcze nieudolnie, to znaczy, że nie poświęcił odpowiedniej ilości własnego czasu, a pobrał za to środki. To będzie sprawdzane i tak jak ja powiedziałem na samym początku, nie interesuje mnie, kto pod jaką flagą partyjną przychodzi. Przed prokuratorem każdy musi być równy.
1: Czyli to się może skończyć zarzutami dla profesora Mrózgorgoń?
0: Nie wiem tego. Każde postępowanie może się skończyć dwojako, albo nawet na trzy sposoby. Warunkowym umorzeniem, bo nie wykryto żadnych elementów przestępstwa, bądź postawieniem zarzutów. Tu wszystko jest otwarte.
1: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję
1: za
0: bardzo.
1: W studiu.
0: Pozdrawiam Znowu wszystkich.
1: Spotkanie. Marcin Zaborski, kłaniam się.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.

0: Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Na początek ważna wiadomość zza oceanu. Departament Stanu zatwierdził potencjalną sprzedaż pakietu wsparcia obrony powietrznej Ukrainy. Pakiet ma wartość ponad 2 miliardów 600 milionów dolarów. W jego skład mają wejść m.in. klony rakiet obrony powietrznej S-300, rakiety przeciwradarowe, mobilne wyrzutnie rakiet, naprowadzone laserowo rakiety obrony powietrznej i radary przeciwdronowe. Ukraina ma sfinansować zakup sprzętu za pomocą środków państw europejskich i pieniędzy z amerykańskiego programu pożyczek, uchwalonych przez Kongres jeszcze za czasów administracji Joe Bidena. Pakiet jest dotąd największą ogłoszoną publicznie transzą uzbrojenia dla Ukrainy, zatwierdzoną przez administrację Donalda Trumpa. Są zarzuty dla zatrzymanych w sprawie paraliżu na kolei w Katowicach. W środę po wielkiej awarii ruch na stacji Katowice został całkowicie wstrzymany na 2 godziny, a potem był bardzo utrudniony. Przez to kilkaset pociągów było opóźnionych, a kilkadziesiąt odwołano. Podejrzanych w tej sprawie jest 2 mężczyzn, 50- i 55-latek. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
1: Mężczyźni zostali przewiezieni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Mówił mi prokurator Dawid Szulik z prokuratury rejonowej Katowice Południe.
2: Zaboru oraz uszkodzenia elementów infrastruktury kolejowej.
1: Grozi za to do 8 lat więzienia. Obaj w czasie przesłuchania przyznali się do winy. Obaj byli też w przeszłości karani za przestępstwa przeciwko mieniu. Dodatkowo jeden z nich będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Niedawno wyszedł z zakładu karnego. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Z urządzeń sterowania ruchem kolejowym podejrzanym udało się wydobyć w sumie 4 kg miedzi. W skupie złomu dostali za to dokładnie 144 zł. Nowe fakty w sprawie tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zatrzymany przez tamtejszą policję kierowca odmówił składania wyjaśnień. Węgrzy poinformowali o tym polską prokuraturę i przedłużyli okres tymczasowego aresztowania mężczyzny do połowy grudnia. O szczegółach reporter Radia Z Przemek Taranek.
3: Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie. To do niej trafił protokół przesłuchania kierowcy. Wynika z niego, że odmówił składania wyjaśnień. Jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie katastrofy ze skutkiem śmiertelnym. Przypomnijmy, autokarem wracali z Medjugorje polscy pielgrzymi. Według węgierskiej prokuratury kierowca zasnął ze zmęczenia, zjechał na skarpę przyjezdni i przewrócił autokar na bok. 12 osób zginęło wtedy na miejscu. 10 z ciężkimi obrażeniami trafiło do szpitala. Przemek Taranek, Radio Z.
0: Za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym kierowcy grozi do 5 lat więzienia. Rozwój Plus kontra PiS 1-0, bo to Marcin Horała z nowego klubu parlamentarnego został wybrany na nowego wicemarszałka Sejmu. W głosowaniu dostał 254 głosy poparcia, bijąc na głowę swojego kontrkandydata z PiSu Marcina Ociepę.
4: Jeżeli PiS chciał zgłosić swojego wicemarszałka, miał na to 3 lata. Przez 3 lata mimo zachęcenia nie robił tego, no bo w tej chwili my wybraliśmy osobę, która chciała być i która została zgłoszona natychmiast.
0: Tak sprawę komentuje wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Rozwój Plus wnioskował o poszerzenie prezydium Sejmu tak, żeby każdy klub miał swojego wicemarszałka, ale na taki scenariusz nie było szerokiej ponadpartyjnej zgody. Sejm po raz drugi przyjął ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. Poprzednią ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rządzący mają nadzieję, że tym razem ją podpiszą, a kierowcy patrzą też w stronę Arabii Saudyjskiej. Liczą na szybkie przywrócenie do pracy kluczowego dla dostaw uszkodzonego rurociągu. Ropa przestała nim płynąć, co wywinęło ceny na rynkach, mówi Radio Z analityk z biura maklerskiego Reflex Urszula Cieślak.
5: Oznacza to, że przyszłe dostawy, które będą przerabiane w rafineriach, no niestety będą powodowały, że ceny paliw będą utrzymywały się w dalszym ciągu na wysokim poziomie.
0: Ceny paliw w przyszłym tygodniu cały czas będą rosły. Według analityków portalu epetrol.pl benzyna przebije barierę 8 zł za litr, a diesel 9 zł. zł. Prognozowane przedziały cenowe to 7,97, 8,11 dla 95, dla oleju napędowego 8,99, 9,28. Za 2 tygodnie naukę zacznie pierwszy rocznik studentów ponownie uruchomionej po prawie ćwierć wieku Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Ma to być odpowiedź na brak lekarzy wojskowych. Nieobsadzona jest prawie połowa etatów. Od przyszłego roku studia mają być w pełni otwarte, mówi Radiu Z prorektor do spraw wojskowych pułkownik Robert Gregulski.
6: Wszyscy żołnierze, pracownicy i studenci od razu staną się jak gdyby pełnoprawnymi żołnierzami. Będą uczestnikami tego zabezpieczenia medycznego na wypadek wojny.
0: Na pierwszym roku kierunku lekarskiego znajdzie się około 200 miejsc. Jesień nadchodzi wielkimi krokami i według prognoz IMGW ma być cieplejsza niż zwykle. To dobra informacja, tak mówili reporterowi Radia Z spacerowicze z Poznania.
7: To może by było fajnie nawet, bo może by było więcej słońca, więcej możliwości na spacery i tak dalej.
8: A co można robić taką jesienią?
9: No co można, na spacery można też chodzić, na grzyby, o.
8: Słyszy pani, myśli sobie jesień, co pani widzi?
10: Piękne, kolorowe liście, ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień, czyli taką, żeby jeszcze było trochę tego lata i dzisiaj mamy taką.
0: Z mieszkańcami Poznania rozmawiał Adam Kaźmierczak, a jesień, zarówno ta astronomiczna, jak i kalendarzowa, zaczyna się już w środę. Nie pływam w śmieciach, sprzątamy Krutynię. Pod takim hasłem odbędzie się dziś spływ kajakowy na trasie Krutyń-Ukta na Mazurach. O tym, jakie śmieci można znaleźć w Krutyni, mówi organizator akcji Jacek Szczepanik.
11: Nie tylko są śmieci po turystach, są także śmieci po nieświadomych mieszkańcach. Pojawiają się opony, jakieś stare elektrośmieci, także mamy też Stowarzyszenie Szlak Krutynia i w miarę regularnie sprzątamy tą rzekę. Firmy kajakowe składają się na sprzątanie rzeki, ale mimo wszystko warto było, żeby jeszcze dotrzeć do szerszego grona mieszkańców.
0: Początek spływu o 10:00 w Krutyni, udział jest bezpłatny. Zakaz zbliżania się do jeleni we Włoszech. Lokalne władze wprowadzają go w związku z niebezpiecznymi sytuacjami, do których doprowadzają turyści. Ludzie chcą robić sobie zdjęcia z dzikimi zwierzętami, te mają inne plany. W wyniku ich reakcji kilka osób zostało już rannych. Teraz to wszystko. Na wiadomości Radia Z o 6:00 zapraszam w imieniu Lucyny Płużyczki.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Daj mnie.
1: Reklama.
2: 5931.
3: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama. 5931.
1: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
2: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy, z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
4: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
3: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
4: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
3: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
4: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
5: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
6: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
7: Dzień dobry bardzo, to jest sobota 19 września, dochodzi 6. Lucyna Płużyczka w studiu Wiadomości. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Słuchamy.
8: Prezydent Nawrocki z wizytą w USA, w planie m.in. kolacja z Trumpem. Ma być bezpieczniej na przejazdach kolejowych, ruszyły prace nad ustawą. I powołania do piłkarskiej kadry na mecze w Lidze Narodów. Były zaskoczenia.
7: 6.
8: Karol Nawrocki dziś zaczyna wizytę w Stanach Zjednoczonych. Przed nim sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, spotkanie z Polonią i kolacja m.in. z Donaldem Trumpem. Szczególnie ważna po ostatnich słowach przywódcy USA o dużych postępach w rozmowach dotyczących stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. To zielone światło dla utworzenia bazy w naszym kraju. Tak mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz.
9: To, co zostało jeszcze do wynegocjowania, to są takie, powiedziałbym, szczegóły dotyczące, no, ważne, ale czyli kwestia lokalizacji, jak ma wyglądać infrastruktura, gdzie będą szkoły, gdzie będzie szpital, gdzie będą koszary, oczywiście kto za co będzie odpowiadał w sensie tworzenia tych warunków.
8: Według nieoficjalnych informacji przyszła baza może powstać na zachodzie kraju, a Trump odniósł się do ostrzeżeń o możliwych rosyjskich atakach na Polskę. Prezydent USA przekonywał, że Karol Nawrocki ma to pod kontrolą i bardzo dobrze radzi sobie na stanowisku. Ruszyły sejmowe prace nad ustawą zwiększającą bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. To rządowy projekt przygotowany po katastrofie pod Radomiem. Kierowca, który wjedzie teraz na przejazd w trakcie opuszczania zapór lub przy czerwonym sygnale, straci prawo jazdy na 3 miesiące. W Sejmie słychać poparcie dla tych przepisów. Więcej o tym reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
10: PiS wytyka rządzącym, że były gotowe przepisy dotyczące zaostrzenia kar dla kierowców wjeżdżających na przejazd przy opuszczających się rogatkach, ale w zeszłym roku rząd wycofał się z tego. Musiało dojść do katastrofy, żeby wrócić do wyższych kar, mówi były minister infrastruktury z PiS-u Andrzej Adamczyk.
11: Wszystko to, co dzieje się po tym wypadku kolejowym, gdzie zginęła kobieta, powinno rozpoczynać się na tej sali od słowa przepraszam. Ile zginęłoby mniej, gdyby te przepisy weszły w zeszłym roku?
10: Obecnie za wykroczenie na przejeździe kolejowym grozi mandat do 2000 zł i 15 punktów karnych.
8: Od początku roku w wypadkach na przejazdach kolejowych w całym kraju zginęło już 16 osób. Ceny paliw nadal w górę. W najbliższych dniach litr benzyny podrożeje o kilka groszy, a diesla nawet o 20-30 groszy. Stacje robią co mogą i schodzą z marż, żeby utrzymać cenę na poziomie 7,99, ale dłużej to się nie uda, mówi reporterce Radia Z Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
12: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
13: Będzie to 10 zł?
12: Musiałaby się nadal ta eskalacja na Bliskim Wschodzie potęgować. Musielibyśmy widzieć kolejne, czy to trafiane tankowce, czy wyłączane rafinerie. Aczkolwiek, no niestety już teraz tego scenariusza wykluczać nie możemy.
8: W najbliższych dniach o kilkanaście groszy ma też podrażeć autogaz. I jeszcze sport. Robert Lewandowski i spółka. Jan Urban ogłosił powołania na jesienne mecze w Lidze Narodów. W tym gronie nie zabrakło napastnika Chicago Fire, który tym samym potwierdził, że zamierza kontynuować grę w polskiej kadrze. Ze mną o poranku dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligęza. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
8: Urban zaskoczył swoimi powołaniami?
0: Na pewno jest kilka niespodzianek. Do kadry po blisko dwuletniej przerwie wraca obrońca Tymoteusz Puchacz, który przeżywa znakomity czas w ekipie Sabah Baku, z którą gra w Lidze Mistrzów. Selekcjoner Jan Urban docenił także powrót do formy Kacpra Urbańskiego z Górnika Zabrze.
13: No, na niektórych pozycjach jest bieda. Na wielu pozycjach jest tak, że jest ktoś rzeczywiście, który daje ci tą gwarancję dobrego poziomu.
0: Największym zaskoczeniem z kolei brak wśród napastników Karola Czubaka.
8: Przed Polakami w sumie 4 mecze. W najbliższy piątek zainaugurują rozgrywki na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ich rywalem będzie Bośnia i Hercegowina.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Fajny taki jesienny, znaczy jeszcze letni dzień. Sporo słońca przez cały dzień, trochę chmur, jedynie na północnym zachodzie. Po południu być może przelotnie popada deszcz. 18-22 stopnie. Na Podkarpaciu najcieplej do 24, ale to po południu dopiero. Rano temperatura jest miejscami jednocyfrowa.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: 6:05 rano. Tu Radio Z, to jest sobota. Michał Adamski, kłaniam się nisko i gramy muzykę numer 1. To Sir Elton John.

0: dust. All that I adore.
1: Oni to po prostu tak nagrali.
2: Już w studiu, jeszcze przed premierą, te dźwięki były ikoniczne. Bastille w Radiu Z. 14 minut po 6 rano. No właśnie, dzisiaj, 19 września, dzisiaj jest dzień emotikony, czyli takich na komputerze czy w telefonie, takich znaków graficznych, które przedstawiają nasze emocje bez używania słów. Na przykład dwukropek, nawias zamknięty i mamy uśmiech. Czyli jak zaraz mamy urodziny. 36 lat temu powstawało Radio Z, poranny program nazwaliśmy Dzień Dobry Bardzo. Dzisiaj nazwalibyśmy go Dzień Kciuk Uśmiech.

Weekend weekendem, ale no... O poranku decyzję podjąć trzeba przy sobocie. Czy trzeba wybrać w zasadzie grzyby, ryby czy kasztany? Te ostatnie wydają się najlepsze, no bo trzeba poczekać, aż dzieci wstaną, później zjeść śniadanko, później umyć rączki. A na grzyby i ryby to już, co nie? Już ruszyliście, już biorą, z tego co wiem. Gramy wam muzykę numer 1. Alex Warren w Radiu

0: Hilson w Radiu Z. 6:27 na zegarze. Za chwilę wiadomości, a w nich m.in. o sporze o ustawę alkoholową. Radio Z i już.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Reklama. 5931.
3: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio. Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Po reklamie.
0: Dzień dobry bardzo w sobotę. Jest 6:30. To czas na wiadomości w Radiu Z. A tema Lucyna Płużyczka. Słuchamy.
10: Departament Stanu USA zatwierdził potencjalną sprzedaż pakietu wsparcia obrony powietrznej Ukrainy. Jego wartość to ponad 2 miliardy 600 milionów dolarów. W skład pakietu mają wejść m.in. klony rakiet obrony powietrznej S-300, rakiety przeciwradarowe, mobilne wyrzutnie rakiet i radary przeciwdronowe. To jak dotąd największa ogłoszona publicznie transza uzbrojenia dla Ukrainy zatwierdzona przez administrację Trumpa. Lotnisko w Luksemburgu na krótko przerwało pracę. W nocy w sąsiedztwie portu wykryto drony wykonujące nieuprawnione loty. Nie podano rodzaju maszyn. Sytuacja już wróciła do normy, ale pasażerowie muszą się liczyć z utrudnieniami i opóźnieniami ich rejsów. Miała być zgoda ponad podziałami, a jest kolejny spór i to w ramach koalicji rządzącej. PSL nagle wycofało swoje poparcie dla projektu ustawy, która miała wprowadzić m.in. odgórny obowiązkowy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w całej Polsce. Jestem wściekła, nie wiem co się stało, mówi wiceszefowa Komisji Zdrowia Joanna Wicha z Lewicy.
11: To jest wiele miesięcy ciężkiej pracy. Jest przygotowywany nowy projekt i PSL mógł tam spokojnie wszystkie swoje poprawki do tego projektu nam dać. Nie zrobił tego, tylko wywrócił stolik. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie pójdą po rozum do głowy i będziemy to normalnie głosować, no bo jest ponad podziałami zgoda, że jest to potrzebna ustawa.
10: Posłanka apeluje do kolegów z PSL-u o refleksję i zmianę stanowiska.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Sporo dzisiaj słońca przez cały dzień, chmury też się pokręcą na północnym zachodzie, po południu może przelotnie popadać. 18-22 stopnie na Podkarpaciu do 24, wiatr będzie dzisiaj. No, wichury nie będzie, ale jednorazowy papierowy kubek przewróci, jeśli będzie pusty. 6:32, dzień dobry bardzo, w sobotę 19 września, ale słuchajcie, coś się okazało. Polscy małżonkowie, polskie małżeństwa pobiły w 2025 roku dwa rekordy. Za chwilę powiem jakie.

Radiu Z. 18 minut przed 7 rano. Słuchajcie, dwa rekordy polskich małżonków w ubiegłym roku. Polacy zawarli najmniej małżeństw od czasów po wojnie oraz jednocześnie Polacy podpisali najwięcej umów majątkowych. No wiecie, chodzi o wspólne życie, ale pieniądze oddzielne. To może się opłaca, ale nie jak ma się dzieci, bo dzieci to wykorzystają od razu. Idą po dwie dychy do taty, a potem, żeby było sprawiedliwie, po dwie dychy do mamy. Zresztą można to rozdzielać, ten majątek, ale miłość jest zawsze wspólna. Chociaż ja żonie mówię, że ja kocham bardziej. Roxette w Radiu Z.

Historia Kida, Księga Żywiołów, Naiwna Ja w Radiu Z. A w tabloidach, słuchajcie, czytam paradoks przyjaciółek. Główna aktorka Anita Sokołowska z serialu Przyjaciele mówi, że tyle lat grała na planie serialu, ale przyjaciółek tam nie znalazła. No tak, no. A pamiętacie serial z Archiwum X? Na szczęście też kosmitów nie znaleźli w prawdziwym życiu, nie? To tak nie działa. Jedynie w 40-latku pan Andrzej Kopiczyński faktycznie miał 40 lat. Radio Z i już. Albo serial Alf. No.

Mars i Still w Radiu Z. No ale przyspieszamy, bo dochodzi siódma. Trzeba wstawać. Po siódmej w Radiu Z powiem wam, gdzie naprawdę opłaca się czytać książki. Po drodze wiadomości sportowe, wiadomości punktualnie o siódmej i muzyka numer jeden non-stop.

0: Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. To dopiero pierwsza wiadomość. Reszta już wkrótce.
1: Reklama.
2: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
3: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
2: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
3: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
2: A skrócenie szkoleń BHP?
3: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
2: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
3: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
4: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
17: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
16: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
17: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
9: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
18: Dochodzi godzina 7, więc czas na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka, prosimy.
19: Drugie podejście do opodatkowania zysków koncernów paliwowych. Sejm przyjął ustawę. Jesień coraz bliżej, szczepionki przeciw grypie już są dostępne. Paweł Pawlikowski znów w oskarowym wyścigu, jego ojczyzna naszym kandydatem.
18: 7.
19: O Opodatkowanie nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, runda druga. Sejm ponownie uchwalił rządową ustawę. Ważną, bo to ona ma zapewnić dodatkowy zastrzyk do budżetu państwa, z którego, zgodnie z obietnicą premiera, ma być sfinansowany program osłonowy dla kierowców. Poprzedni dokument, taki sam, prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Czy tym razem może być inaczej? O tym reporterka Radia Z, Karolina Olszewska-Merk.
20: Wszystkie sygnały wskazują, że przełomu raczej nie będzie, bo ustawa jest niemal tożsama z tą odesłaną wcześniej do Trybunału. Obóz władzy liczy jednak na to, że patrząc na sytuację i bardzo wysokie ceny paliw, prezydent zmieni zdanie.
21: Polacy na to bardzo liczą. Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy.
20: A jeśli podpisu nie będzie, to jak mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec, nie będzie możliwości obniżek i to jest jego zdaniem odpowiedzialność prezydenta.
19: W przyszłym tygodniu ustawą o nadmiarowych zyskach zajmie się Senat. Później dokument trafi już najpewniej wprost na biurko Karola Nawrockiego. Policyjna akcja na przejazdach kolejowych w Ostrołęce. Wystarczyło kilka godzin obserwacji dronem, żeby złapać aż 25 kierowców łamiących przepisy w takich miejscach. Mundurowi opublikowali nagrania z akcji. Pokazują, na jak duża jest skala tego problemu w całej Polsce. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
22: Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówił mi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
23: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
22: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych. Takie zachowanie na przejazdach kolejowych, jak podkreślają mundurowie, jest skrajnie nieodpowiedzialne. Przypominają, że w starciu z rozpędzonym kolejowym składem kierowca i pasażerowie mają niewielkie szanse na przeżycie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
19: Policja zapowiada kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów, a Sejm rozpoczął pracę nad ustawą, która zaostrza kary za wykroczenia w takich miejscach. Przewiduje ona m.in. utratę prawa jazdy na 3 miesiące za wjazd na przejazd przy czerwonym świetle lub w trakcie opuszczania zapór. W aptekach i przychodniach już są nowe szczepionki przeciw grypie. Bezpłatnie zaszczepić mogą się dzieci, kobiety w ciąży i osoby od 65 roku życia. Warto to zrobić już teraz, żeby mieć jak najwyższą odporność i nie zachorować, mówi Radiu Z lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
24: Szczepienia przeciwko grypie zmniejszają ryzyko zachorowania, jak również zmniejszają ryzyko powikłań, ponieważ wirus grypy może dać bardzo poważne powikłania, takie jak zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie zatok, zapalenie ucha.
19: Lekarze przypominają, że szczepienia nie gwarantują, że na pewno nie zachorujemy, ale pozwalają uniknąć ciężkich powikłań. Nowe dzieło Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna, polskim kandydatem do Oscara. Powalczy o statuetkę w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Ojczyzna światową premierę miała na festiwalu w Cannes, gdzie zdobyła nagrodę za reżyserię. Wątpliwości nie było, mówi przewodniczący komisji oscarowej, producent filmowy Jan Naszewski.
25: Kilkakrotnie na komisji padło słowo, że to jest film wybitny w naszej ocenie. Taki spełniony formalnie. Też Paweł ma świetne wyczucie smaku. To, co nam się też podobało, że jest to film, który się wpisuje w ogóle w kulturę europejską. Nie jest tylko o jakiejś takiej sprawie bardzo hermetycznej polskiej.
19: Nominowane produkcje zostaną ogłoszone w styczniu, a laureatów poznamy w marcu. Paweł Pawlikowski ma już na koncie jednego Oscara. Zdobył go 11 lat temu za Głośną Idę. Teraz już sport w Radiu Z i Mateusz Ligenza.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Robert Lewandowski znalazł się wśród powołanych na zbliżający się mecze reprezentacji Polski w dywizji B Ligi Narodów. Napastnik Chicago Fire zamierza kontynuować grę w biało-czerwonych barwach mimo 38 lat na karku i obrania amerykańskiego kierunku w lidze MLS.
27: No jest po prostu normalna rywalizacja. Jeśli ktoś wykorzystuje ją, no to zostaje zawodnikiem w kadrze na 10 lat. Tak jak, nie wiem, Szymański, Zieliński, Lewandowski, Zalewski.
26: Mówił selekcjoner Jan Urban. W trakcie dwutygodniowego zgrupowania Polacy rozegrają aż 4 mecze, 2 domowe z Bośnią i Rumunią oraz wyjazdowe ze Szwecją, jak i rewanż w Bośni. Na naszym ligowym podwórku odbyły się 2 spotkania 9. kolejki Ekstraklasy. Widzew Łódź zremisował u siebie z Wieczystą Kraków 2-2, a w starciu Beniaminków w stolicy Małopolski Wisła pokonała Śląska Wrocław 2-1. Na koniec świat piłki kobiecej. Ewa Pajor wciąż zachwyca w Barcelonie. Nasza wyborna snajperka tym razem pozwoliła strzelać koleżankom. Pajor zaliczyła 2 asysty i klub pokonał Deportivo Alaves 6-0.
18: Dzień dobry, słońce. No w końcu wstało, zachodzi przed godziną 19 już, ale całą sobotę naprawdę sporo słońca, chmur więcej na północnym zachodzie, tam po południu może według prognoz popadać. 18-22, na Podkarpaciu 24 stopnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.
2: Radio Z i już.
3: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
18: A jutro też będzie ładnie. 6 po 7. Dzień dobry bardzo. Tu Radio Z.

mógł pokazać, jak bardzo jest cool. Lizot Boniem w Radiu Z, 12 minut po 7. A w Singapurze, słuchajcie, program pilotażowy, przez 5 lat będą płacić obywatelom za czytanie książek. Wyrabiają nawyk czytania książek i to fajne jest, bo słuchajcie, czy zaczytasz się w Kubusia Puchatka, czy cierpienia młodego Wertera? No po takich emocjach masz ochotę na małe co nieco. Przyda się kasa. Gramy. To Dawid Podsiadło. Tu Radio Z.

Po prostu Ace of Base w Radiu Z, a w gazecie czytam, ile wart jest biały uśmiech gwiazd, perłowe białe zęby, czytam gwiazd i Bisza, Sochy czy Zenka warte nawet 100 tysięcy złotych. Ale słuchajcie, co z tych białych zębów, jak przecież oszalałem przez te oczy zielone. Radio Z i już. Albo te tatuaże liczne. Tak mówią koleżanki o tym dżentelmenie. Damiano Dawid w Radiu Z.

0: sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
1: Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz23drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa, papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz23drukuj.pl liczy się twoje biuro.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
15: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
16: 5, 9, 31.
17: Jak liczyć na szczęście w lotto?
18: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
19: Jest 7.30, a więc czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu Lucyna Płyżyczka. Słuchamy.
20: Utrudnienia na Zakopiance. W tunelu w Skomielnej Białej zapalił się samochód. Przeprawa w kierunku Tatr została zamknięta. Nikt nie został ranny. Na miejscu pracują służby. Jest areszt dla podejrzanych o uszkodzenie i kradzież infrastruktury kolejowej na Śląsku. Dwaj mężczyźni doprowadzili w środę do awarii urządzeń sterowania ruchem w Katowicach, a w konsekwencji do poważnych całodniowych utrudnień w ruchu pociągów. Opóźnionych było prawie 650 składów, a 76 odwołano. Według śledczych nie był to akt dywersji. Sprawcy działali za chęć osiągnięcia zysku. Grozi im do 8 lat więzienia. Starosta włodawski kontra MSWiA. Po serii alarmów na Lubelszczyźnie w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, lokalni urzędnicy chcą wsparcia finansowego na prowadzenie nasłuchu w sytuacji zagrożenia. Tym bardziej, że powiat graniczy z Ukrainą. Ministerstwo odpowiada jednak, że wniosek starosty jest niezasadny, bo całodobowy nasłuch prowadzą strażacy. Władze we Włoszech zakazują zbliżania się do jeleni. To po wypadku z udziałem turystów, którzy chcieli sobie zrobić zdjęcia ze zwierzętami. Kilka osób zostało rannych. Do takich zdarzeń doszło m.in. w dużym parku narodowym, który leży na obszarze trzech regionów: Abruzji, Latium i Molise.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: chmury są i będą, ale zdecydowanie więcej dzisiaj słońca. Deszcz na północnym zachodzie może popadać po południu. Wiatr umiarkowany, na Podkarpaciu słaby i tutaj najwięcej dzisiaj na termometrach będzie nawet 24 stopnie w cieniu. No tak też nie jest źle, bo do 18. Radio Z i
12: już. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
19: To już ostatni weekend tego lata. Jest 7:32. W Radiu Z Tones and I.

0: Pitbull, Neo Afrojack, Nair w Radiu Z, 18,5 minuty do 8. No, to niesamowite, za tydzień tej porze będzie jesień, ale księgowych, słuchajcie, szukają. Dobry zawód, uczcie dzieci na księgowych. Teraz księgowy musi ogarniać technologię ERP, KSeF, JPK, automatyzacja procesów, bezpieczeństwo, to wszystko musi umieć księgowy. Teraz brakuje dobrych księgowych, dobrze płacą księgowym. No i jak dobrze wiadomo, księgowy dobry jest jak żona. Zna twoje sekrety, pamięta o ważnych datach, rozliczy. Radio Z i już.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Reklama.
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
6: 5,9,31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny!
11: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda. Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
15: Mariolka?
14: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
15: Ten z funkcją aktywnego mycia?
14: No ten. Sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
16: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
19: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: fajne, nowe chłopaki. Kuba i Kuba w Radiu Z. Właśnie, chłopaki, debiutanci w kadrze piłkarskiej. O nich w wiadomościach sportowych Radia Z za moment. Słuchajcie też kibice siatkarscy, bo powiemy, na którą dzisiaj trzeba zaklepać sobie pilot.
1: Gdy przychodzi

0: Wyoming. Włącz partyzetkę w każdą sobotę od 20:00 i przypomnij sobie, jak to jest. Tak po prostu się bawić. Partyzetka w Radiu Z. Dziś od 20:00.
1: Reklama. 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
11: Nasza firma ma politykę B2B.
10: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
11: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
10: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
12: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
13: Jak sobota to?
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy...
18: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
19: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
21: Volkswagen.
22: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
23: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
22: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
24: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
22: Sposób na twój dobry dzień?
23: Mamy to w Lewiatanie.
24: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Po reklamie.
25: Dzień dobry bardzo, w sobotę dochodzi godzina 8:00. Wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka.
26: Ważna decyzja Tuska i Zełenskiego. Polska w koalicji antybalistycznej. Porozumienie USA z Danią i Grenlandią. Chodzi o bezpieczeństwo Arktyki. Nie zabierajcie dzikich zwierząt z lasu. Apelują do spacerowiczów eksperci.
25: 8:00.
26: Po Polska dołącza do koalicji antybalistycznej. To inicjatywa zawiązana w lipcu w Paryżu przez 8 europejskich państw i Ukrainę. Wtedy Polska do niej nie weszła, bo jak tłumaczono, nie było konkretnego programu. Komentatorzy wiązali to jednak z napięciami na linii Warszawa-Kijów dotyczącymi kwestii historycznych. A czym jest antybalistyczny program, tłumaczy reporter Radia Z Marcin Friedrich.
0: Ma to być coś na kształt europejskiej kopuły antyrakietowej. Alternatywa dla amerykańskiego systemu Patriot, do którego rakiety są bardzo drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina proponuje własne, kilkukrotnie tańsze, zaprojektowane na bazie wojennych doświadczeń. Teraz Wołodymyr Zełenski zaprosił do programu i Polskę. Będziemy o szczegółach rozmawiać z Donaldem Tuskiem. Będziecie mile widziani, bo w czasie wojny jesteśmy partnerami. Ta zapowiedź pojawiła się w czasie inauguracyjnego szczytu liderów regionu, którzy rozmawiają o współpracy energetycznej i logistycznej z Ukrainą. Marcin Friedrich, Radio Z.
26: W czasie szczytu Karpackiej Ósemki mają być przedstawione projekty biznesowe o wartości 40 miliardów euro. Jest porozumienie na temat bezpieczeństwa Arktyki i Północnego Atlantyku. Dania i Grenlandia potwierdzają, że dogadały się w tej sprawie z USA i w przyszłym tygodniu podczas zgromadzenia ogólnego ONZ-u przedstawiciele trzech rządów mają podpisać umowę. Następnie przejdzie ona procedury parlamentarne. Dokument uznaje suwerenność i integralność terytorialną Królestwa Danii oraz prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia. Porozumienie przygotowano po groźbach Donalda Trumpa dotyczących zajęcia należącej do Danii wyspy. Kolejne podwyżki na stacjach są nieuniknione. Analitycy rynku paliw nie mają wątpliwości. Ceny benzyny nie da się dłużej utrzymać na poziomie niespełna 8 zł za litr. Wkrótce wzrosną o co najmniej kilka groszy, a diesel podrożeje nawet o 20-30 groszy. Na ten temat z ekspertami rozmawiała reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
1: Więcej niż 8 zł za benzynę i 9 zł 20-30 groszy za litr diesla to będzie w najbliższych dniach standard, mówi mi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
2: Te prognozy na przynajmniej tydzień naprzód są niestety cały czas zwyżkowe.
1: Nie ma obecnie perspektyw na uspokojenie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, a problemy z przerobem i transportem dotyczą zwłaszcza diesla.
2: Także to wszystko razem niestety na razie nie napawa optymizmem, nie daje podstaw do optymizmu.
1: Scenariusz cen na poziomie 10 zł jest nadal niewykluczony. Grażyna Wiatr, Radio Z.
26: Sejm ponownie uchwalił ustawę podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, który miałby sfinansować program CPN. Prezydent poprzednią ustawę zawetował i teraz przedstawił swój projekt. Jeszcze apel. Nie zabierajcie dzikich zwierząt z lasu. Co roku właśnie o tej porze do ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt trafiają osobniki, które ktoś zabrał w dobrej wierze, sądząc, że wymagają opieki, a są zupełnie zdrowe. Dotyczy to także jeży, które już teraz powoli szukają miejsc do hibernacji. Tylko do jednego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Kole Włódzkiem każdego dnia trafia średnio aż 10 jeży. Zupełnie niepotrzebnie, mówi Radio Z Alina Sobczyk, opiekunka zwierząt w ośrodku.
3: Zanim zareagujemy, trzeba się zawsze upewnić, czy takie zwierzę wymaga takiej pomocy. Najpierw bym proponowała, żeby skonsultować to z osobami, które są do tego upoważnione i mają wiedzę na ten temat, na przykład ośrodek taki jak nasz, bądź inne instytucje zajmujące się ochroną zwierząt.
26: Do ośrodka w Kole co roku trafia w sumie około 400 jeży, a tylko 10% z nich naprawdę potrzebuje pomocy człowieka. Czas już na sport w Radiu Z. Zaprasza Mateusz Ligenza.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Dwóch debiutantów wśród powołanych przez Jana Urbana na jesienne mecze w Lidze Narodów. Selekcjoner reprezentacji Polski docenił Wojciecha Mońkę z Lecha Poznań i Wiktora Nowaka ze Slavii Praga. Grę w kadrze kontynuuje też kapitan Robert Lewandowski. Przyleci z Chicago Fire na wszystkie 4 spotkania biało-czerwonych w dywizji B tych rozgrywek.
21: Zawsze zwycięstwo będzie priorytetem. Nie będzie takiej sytuacji, że eksperymentujemy. I gramy, nieważny jest wynik, no nie.
6: Mówił selekcjoner Jan Urban. Polacy na początek podejmą w Warszawie Bośnię i Hercegowinę. Ten mecz w piątek. W piłkarskiej ekstraklasie 3 punkty dla Wisły Kraków, która pokonała Śląska Wrocław u siebie 2-1. Na remis w Łodzi Widzew 2-2 zremisował z wieczystą Kraków. A my dziś kibicujemy polskim siatkarzom. Zmierzał się z Łotwą na Mistrzostwach Europy stawką. Awans do ćwierćfinału.
27: Taki zespół charakterystyką podobny do Izraela. Na pewno młody, z dobrymi warunkami fizycznymi. Ofensywny, myślę, że opiera się na dwóch podstawowych zawodnikach, Kristapie Smicie i atakującym.
6: Komentował asystent trenera Kamil Nalepka. Początek starcia z Łotyszami o 15:00.
25: Miała załamać się dopiero w poniedziałek, ale nowe prognozy dla północy Polski już zapowiadają pogorszenie od jutra. Niestety dużo deszczu jutro, chmur i chłodno, ale dopiero jutro sobota wygrywa, bo słoneczna, wiatr umiarkowany, 20 stopni w Gdańsku, 20 w Poznaniu, 21 w Warszawie, w Kielcach 22, w Rzeszowie 24.
5: Radio Z i już.
7: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
25: Dzisiaj jest dzień dzikiej flory, fauny i naturalnych siedlisk. To ja bym z tej okazji okien nie mył dzisiaj tymi sztucznymi chemikaliami, co nie? A że no naturalne środki do mycia okien na drzewach, krzakach nie rosną? W naturze środki do mycia okien nie występują po prostu, no kurczę, no. Szkoda. 5 minut po 8, Michał Adamski, kłaniam się nisko. To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z, a to jest Dżem.

Jersey, Mualita w Radiu Z. 8:17 na zegarze. Dzień dobry, bardzo, no bo to jest weekend, jest sobota. Ale te ceny paliw szaleją, co? Przy dystrybutorach dramat, teraz jak u Szekspira, do pełna, czy nie do pełna? Oto jest pytanie, politycy dają jasny przekaz. Patrzcie, wcześniej był rządowy CPN, teraz projekt prezydencki PKN. Żeby taniej było w drodze, proponują nam skróty. A wiecie, co mówią o skrótach? Kto zna skróty, ten brodzi w błocie. Także lepiej kupić sobie do auta kalorii.

0: Perry. Wspomnienie piątkowej nocy w sobotę rano w Radiu Z, 23 minuty po 8. Słuchajcie, okazuje się, że jemy coraz więcej mięsa w Polsce. Za chwilę przedstawię twarde dane, a po drodze m.in. ponadczasowa ballada inspirowana wywiadem z Barbra Streisand. Miała trafić do YouTube albo do Celine Dion, ale wzięli ją oni. Za chwilę Aerosmith w Radiu Z.
1: Radio Z i już.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Reklama.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoqui Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić
9: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
9: Na

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Mama! Cześć, kochanie.
3: Co chcecie na obiad?
4: Debola spirale.
5: Cierogi z serem.
6: Makaron carbonara.
0: Fasolka po bretońsku.
3: Kochani, to nie jest restauracja.
0: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
3: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
0: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
0: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC

0: Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Po reklamie.

0: W Radiu Z gramy tak jak jest. A jest weekend, jest słonecznie, to gramy pozytywnie. John Maman, Kika w Radiu Z. A w Polsce jemy coraz więcej mięsa. Dane GUS-u w 2025 6 kg więcej niż rok wcześniej. 82 kg mięsa na jednego Polaka. To jakoś dużo, nie? Bo zaznaczam, 82 kg czystego mięsa na jednego, czyli trzeba by zjeść w rok 100 kg wędlin, albo 160 kg kotletów mielonych, albo 3 tiry parówek. No nie da rady, nie da rady.
1: Reklama. Słuchaj, Marian,
2: no?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny!
1: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To jest właśnie 3 minuty przyjemności No Doubt w Radiu Z.
1: Sponsorem konkursu jest firma Ziaja, producent przeciwzmarszczkowych kosmetyków z serii Ziaja Pullulan.
0: Małe przyjemności. Oto pytaliśmy o wasze małe przyjemności. Pytaliśmy na radioz.pl i z tej okazji jest z nami Joanna. Cześć Asiu, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry bardzo. Czy już po twojej porannej małej przyjemności?
2: Tak, oczywiście już kawa, mimo soboty, była z samego rana. Bardzo wypita w miłym towarzystwie, bo oczywiście z moją plamusią, bo mam swoją kotkę, tak. Ona zawsze jest ze mną, nawet w czynnościach porannych, czyli nawet w mojej porannej toalecie. Także a kawkę razem pijemy, bo ona w tym czasie je swoje śniadanko. Wiadomo, kotek to samego rana jest bardzo głodny.
0: Wiadomo.
2: A mamusia sobie w tym czasie po prostu wolno pije kawkę.
0: Kawusia o poranku tak. I to jeszcze taka niespieszna. No to jest tak. Mała przyjemność, chociaż wiesz, że można mieć większy kubek, nie?
2: Powiem tak, ja napisałam, że to jest moja mała przyjemność, ale ja lubię pić to w dużym kubku, takim półlitrowym, także ta mała moja przyjemność jest dosyć taka duża, jakby.
0: Bardzo dobrze. Asiu, słuchaj, absolutnie cię rozumiem, no i żeby może przedłużyć twoje małe przyjemności, dokładam jeszcze 500 zł oraz zestaw kosmetyków Ziaja dla ciebie.
2: Jejku, bardzo dziękuję, bardzo, bardzo się cieszę, bardzo miły dzień się zaczął w sobotę, także super, bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. A czy mogę pozdrawić szybciutko swoje bliskie?
0: Pewnie, oczywiście.
2: Dobrze, to chciałabym pozdrawić twoją rodzinkę, moje dwie córki, Wiktorię i Milenę, mojego męża, moich rodziców Danusię i Tadeusza oraz moją przyjaciółkę Monisię.
0: Ja bym chciał jeszcze pozdrowić twoją kawę, musi być bardzo dobra.
2: Jest na pewno dobra. Bardzo dziękuję za telefon i pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, pa pa.
1: Sponsorem konkursu była firma Ziaja, producent przeciwzmarszczkowych kosmetyków z serii Ziaja Pullulan.

Izotop, Kasia Wilk i Sakrum w Radiu Z. Tymczasem Europa wybiera, jak będzie wyglądało euro. Szczegóły za chwilę w wiadomościach Radia Z o 9:00.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
11: 5,9,31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
15: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na Ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
16: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
17: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
18: Ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
20: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.
21: Dochodzi godzina 9 w Radiu Z. Czas na wiadomość. Lucyna Płużyczka.
22: Prezydent Nawrocki w USA, przed nim m.in. spotkanie z Trumpem. Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech, areszt dla kierowcy przedłużony. Jeszcze można oddać głos. Europejczycy wybierają nowy wygląd euro.
21: Dziewiąta.
22: Karol Nawrocki w Stanach Zjednoczonych dziś rozpoczyna oficjalną wizytę. Przed nim m.in. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, spotkanie z Polonią oraz kolacja z Donaldem Trumpem. Przed nią przywódca USA odniósł się do ostrzeżeń o możliwych rosyjskich atakach na Polskę. Trump przekonywał, Karol Nawrocki ma to pod kontrolą i bardzo dobrze radzi sobie na stanowisku. Cóż, macie świetnego prezydenta, był wielkim fanem Trumpa, był na 12 miejscu, poparłem go, a teraz jest prezydentem i wykonuje fantastyczną pracę. I ma to pod kontrolą.
1: And he's got it under control.
22: A premier Tusk ostrzega, że spodziewane jest nasilenie rosyjskich ataków i możliwe są niby przypadkowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Nowe fakty w sprawie tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zatrzymany przez tamtejszą policję kierowca odmówił składania wyjaśnień. Węgrzy poinformowali o tym polską prokuraturę i przedłużyli okres tymczasowego aresztowania mężczyzny do połowy grudnia. O szczegółach reporter Radia Z Przemek Taranek.
2: Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie. To do niej trafił protokół przesłuchania kierowcy. Wynika z niego, że odmówił składania wyjaśnień. Jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie katastrofy ze skutkiem śmiertelnym. Przypomnijmy, autokarem wracali z Medjugorje polscy pielgrzymi. Według węgierskiej prokuratury kierowca zasnął ze zmęczenia, zjechał na skarpę przyjezdni i przewrócił autokar na bok. 12 osób zginęło wtedy na miejscu. 10 z ciężkimi obrażeniami trafiło do szpitala. Przemek Taranek, Radio Z.
22: Za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym kierowcy grozi do 5 lat więzienia. Będą nowe banknoty euro. Wkrótce chce je wprowadzić do obiegu Europejski Bank Centralny we Frankfurcie nad Menem i zaprasza do głosowania nad ich wyglądem. Wszystkie projekty są na stronie banku. O szczegółach berliński korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
3: Jeszcze do poniedziałku można oceniać projekty graficzne nowych banknotów euro zaproponowane przez Europejski Bank Centralny we Frankfurcie nad Menem. Do wyboru jest po 5 projektów w dwóch grupach tematycznych: kultura europejska oraz rzeki i ptaki. Autorami prototypów są renomowane europejskie pracownie wzornictwa i wybitni graficy. Ankieta banku prezentowana jest na internetowej stronie we wszystkich 24 urzędowych językach Unii Europejskiej. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
22: Warto głosować, bo wśród jednej z propozycji jest banknot o nominale 20 euro z wizerunkiem i symbolami dokonań naszej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. Jesień nadchodzi wielkimi krokami i według synoptyków będzie cieplejsza niż zwykle. To efekt coraz wyższej temperatury globalnej i napływu gorącego powietrza znad Afryki. Gdy zderzy się ono z typowo jesienną masą chłodu, to może dojść do intensywnych burz, ostrzega profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
23: Polska jest w takim miejscu, gdzie do tych zderzeń stosunkowo często dochodzi. Wraz ze wzrostem temperatury powietrze najczęściej zawiera w sobie większą ilość wilgoci. Te dwa elementy powodują sytuację, w której tej energii jest naprawdę dużo, no i te zjawiska mogą być dramatyczne.
22: I trzeba się z tym liczyć. Jesień, zarówno ta kalendarzowa, jak i astronomiczna, zaczyna się już w środę.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
21: Dzisiaj jeszcze lato, jeszcze 24 nawet stopnie Celsjusza w cieniu, tyle możliwe na południowym wschodzie Polski i tam rzeczywiście najcieplej i tutaj na południowym wschodzie dzisiaj wiatr najsłabszy, im dalej na północny zachód, tym więcej chmur, mocniejszy wiatr, no ale na termometrach też nie jest źle, nie będzie, będzie 19.
24: Sponsorem programu było raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
25: Radio Z i już.
26: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
21: To dopiero 4 minuty po 9:00. Weekend dopiero rusza. Michał Adamski, cześć, dzień dobry bardzo. Gram R.E.M. w Radio.

Pewnie, że nie nasze pokolenie, to je, nie to, co tamte pokolenia. Kombi w Radiu Z w przedostatni dzień lata. Słonecznie. Zaraz będzie nowy rok akademicki. W gazecie, słuchajcie, piszą, że tłok jest w akademikach straszny. W Warszawie na przykład jest 17 osób chętnych na jedno miejsce w akademiku jeszcze przed. A jak się nowy rok zacznie, jak w akademiku będzie impreza, to na jedno miejsce będzie 30 osób. I wszyscy się wyśpią. I tam... Na 30 osób, na jedno miejsce będzie tylko jedna głowa bolała. Nie wiem, jak oni to robią. To znaczy nie pamiętam. 14 minut po 9:00. Temple City w Radiu Z.

0: Radio Z. 20 minut po godzinie 9 w sobotę 19 września i to jest ten moment, kiedy stawiamy to pytanie. Na śniadanie bułka czy chleb? Co zalecają diabetolodzy? Odpowiedź za moment. Radio Z i
1: już. Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
6: Stokrotka.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend.
8: Mercedes-Benz.pl.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze.

0: 59, a wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków! W ten weekend podwoimy Twoje naklejki! W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej! Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
3: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Po reklamie.
4: Hello, this is Amy McDonald and you're listening to Radio Z.

0: środa, czwartek, śpiewa wideo, tymczasem sobota, niedziela, zwana weekendem. Tu Radio Z, 24 minuty do 10. Co zdrowsze na śniadanie, bułka czy chleb? Diabetolog odpowiada: chleb żytni na zakwasie albo pełnoziarnisty. Jak z takim chlebem kanapki, to zdrowe, cukier stabilny, wilk syty, no wszyscy zadowoleni. Ale ja to wam powiem, najbardziej to lubię kanapki zrobione przez kogoś innego.
1: Reklama.
2: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
3: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
6: W tę sobotę tylko z aplikacją. Łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit 5 kg na konto. A kiełbasa morlińska z szynki morliny 500 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Do tego z kartą Moja Biedronka krem do smarowania Nutella 350 gramów 11,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny!
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
16: Play.
17: Pani Celinka wie, co jest super.
18: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
19: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
20: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
21: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
24: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
25: Po reklamie.

0: sponsorem relacji jest Tauron.
1: Przez cały tydzień wysyłaliśmy was na Juromanię. Obiecaliśmy noclegi, atrakcje, ale fakt, nie powiedzieliśmy im, że będzie z nimi nasz Bilgonarium Batar. Niespodzianka. Reprezentacja słuchaczy Radia Z jest już na miejscu. Jak to w przypadku reprezentacji, pytanie jest podstawowe. Czy są już po śniadaniu? Bilgonarium Batar, dzień dobry bardzo.
2: Dzień dobry z Jury Krakowsko-Częstochowskiej, z Juromanii, która łączy ze sobą piękna dwóch województw, Małopolski i Śląska. Ja wraz z 10 naszymi słuchaczami, którzy wygrali w naszym konkursie, jesteśmy już po śniadaniu i niebawem ruszamy na rowerach w stronę Okiennika Wielkiego. Jest to jeden z symboli Jury. Potężna wapienna skała z naturalnym oknem o średnicy 5 metrów. Podobno kiedyś mieszkali tam zbójnicy i bardzo dobrze, bo my będziemy kraść konie. Jesteśmy gotowi?
1: I poszli. Na Juromanię będziemy zaglądać dzisiaj przez cały dzień i przeszkadzać im dobrze się bawić, kiedy reszta Polski sprząta. Słuchajcie Radia Z.
0: Sponsorem relacji był Tauron.

0: Halo, mówi kapitan. Jeśli ten tydzień dosłownie przeleciał wam nad głową, to spokojnie, zawracamy.
1: W niedzielę od 10 Szymon Majewski bierze na pokład najważniejsze wydarzenia tygodnia.
2: I robię to w swoim stylu, jedynym i niepowtarzalnym.
1: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mam, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: Zobacz, Stasiu, soku.
14: Gdzie? Nie widzę.
13: No tam, patrz.
14: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
13: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
14: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
15: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
17: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
18: A nosek?
17: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromaktiv. Przyklejamy plasterek Aromaktiv do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromaktiv będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
18: Całą noc?
17: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
18: Dobranoc, nosku.
17: Dobranoc, skarbie.
19: Aromaktiv. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
20: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
3: Po reklamie.
1: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
21: Tu Radio Z, dochodzi godzina 10:00. To czas na wiadomości, które ma Lucyna Półżyczka.
22: Znów atak dronów w Ukrainie. Polskie myśliwce poderwane. Tatry zatłoczone jak nigdy. TPN szuka rozwiązania. Polscy rybacy z szansą na nową pracę w rowach badają wodę w Bałtyku.
21: Dziesiąta.
22: Polska znów poderwała lotnictwo w związku z atakiem dronów rakietowych w Ukrainie. O starcie myśliwców poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, podkreślając, akcja ma charakter prewencyjny. Na razie nie ma informacji, żeby do mieszkańców wschodnich rejonów Polski wysłano alertę RCB. To kolejna już taka sytuacja w ostatnich dniach. Tymczasem Amerykanie ostrzegają sojuszników, że dostawy nowoczesnych rakiet do systemów antybalistycznych mogą się opóźnić. Nawet o 5 lat, donosi Bloomberg. W studiu z tym tematem reporter Radia Z Marcin Friedrich.
0: Dzień dobry.
22: Jakie są powody tego opóźnienia?
0: Amerykańskie fabryki zbrojeniowe na razie będą pracować nad odbudową zapasów rodzimej armii, a te stopniały na bliskowschodniej wojnie. Bloomberg pisze, że USA ostrzegły m.in. Niemców o opóźnieniu dostaw Tomahawków oraz naziemnych wyrzutni Typhoon. Opóźnione będą też dostawy najnowszych Patriotów w wersji PAK-3 dla Europy Środkowo-Wschodniej. Ich producent Lockheed dopiero stara się zwiększyć moce produkcyjne z 600 do 2000 sztuk rocznie. To dlatego USA zastanawiają się nad przekazaniem licencji na ich produkcję do Europy, o co stara się także Polska.
22: O przekazanie Patriotów przez europejskich partnerów od miesięcy stara się Ukraina. A alert RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza we wschodniej Polsce to ostatnio już niemal codzienność. Dziś w jednostkach Straży Pożarnej na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie mieszkańcy będą mogli poćwiczyć, jak reagować w czasie alarmu, bo ostatnio, kiedy zawyły syreny, wiele osób nadal nie wiedziało, co zrobić. Więcej o tym reporter Radia Z, Mateusz Kasiak.
2: Choć w regionie zawyło kilkaset syren, a w 120 budynkach odbyła się ewakuacja, nadal wiele osób alarmu nie słyszało. Niektóre szkoły nie przerwały lekcji, a urzędnicy pracowali dalej. Jak mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, potrzeba po prostu więcej szkoleń.
3: Dalej mamy pracę do wykonania, tak aby tego typu decyzje były podejmowane w sposób bardziej stanowczy.
2: Cały czas uszczelniany jest też system alarmowania. Syren ma być więcej, mają być też włączane w pełni zdalnie. Mateusz Kasiak, Radio Z.
22: Szkolenia z bezpieczeństwa w jednostkach Straży Pożarnej na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie ruszają za godzinę, potrwają do 14. Tatrzański Park Narodowy szuka nowych sposobów zarządzania ruchem turystycznym. W minione wakacje padł rekord wszechczasów. Po szlakach wędrowało ponad 2 miliony 140 tysięcy turystów. Nigdy wcześniej w lipcu i sierpniu w górach nie było ich tak wielu. Takie tłumy to ogromne wyzwanie z punktu widzenia ochrony przyrody. Po opublikowaniu wakacyjnych statystyk wróciła dyskusja na temat ograniczenia liczby turystów wpuszczanych na teren parku. I o szczegółach reporter Radio Z Przemek Taranek.
23: Sceptyczny do wprowadzania limitów wejść w Tatry jest dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski.
24: Trzeba by faktycznie ogrodzić całe Tatry płotem, a tego przecież nie zrobimy.
23: Na pewno konieczne jest rozwiązanie problemu odchodów, uważa profesor Jerzy Szwagrzyk z Rady Naukowej Parku.
25: To jest chyba najpoważniejszy problem. Toalety przy schroniskach są takie same mniej więcej jak były 20 lat temu, a liczba ludzi się podwoiła.
23: Tatrzańską faunę i florę dość dobrze chroni na razie zakaz poruszania się poza szlakami i zakaz nocnych wędrówek, dodaje naukowiec Przemek Taranek. Radio Z.
22: Łączna długość oznakowanych szlaków w TPN-ie to około 275 km. W porcie w Rowach koło Ustki stanął sonar, który sprawdza właściwości wody w naszej części Bałtyku. Wyniki badań mają pokazać, czy jesteśmy w stanie stworzyć nad morzem nową gałąź przemysłu. Chodzi o hodowlę mikroorganizmów, takich jak algi czy omułki, które mogłyby rosnąć na podwodnych farmach. W czasach, gdy w Bałtyku coraz mniej jest ryb, takich jak dorsz czy flądra, trzeba szukać nowych pomysłów, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Maciejem Bąkiem wójt gminy Ustka. Rafał Konon.
26: Chodzi o hodowlę małży i innych mikroorganizmów. Chodzi też o glony, które jakby będą użytkowane w przyszłości do produkcji kosmetycznej, spożywczej i paszowej dla zwierząt.
27: Ale to nie będą lokalne przysmaki na talerz.
26: No na pewno nie. Na pewno lokalne przysmaki na talerz pewnie nie.
22: Woda w porcie w Rowach jest sprawdzana pod kątem temperatury, zasolenia i falowania. Efekty prac projektu opłaconego ze środków unijnych poznamy najwcześniej za rok, bo testy muszą objąć wszystkie pory roku.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
28: No i całkiem fajny taki weekend, nie? Jeszcze letni. Cześć Norbert.
29: Dzień dobry. Myślę, że będzie wyjątkowo dobry. Bo tak. Się dobrze zaczął po prostu.
28: Ale co, rypało cię gdzieś właśnie w kostce, czy właśnie za kolanem
29: nic.
28: Bolało, nie?
29: Stałem prawą nogą.
28: No.
29: No i słońce świeci.
28: No, dobrze. To, no i dobrze jest. Ja dodam tylko, że wiatr troszkę się rozpędzi, ale będzie umiarkowany. Tutaj głowy nie będzie urywać. Mhm. Kubeczek papierowy przewróci, jeśli będzie pusty.
1: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper. Radio Z i już.
19: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.

Alexis Jordan w Radio Z, 18 minut po 10. Norbert Miękowski, witam ponownie i zapraszam do godziny 15. Słuchajcie, co z tymi grzybami? Czy to prawda, czy nie? Czy są? Czy byliście? Czy może dzisiaj się wybieracie? A może akurat aktualnie jesteście na grzybach? Poproszę, lokalizację i co tam wam się udało ostatnio znaleźć w tych lasach, bo czytam naprawdę na wielu portalach, że mamy raj, jeśli chodzi o grzyby aktualnie w Polsce, także chciałbym to z wami sprawdzić. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1.

0: Stanisław Sojka w Radiu Z. 25 minut po godzinie 10. Fajnie, że jesteście z nami. Zapraszam raz jeszcze do godziny 15. Zarzuciłem temat grzybowy 3213213321, więc cały czas jestem ciekawy, jak tam wasze zdobycze, gdzie i co. A za chwilę wracamy do grania. Przed wami takie połączenie muzyczne, że naprawdę będzie wam się nie tylko dobrze zbierało grzyby, ale także sprzątało w domu, gotowało obiad, cokolwiek tylko dzisiaj planujecie. Bądźcie z Radiem Z. A już za chwilę Ray, Where's My Husband?
1: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mamy niskie ceny.
15: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy.

0: za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera i to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Tomasz ma ofamę Believer, Radio Z, 19 do 11. Słuchajcie, temat grzybowy w programie zamykamy panią Barbarą. Halo?
1: Barbara, ja dzwonię z Kujawsko-Pomorskiego. Mnóstwo grzybów, zachęcamy wszystkich grzybiarzy. Jest po co jechać, będziecie bardzo zadowoleni ze swoich zbiorów.
0: No i pewnie być może teraz podpowiedzieliśmy komuś, że to jest fajny pomysł na spędzenie soboty albo niedzieli. Więc działajcie za chwilę w Radio Z Foreigner.
2: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
5: Stokrotka.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
17: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Jajkę w każdą sobotę od 20:00 i przypomnij sobie, jak to jest. Tak, po prostu się bawić. Party Zetka w Radiu Z. Dziś od 20:00.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha! Media Expert
9: to you. Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny!
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
15: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
16: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: Po reklamie.
19: Tu Radio Z, dochodzi 11:00, w studiu Lucyna Płużyczka. To czas na najnowsze wydanie wiadomości.
20: Rosyjski atak na Ukrainę. Nasze myśliwce wróciły już do baz. Długoterminowy rating Polski w dół, pierwszy raz od 24 lat. Zwrot w sprawie ustawy alkoholowej w Sejmie. PSL wycofał poparcie.
19: Jedenasta.
20: Rosja znów atakuje Ukrainę. Na obwód kijowski poleciały kolejne drony. W kilku miejscach ogłoszono alarm. Atakowany był obwód chmielnicki i Sumy. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Myśliwce, które chronią naszego nieba, wróciły już do baz. Wczoraj o zagrożeniach na wschodniej granicy i informacjach CIA o amerykańskiej bazie w Polsce wicepremier i minister obrony narodowej rozmawiał z prezydentem. Potem Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał: kwestia współpracy z Amerykanami to sprawa, w której nie ma sporów z Pałacem Prezydenckim.
0: To jest wspólne zadanie zrobić wszystko, żeby decyzja o ustanowieniu stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce zapadła, żeby Polska była przygotowana na przyjęcie amerykańskich żołnierzy, żebyśmy mieli dostateczne środki na zorganizowanie tej inwestycji. Tu w sprawie amerykańskiej nie ma różnic pomiędzy rządem a prezydentem.
20: O bliskiej decyzji w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce prezydent Donald Trump poinformował w mediach społecznościowych. Wicepremier Kosiniak-Kamysz będzie o tym rozmawiał w Waszyngtonie w przyszłym tygodniu. Takiej sytuacji nie było od 24 lat. Agencja Moody's obniżyła długoterminowy rating Polski w walucie obcej o 1 stopień z A2 do A3. Perspektywa pozostaje stabilna. Według agencji powodem są m.in. trwałe pogorszenie kondycji fiskalnej kraju, narastający dług publiczny i słabnąca skuteczność polityki budżetowej. Moody's prognozuje, że w tym i przyszłym roku deficyt sektora finansów publicznych wyniesie około 7% PKB. Przez PSL ustawa o obostrzeniach w sprzedaży i reklamie alkoholu spadła z harmonogramu posiedzenia Sejmu. Według ludowców projekt jest niedopracowany i wymaga jeszcze dyskusji wewnątrz koalicji. Przepisy zakładają nocną prohibicję na terenie całego kraju oraz zakaz reklamy alkoholu. Więcej o tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
21: O wycofanie ustawy z bloku głosowań wnosił wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u. Zastrzeżenia nie budzi nocna prohibicja. Co należy w takim razie w ustawie zmienić? No tego wicepremier i prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz nie mógł jednoznacznie wskazać.
0: Dużo bardziej budzą wątpliwości jeszcze inne regulacje. Nie zajmuję się bezpośrednio, bo mam poważne sprawy, nie umniejszając, ale bezpieczeństwo państwa na pierwszym miejscu.
21: Przepisy zakładają prohibicję między 22 a 6. Zakazane byłyby także reklamy, promocji alkoholu.
20: Ustawę popiera PiS, który proponował zakaz sprzedaży alkoholu w tak zwanych małpkach. Później się jednak z tego pomysłu wycofał. Rusza rewitalizacja jednego z najbardziej charakterystycznych zabytków Łodzi Przemysłowej. Chodzi o dawny magazyn bawełny Imperium Fabrykanta Izraela Poznańskiego na terenie jednej z wizytówek miasta włókniarzy, manufaktury. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
19: Dawny magazyn bawełny fabryki Izraela Poznańskiego z czerwonej cegły jest w rejestrze zabytków, ma zachować swój przemysłowy charakter, ale zyska nowe funkcje. Powstaną tu m.in. hotel, biura i restauracje, mówił mi współwłaściciel magazynu bawełny Adrian Majsterek.
22: Będą tutaj też atrakcje turystyczne, będzie tutaj ścieżka łódzkich fabrykantów stworzona.
19: Ma pomóc opowiadać historię miejsca i przemysłowej Łodzi. Koszt całej inwestycji to ponad 60 milionów złotych. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
20: Całość ma być gotowa pod koniec przyszłego roku, a wiadomości w Radiu Z wracają już za niespełna godzinę. Zapraszam na nie w imieniu Darka Klimczaka.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
19: Jak czytam, dzisiaj mamy ostatni tak ciepły i spokojny dzień przed zmianą pogody. W większości Polski będzie sporo słońca i do 20, maksymalnie 23 stopni. Aktualnie najcieplej na Dolnym Śląsku, w Legnicy ponad 19 stopni. Lokalnie w kolejnych dniach może spaść dużo, dużo deszczu. Przygotujmy się na to.
23: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
19: 4 minuty po 11, tu Radio Z. Przypomniało mi się dzisiaj, moja żona do mnie mówi: hej, wiesz co, ale będzie beznadziejna pogoda w przyszłym tygodniu. Mówię, taka jaka? No zimno i będzie deszcz padał. I ja uważam, że to wcale nie jest beznadziejna pogoda. Naprawdę, uwielbiam jak pada deszcz. Dua Lipa w Radio Z.

No właśnie sobie przypomniałem, jak to byłem na koncercie Riany na PGE Narodowym. To już było dawno temu. 14 minut po godzinie 11. Słuchacie Radia Z. Tymczasem Zinedine Zidane zaczyna porządki w reprezentacji Francji. Został trenerem, to już wiemy. No i na pierwszy ogień idzie moda. Nowy selekcjoner nie chce już, żeby przyjazd piłkarzy do ośrodka treningowego przypominał czerwony dywan, dlatego dziennikarze nie będą mogli obserwować wejścia zawodników, a Zidane w ogóle chce ograniczyć medialny szum wokół ich stylizacji. Ma być mniej pokazu i więcej skupienia na piłce. Tymczasem u nas dokładnie odwrotnie, bo PZPN dwa dni temu przedłużył współpracę z marką, która ma odpowiadać za formalny wizerunek reprezentacji. Czyli co? Francuzi skupiają się na piłce, a u nas bez zmian. Zobaczymy, co przyniesie lepszy efekt. Lola Young w Radio Z.

0: Jaki prosty prezent sprawia wam najwięcej frajdy? Liczą się tylko natychmiastowe odpowiedzi. Pytam was o to, bo czasami najprostszy prezent robi największe wrażenie. Nagranie pewnego youtubera z jego urodzinowych podarunków rozeszło się po sieci błyskawicznie, a komentarze pod filmem wzruszają. Szczegóły w Radio Z za chwilę. Radio Z i już. Wcześniej na naszej antenie świeżo upieczona mama, czyli Lady Gaga.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Reklama.
3: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
8: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram oraz świeży filet z piersi kurczaka.

0: Opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jak sobota to...
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.
12: The good girl in your dreams.

0: Kaigo, Max Mannon w Radio Z. To jest muzyka numer 1. 20 minut do 12. Tymczasem chciałem was poznać z panem Danielem, twórcą filmów na YouTube, który pokazał, co dostał na 49 urodziny. Na tym polega ten film. W torbie miał słodycze i domowe przetwory. Żadnych drogich gadżetów, żadnego unboxingu. A jego szczera radość tak spodobała się ludziom, że film ma już ponad 500 000 wyświetleń. W komentarzach ludzie piszą, że po tym nagraniu chcą być bardziej wdzięczni za to, co mają. I myślę, że jeżeli znajdziecie chwilę w weekend, żeby odwiedzić pana Daniela na YouTubie, to naprawdę warto, bo przypomina o tym, że po prostu warto cieszyć się z małych rzeczy.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
6: To co, przekonałem cię?
5: A jak?
4: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: 5, 9, 31.
13: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
12: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: To Filozofika raz w Radiu Z, 5 minut do 12. Tymczasem klimatolodzy zapowiadają jesień, jakiej dawno nie było, wyjątkowo ciepłą i z pogodowymi niespodziankami w tle. Wszystko za sprawą zjawiska, które ogrzewa oceany na całym świecie. O tym za chwilę w wiadomościach Radia Z.
1: Halo, mówi kapitan. Jeśli ten tydzień dosłownie przeleciał wam nad głową, to spokojnie, zawracamy.
2: W niedzielę od 10:00 Szymon Majewski bierze na pokład najważniejsze wydarzenia tygodnia.
3: I robię to w swoim stylu, jedynym i niepowtarzalnym.
2: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
12: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
14: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
15: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
16: A w dodatku można go podać również na noc.
15: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
14: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
17: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
18: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
20: Że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
22: Mamy niskie ceny!
23: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
24: O.
23: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
25: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
26: Po reklamie.
0: Dochodzi 12:00, słuchacie Radia Z. W studiu witamy już Darka Klimczaka.
27: Dzień dobry.
0: Zapraszamy na wiadomości.
1: Nie ma spokoju w Ukrainie. Nasze myśliwce po raz kolejny pilnowały nieba. Utrudnienia na trasie kolejowej z Wrocławia w stronę północno-zachodniej Polski. Za 4 dni początek jesieni. W tym roku będzie ciepła, przewidują synoptycy.
0: Dwunasta.
1: Ukraina podnosi się po kolejnym rosyjskim ataku rakietowym. Zaatakowane zostały m.in. okolice Kijowa. Nasze myśliwce znowu zostały poderwane. Wiemy, że polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Rosyjskie ataki cały czas się nasilają i są coraz bliżej polskiej granicy. Reporter Radia Z Marcin Frydrych rozmawiał o nich z wiceministrem obrony Pawłem Zalewskim. Marcinie, jak je komentował Paweł Zalewski?
2: Mówił, że scenariusz eskalacji, przed którym ostrzegana jest Polska od jakiegoś czasu, także przez naszych sojuszników, właśnie się realizuje. Rosja dąży do destabilizacji sytuacji na naszym pograniczu, chce siać panikę, straszyć, a przez to zwiększyć niechęć Polaków do pomagania Ukrainie, mówi wiceminister Paweł Zalewski.
3: Mam nadzieję, że to im się nie udaje, dlatego że Polacy rozumieją i wiedzą, iż Ukraina dzisiaj tak naprawdę zatrzymuje Rosję.
2: Dodał, że wojsko jest gotowe reagować. Bezzałogowce, które naruszą polską przestrzeń, będą niszczone. Marcin Frydrych, Radio Z.
1: W tych ostatnich atakach Rosjanie zabili na Ukrainie 11 osób. Problemy na trasie kolejowej z Wrocławia do Brzegu Dolnego. Za Księginicami została uszkodzona sieć trakcyjna. Pociągi dalekobieżne kursują objazdem przez Lubin. Na trasach lokalnych zastępczo jeżdżą autobusy. Sieć jest naprawiana, ale problemy mogą jeszcze jakiś czas potrwać. Syn Donalda Trumpa zadeklarował, że zwrócił 200 milionów dolarów rosyjskiemu oligarsze związanemu z Władimirem Putinem. Taką kwotę Umar Kremlinow wydał na wynajęcie dla Donalda Trumpa juniora prywatnej wyspy oraz pokaz fajerwerków po majowym ślubie. O tym, że pieniądze zostały zwrócone, powiedział sam Donald Trump. Prezydent USA zaznaczył, że w opłacaniu imprezy przez Rosjanina nie widzi nic złego. W przyszłym tygodniu gdańscy radni będą głosować nad planem mobilności, w którym pojawia się strefa czystego transportu. Ratusz przekonuje, że jej wpisanie do planu jest spełnieniem wymogów Unii Europejskiej, a decyzja o jej wprowadzeniu wcale nie jest przesądzona, bo nie ma alarmujących wskaźników zanieczyszczenia powietrza. O tym zamieszaniu wokół strefy w Gdańsku teraz reporter Radia Z Maciej Bąk.
4: Po porażce strefy w Krakowie stała się ona dla samorządów gorącym kartoflem. Stąd fragment o ograniczeniach wjazdu dla niektórych aut spalinowych w gdańskim planie zrównoważonej mobilności rodzi pytania. Paulina Chełmińska z ratusza odpowiada: wyniki jakości naszego powietrza są dziś nawet 2 razy niższe od limitu.
5: To nie jest tak, że miasto Gdańsk się do tego szykuje, czy miasto Gdańsk tego chce i już pracuje nad tego wprowadzeniem. W żadnym wypadku.
4: Plan jednak obejmuje okres do 2035 roku. Gdyby więc sytuacja się pogorszyła, strefa mogłaby okazać się koniecznością. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
1: Strefę czystego transportu ma już Warszawa, mają także Katowice, ale tam jest ona bardzo liberalna. Czeka nas jesień z nowymi rekordami ciepła. Według klimatologów średnia temperatura będzie wyższa niż wieloletnia norma. To wynik m.in. El Niño, czyli coraz cieplejszych oceanów. Towarzyszą mu ekstremalne zjawiska pogodowe, mówi Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
24: Na przykład El Niño z 97 roku można skojarzyć z poważną powodzią na Odrze, albo w 2015 roku. Pamiętamy, że to był bardzo suchy rok z głębokimi niedoborami. Rok El Niño to jest rok bardzo dziwnych zdarzeń, więc w pewnym sensie też możemy się tego w Polsce spodziewać.
1: Czy są jakieś plusy El Niño? Mniejszy smog, bo z powodu ciepłej jesieni skraca się sezon grzewczy.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Najchłodniej na Warmii i Mazurach, czyli temperatury aktualnie między 16 a 17 stopni, a najgoręcej wskazują termometry w cieniu w Legnicy na Dolnym Śląsku, prawie 21 stopni. Te temperatury jeszcze troszkę podskoczą dzisiaj. Najcieplej ma być w Rzeszowie do 24 stopni. Słuchajcie, nie widzę opadów.
26: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

chodziłem do szkoły, kiedy ta piosenka była nowa. Na One Cool T, The Magic Key. Ale kojarzy mi się pozytywnie. Mam nadzieję, że wam także. 14 minut po godzinie 12. Słuchajcie, najlepsza pizza w Polsce. Tak, trzeba jechać do Pabianic. Jedna z pizzerii już trzeci rok z rzędu trafiła do prestiżowego rankingu 50 Top Pizza Over the World. Tym razem zajęła 93 miejsce na świecie i została najwyżej ocenioną pizzerią z Polski. Pewnie już nieraz o niej słyszeliście, ponieważ co jakiś czas przewija się ta pizzeria z Pabianic. Myślę, że to może być ciekawa propozycja na dzisiejszy obiad. Nie mówię, że trzeba jechać do Pabianic, ale ogólnie pizza w sobotę, czemu by nie?

0: Years and Years King w Radio Z, 21 minut po 12. Słuchajcie, podczas kontroli drogowej w Gdańsku kierowca pokazał policjantom prawo jazdy. Ale więcej nie mogę wam zdradzić. Musicie zostać z Radiem Z, bo cała sprawa się posypała. O tym za chwilę u nas wcześniej. Muzycznie, między innymi Taylor Swift.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny!
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa

Wilki Jurkę w Radio Z. 28 minut do 13. Słuchajcie, czytam, że Polak kupił prawo jazdy, a kod QR zaprowadził policjantów dokładnie tam, do sklepu z fałszywkami. Podczas kontroli w Gdańsku 29-latek pokazał podrobiony dokument. Policjanci zeskanowali znajdujący się na nim kod QR. No i potem się okazało, przekierował prosto na stronę, która oferuje fałszywe prawa jazdy. No i sprawa się rypła, podobnie jak i dostęp do samochodu.

0: Foster the People w Radio Z, 22 minuty do 13. Słuchajcie, w ten piątek do kin wszedł film animowany Teddy i magiczna lampa. To trzecia część popularnej serii, która tym razem przeniesie nas, widzów, w czasie aż do 1502 roku. Teddy i Sara są teraz rodzicami Oli, uroczej, nieustraszonej dwulatki. Podczas rodzinnych wakacji w Londynie Sara natyka się na wyjątkowy przedmiot, cudowną lampę z 1001 nocy. W związku z tym, po pierwsze, moje pytanie do was. Jaki przedmiot przynosi wam szczęście? Mam do rozdania dwa razy rodzinne bilety. Rodzinne bilety składają się z czterech, także jest sporo zaproszeń. 321, 321, 321. Jaki przedmiot przynosi wam szczęście? Radio Z i już. Rozwiązanie za chwilę.
1: Reklama.
2: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: Jak sobota to...
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki road show. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki road show od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kawa mielona za 11,49 czeka na ciebie.
9: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Crema 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.
8: Spotkajmy się w Biedrze. Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Szel w Radiu Z, ależ przyjemnie. 12 minut do godziny 13. Przypominam, że wczoraj do kin wszedł film animowany Teddy i magiczna lampa. Teddy i Sara są teraz rodzicami Oli. A wy, kochani rodzice, możecie zabrać swoje dzieci do kina. Mam dla was rodzinne bilety, czyli 4 bilety razy 2. Proszę bardzo, prezentuję osoby, które najpiękniej odpowiedziały na pytanie, jaki przedmiot przynosi ci szczęście. Halo?
1: Moi drodzy, mój talizman szczęścia to skarpetka z lat dziecięcych, w której zawsze noszę jako etui mój telefon.
0: Brawo, gratuluję. Rodzinny bilet wędruje do ciebie, a także, uwaga!
2: Cześć, tu Tomek. Mój szczęśliwy przedmiot to mój samochód. Uratował już mnie nieraz.
0: No i proszę bardzo, się pasjonat motoryzacji znalazł. Pozdrawiam serdecznie i gratuluję. Rodzinne bilety na film animowany Teddy i magiczna lampa wędrują do was.

0: Swedish House Mafia, Lee Kelly. Happiness is so sad. Tu Radio Z, 5 minut do 13. Za chwilę najnowsze wydanie wiadomości, a w nich ważne informacje dla kierowców.
1: Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. Co, kiedy, jak? Tego jeszcze nie zdradzę, ale już wkrótce.
2: Reklama.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
4: To jest lek.
5: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.
6: W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
11: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
12: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
12: Aflofarm.
13: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
14: Codziennie niskie ceny.
12: Zobacz, Stasiu, soku.
15: Gdzie? Nie widzę.
12: No tam, patrz.
15: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
12: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
16: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
15: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
16: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
17: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
18: Przytulanka? Jest! Buziak? Jest! I jeszcze Aromactif Rolon.
19: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactif Rolon. Przyjaciel małych nosków.
10: Marian, byłam u Mariolki. Ale ona ma czyste podłogi.
11: Mariolka?
10: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
11: Ten z funkcją aktywnego mycia?
10: No ten. Sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
19: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
20: Bo w Media Expert tanie masz.
21: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Gumagumulec i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
2: Po reklamie.
0: Dochodzi 13. Słuchacie Radia Z. W studiu ponownie Darek Klimczak. To czas na wiadomości.
22: Jak reagować, gdy słyszymy sygnał alarmowy? Dzisiaj uczą się tego mieszkańcy Lublina i Rzeszowa. Pierwsze kufle zostały nalane. W Monachium zaczął się Oktoberfest. Na Mistrzostwach Europy Siatkarzy zaczyna się gra na poważnie. Polacy zmierzą się z Łotwą.
0: Trzynasta.
22: Alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza we wschodniej Polsce to już ostatnio, niemal codzienność. Dzisiaj w jednostkach straży pożarnej na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie mieszkańcy mogą przećwiczyć, jak reagować w czasie alarmu, bo ostatnio, kiedy zawyły syreny, wiele osób nie wiedziało, co robić. Dlaczego? O tym szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi.
1: Same procedury nie zawiodły. W niektórych placówkach doszło jednak do błędów, tym bardziej, że wszyscy po raz pierwszy spotykamy się z tak dużym zagrożeniem ze strony Rosji. Będą więc rozmowy, będzie jeszcze więcej szkoleń, zapewnia mnie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Ćwiczymy to, będziemy poprawiać te wszystkie niedociągnięcia.
1: Jak dodaje szef MSWiA, w większości przypadków urzędy czy szkoły zachowały się prawidłowo. W najbliższych dniach będzie jednak jeszcze więcej warsztatów. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
22: Dzisiaj po raz kolejny w powietrzu operowało polskie wojsko. Zagrożenie nie było jednak bezpośrednie, nie potrzeba było więc wysyłać alertów do mieszkańców. Litr benzyny powyżej 8 zł, oleju napędowego powyżej 9. To czeka nas zapewne na stacjach w przyszłym tygodniu. Dlatego, aby obniżyć ceny, rząd liczy na prezydenta i jego podpis pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Sejm uchwalił już drugi raz rządowy dokument, który ma zapewnić środki na sfinansowanie kolejnej odsłony programu CPN. Dajemy prezydentowi pewną furtkę, mówi wicemarszałek Szymon Hołownia.
5: W mojej ocenie, widząc, co się dzieje na stacjach paliw, prezydent powinien dzisiaj... Jeżeli ma wątpliwości, bo wielu ludzi mówi, mamy wątpliwości, prawo nie powinno działać wstecz. Jeżeli ma wątpliwości, to powinien tę ustawę podpisać i skierować w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego.
22: Bo wtedy, jak tłumaczy Hołownia, prawo zacznie działać i ceny na stacjach będzie można obniżyć, a jednocześnie Trybunał będzie mógł sprawdzić zastrzeżenia prezydenta. Od godziny piwo leje się już strumieniami. W południe zaczął się słynny monachijski Oktoberfest. Ta impreza z 14 wielkimi halami, a także karuzelami i strzelnicami ściąga do stolicy Bawarii miliony ludzi z całego świata. Jak donosi niemiecki korespondent Radia Z Wojciech Hernes, w tym roku będzie ich nawet 7 milionów.
23: Pierwszą beczkę specjalnie na Oktoberfest ważonego piwa odbił nowy nadburmistrz Monachium Dominik Krause z Partii Zielonych, a pierwszy kufel wzniósł chadecki premier Bawarii Markus Söder. Jeszcze do 4 października potrwa na monachijskich błoniach terezjańskich zabawa oraz konsumpcja pieczonych wołów, golonek, kurczaków i oczywiście piwa. Litrowy kufel kosztuje w tym roku niecałe 16 euro, czyli w przeliczeniu prawie 70 zł. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
22: Bezpieczeństwa i porządku na monachijskim festynie pilnuje 600 policjantów. Do hal nie wolno wnosić plecaków, szklanych butelek czy ostrych przedmiotów. Po rywalizacji w grupie czas na fazę pucharową przed naszymi siatkarzami. Mecz 1/8 finału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Łotwy po porażce z Bułgarami. Dzisiaj Polacy chcą się zrehabilitować.
24: My musimy przede wszystkim skupić się na sobie, wrócić na zwycięską ścieżkę, pokazać dobrą siatkówkę. Myślę, że tutaj nie będziemy mieć problemu z reprezentacją Łotwy. Zespół, który przypomina charakterystyką zespół z Izraela. Młode, waleczne, ambitne chłopaki.
22: Mówił drugi trener kadry Kamil Nalepka. Mecz Polaków o 15:00. Jego wynik będziemy dla Was sprawdzać w wiadomościach Radia Z.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
26: Dzisiaj maksymalnie 19 stopni na północnym wschodzie, na północy i na północnym zachodzie naszego kraju. Cieplej w centrum w okolicach 20 do 22. Najcieplej ma być dzisiaj na Podkarpaciu 24 stopnie, chociaż ciepło też w Małopolsce 23 stopnie, bez opadów i lekkie zachmurzenie.
25: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
27: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
26: 4:13, tu Radio Z i program na luzie. Eric Carmen w Radio Z dla wszystkich, którzy teraz za kółkiem.

Black Eyed Peas w Radiu Z 16 po 13. Słuchajcie, dobre wieści. Dorsz może wrócić do Bałtyku dzięki naukowcom. Szwedzi rozmnażają dorosłe dorsze w specjalnym laboratorium, a potem wypuszczają młode ryby do morza. W skrócie chodzi o to, żeby pomóc im przetrwać ten najtrudniejszy początek życia, bo w Bałtyku coraz trudniej rozmnażają się naturalnie. I już podobno są pierwsze efekty. W jednym z miejsc złowiono prawie 200 młodych dorszy, choć wcześniej nie widywano ich tam od kilkudziesięciu lat. Czyli jest szansa, że dorsze wrócą do Bałtyku. I to na dobre.

0: Celine Dion w Radio Z. 23 minuty po 13. Wyjątkowo się cieszę, że słyszę ją na antenie naszego radia, bo wróciła do koncertowania. Ku zadowoleniu wszystkich fanów na całym świecie trwa i trasa koncertowa w Paryżu. Specjalne, wyjątkowe koncerty. Oczywiście bilety już od dawna wyprzedane. Jeżeli chcecie zobaczyć jeden z tych występów, to zapraszam na Instagrama Radio Z. Tam mamy bardzo wyjątkowe nagranie. A na antenie Radia Z za chwilę Fukaj i Vito Bambino.
1: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30

0: ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny!
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Po reklamie.

Bon Jovi w Radiu Z, 23 minuty do 14. Już teraz, przed wami, jedna z naszych nowości. Stoi za nią Kaira, czyli właściwie Karolina Baran, która nagrała singla po polsku od początku do końca, więc posłuchajmy. Tytuł to Na moje nieszczęście.

wpada w ucho Kajra na moje nieszczęście. Tu Radio Z, 20 minut do 14. Słuchajcie, były mąż królowej Kamili znowu jest do wzięcia. 86-letni Andrew Parker Bowles rozstał się z 81-letnią Ann Robinson, byłą prezenterką telewizyjną. No i po kilku latach związku to ona wyprowadziła się do Londynu. Czyli panowie, jeśli myśleliście, że po 80 już się nie zaczyna od nowa, to jednak się zaczyna.

0: sponsorem relacji jest Tauron.
1: Mamy 13 minut do 14. Trwa Juromania, czyli święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Z tej okazji w ramach Zrób to z Radiem Z zabraliśmy słuchaczy na pełen atrakcji weekend. Jak się tam bawicie? O tym opowie oczywiście Bilgun Arjun Batar. Halo!
2: Kochani, na akcji Zrób to z Radiem Z. Nie ma rzeczy, których nie zrobimy, nie ma rzeczy niemożliwych. Jesteśmy właśnie przy okienniku wielkim, a obok mnie są nasi wspaniali słuchacze, którzy już zjechali. Słyszałem, że pan ma w ogóle lęk wysokości.
3: Teraz już nie, już mi przeszło.
2: No i o to chodzi, co pan czuł właśnie, kiedy stanął na takiej wysokości i już wiedział, że trzeba będzie zjechać?
3: No powiem szczerze, że były nogi z waty, bo jest to trochę wysoko, ale strach udało się pokonać. Szybko zjechałem na dół, jestem cały, zadowolony, także...
2: Uśmiechnięty od ucha do ucha, a mówi się, że strach ma wielkie oczy.
4: Bałam się bardzo, no ale co? Trzeba było to zrobić, nie?
2: Żegnamy się ze swoimi lękami, no i jak to się mówi, ahoj przygoda!
4: Ahoj przygoda, tak.
1: Bawcie się dobrze.
0: Sponsorem relacji

0: każdą sobotę od 20:00 i przypomnij sobie, jak to jest. Tak po prostu się bawić. Party Zetka w Radiu Z. Dziś od 20:00.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny!
7: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
13: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
15: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
18: Słuchacie Radia Z w sobotę, 19 września, dochodzi 14. Na wiadomości zaprasza Darek Klimczak.
19: Rusza polska ofensywa w sprawie powstania Centrum Obsługi Rakiet Patriot. Koniec czasów niepewności, tak mówi się o duńsko-amerykańskim porozumieniu o Grenlandii. Przez najbliższy tydzień w Lublinie będzie dużo przystępnej wiedzy na Festiwalu Nauki.
18: 14.
19: przyszłym tygodniu będziemy rozmawiać w USA o centrum serwisowym rakiet Patriot. Polska chce, aby to centrum powstało na jej terenie. Wniosek został złożony kilkanaście dni temu, mówi wiceministra obrony Magdalena Sopkowiak-Czarnecka. Reporter Radia Z Marcin Friedrich pytał, kiedy możemy spodziewać się decyzji w tej sprawie.
20: Według wiceszefowej resortu obrony decyzja ma zapaść w ciągu kilku tygodni. Wniosek został już przekazany stronie amerykańskiej półtora tygodnia temu, mówi Sopkowiak-Czarnecka.
21: To wymagało długich konsultacji ze stroną amerykańską. Dzisiaj ten wniosek jest już po stronie amerykańskiej. Mam nadzieję, że ta decyzja będzie dla Polski pozytywna.
20: Polska liczy, że lokalizacja Centrum Serwisowego Patriotów będzie etapem na drodze uzyskania licencji, także na ich produkcję u nas. Marcin Friedrich, Radio Z.
19: Amerykanie mieli jednak ostrzec nas o opóźnieniach w dostawach Patriotów. Powodem są braki wywołane wojną z Iranem. Porozumienie z USA w sprawie Grenlandii zachowuje duńską integralność tej wyspy. Tak mówił dzisiaj szef dyplomacji Danii. Lars Løkke Rasmussen ma nadzieję, że zakończy to okres niepewności. Jak wiecie z wiadomości, Dania i Stany Zjednoczone podpiszą nową umowę w przyszłym tygodniu. Ma ona zakończyć miesiące napięcia wynikające z gruźb zajęcia tej wyspy przez Donalda Trumpa. To spełnienie marzeń USA, napisał amerykański prezydent. Kilkaset tysięcy pakietów ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów zostanie w najbliższych dniach zrzuconych w województwach łódzkim i świętokrzyskim. Akcja potrwa do końca września. Szczepionka wygląda jak ampułka, znajduje się w niewielkim brązowo-zielonym pakiecie. Ma charakterystyczny rybny zapach przyciągający lisy, ale jest trująca dla zwierząt domowych. Dlatego warto być ostrożnym, gdy idziemy do lasu ze swoim psem, mówi Radio Z Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
22: Grzybiarzy i spacerowiczów prosimy o pozostawianie znalezionych przynęt na miejscu, a właścicieli psów o prowadzenie ich na smycze. Przynęta nie jest przeznaczona do kontaktu z człowiekiem, dlatego przede wszystkim nie należy jej dotykać, podnosić ani rozłamywać.
19: Do mieszkańców łódzkiego i świętokrzyskiego trafiły już informacje o zrzutach. Jeśli ktoś znajdzie taką szczepionkę na swojej posesji, powinien skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii. Ed Sheeran wraca na trasę koncertową w USA po zamieszaniu z poparciem dla Palestyny. Wszystko zaczęło się w ostatni poniedziałek, gdy jeden z artystów biorących udział w koncercie zaczął krzyczeć ze sceny "Wolność dla Palestyny". Wybuchło zamieszanie, ostatecznie raper Macklemore, który to krzyczał, został usunięty z występujących na koncercie artystów. Dzisiejszy koncert Sheerana jest w Filadelfii. Opowieści o dinozaurach, mistrzostwa w płukaniu bursztynu i dużo praktycznych zajęć. W Lublinie dzisiaj wieczorem rozpoczyna się 22. Festiwal Nauki. To wielka promocja wiedzy i nauki, mówi rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Radosław Dobrowolski.
23: Chodzimy w przestrzeń miejską po to, ażeby pokazać, że nauka jest rzeczą niezwykle ważną, niezwykle ciekawą, dającą szansę na rozwój osobowościowy, na rozwój swoich zainteresowań.
19: Lubelski Festiwal Nauki potrwa do kolejnego piątku. Szczegółowy program znajdziecie w internecie.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Zajrzyjmy w mapę pogodową na dzisiejszy wieczór i na dzisiejszą noc. W okolicach Katowic zaledwie 9 stopni, 10 w Krakowie, cieplej już w Łodzi i Warszawie do 13. Na północy będzie dzisiaj najcieplej, w nocy 15, możliwie nawet 16 stopni, ale na północy już dzisiaj w nocy popada.
24: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
18: 4 minuty po godzinie 14:00, tu Radio Z na naszej antenie Disturbed.

Junior Caldera w Radiu Z. 13 minut po 14. Słuchajcie, naukowcy odkryli nowy gatunek dzikiego kota i wygląda trochę tak... Taka miniatura Lamparta. Zwierzę żyje w Boliwii, waży prawie 1,5 kg, jest mniejsze od takiego przeciętnego kota domowego. Dostało nazwę Leopardus tilkaia. Co ciekawe, to pierwszy od ponad 100 lat nowy gatunek kota opisany przez naukowców. Najlepsze jest to, że wcześniej pewien mężczyzna znalazł go przy drodze i przez prawie rok trzymał w domu i myślał, że to zwykły kot. Takie historie z kotami można spotkać. Teddy Swims i Bad Dreams. Wracamy do muzyki numer 1 w Radiu Z.

0: Thomas Minalczer w Radio Z. Mamy 21 minut po 14, a wysłuchacie programu Na Luzie. Za chwilę muzycznie oczekuje na was bardzo udane trio. To będzie Jonathan, Liwka i PZ. Dobrze znacie ten numer. Za chwilę też opowiem wam o nowej przekąsce, którą spokojnie można by rozciągnąć przez pół osiedla. Mam nadzieję, że zainteresowałem. O tym za chwilę w Radio Z.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Reklama.
2: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uroczyste wejście w jesień z Radiem Z. Po pierwsze spacer, po drugie pogoda, a po trzecie nowe buty. Wejdź na radioz.pl, zgłoś się do konkursu i wygraj. Voucher o wartości 1000 zł na jesienne zakupy w sklepie Wojaz i na wojaz.pl oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem o wartości 2000 zł. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojaz.pl.
3: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: Cofnęliśmy się w czasie.
12: Teddy Jones powraca w nowej, pełnej humoru przygodzie. Mumia cofa się w czasie, a Teddy i przyjaciele ruszają jej śladem przez Peru, Grecję i Bliski Wschód.
13: Nie panikujcie!
12: Przeżyją mnóstwo przygód i zapragną wrócić do domu. Czy odnajdą magiczną lampę, dzięki której to będzie możliwe?
14: Trzeba znaleźć lampę w tym stuleciu i wrócić do domu.
12: Teddy i magiczna lampa w kinach od 18 września. Poleca Radio Z.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

Sia w Radio Z, a przed wami już teraz nowość, to Lost Frequencies i Mary Froese.

0: House Frequency z Marie Froese i Paraiso w Radio Z. 22 minuty do 15. Zawsze staram się wyselekcjonować dla Was najciekawsze newsy. I proszę bardzo, w Nebrasce powstał kabanos długi na 130 metrów. Firma, która produkuje takie mięsne przekąski w Stanach Zjednoczonych, rozwinęła tego gigantycznego kabanosa i tym samym ustanowiła rekord Guinnessa. 130 metrów kabanosa, bo tylko Skolim nas teraz nie słuchał.
1: Reklama.
2: Mama! Cześć, kochanie.
3: Co chcecie na obiad?
4: Demoulas z pire!
5: Sierogi z serem!
6: Makaron carbonara!
7: Fasolka po brytońsku.
3: Kochani, to nie jest restauracja.
7: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
3: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
8: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
9: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Po reklamie.

5 minut do 15, Niko i Vince w Radio Z. Uwaga, nasi siatkarze ruszają do walki o miejsce w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Zagrają dzisiaj z Łotwą. Czy to będzie łotwe spotkanie dla naszych, to już zdradzi Krzysztof Wilanowski w wiadomościach Radia Z o 15.

0: każdą sobotę od 20:00 i przypomnij sobie, jak to jest. Tak, po prostu się bawić. Party Zetka w Radiu Z. Dziś od 20:00.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
6: A w dodatku można go podać również na noc.
5: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
4: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
14: A nosek?
13: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromaktiv. Przyklejamy plasterek Aromaktiv do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromaktiv będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
14: Całą noc?
13: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
14: Dobranoc, nosku.
13: Dobranoc, skarbie.
4: Aromaktiv. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
18: Cofnęliśmy się w czasie.
19: Teddy Jones powraca w nowej, pełnej humoru przygodzie. Mumia cofa się w czasie, a Teddy i przyjaciele ruszają jej śladem przez Peru, Grecję i Bliski Wschód.
20: Nie panikujcie!
19: Przeżyją mnóstwo przygód i zapragną wrócić do domu. Czy odnajdą magiczną lampę, dzięki której to będzie możliwe?
21: Trzeba znaleźć lampę w tym stuleciu i wrócić do domu.
19: Teddy i magiczna lampa w kinach od 18 września. Poleca Radio Z.
22: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Po reklamie.
24: Dochodzi 15, słuchacie Radia Z. W studiu w biało-czerwonym szaliku Darek Klimczak.
25: Tak jest.
24: Zapraszamy na wiadomości.
25: Polscy siatkarze zaczynają mecz o ćwierćfinał Mistrzostw Europy na początek Łotwa. Od października ceny paliw w Niemczech będą niższe o jakieś 70 groszy. Polska się zbroi, ale nie tylko. Finlandia dostała pierwsze myśliwce F-35.
24: 15.
25: Trzymajmy kciuki za naszych siatkarzy. Biało-czerwoni zaczynają właśnie walkę o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem jest reprezentacja Łotwy. Ten pojedynek będzie obserwować Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztof, awans dla Polaków to dzisiaj obowiązek.
0: Zgadza się, nie bierzemy dzisiaj pod uwagę innego scenariusza. Nasz zespół jest zdecydowanym faworytem tego pojedynku. Biało-czerwoni do meczu z Bułgarią byli na tym turnieju bezbłędni i dzisiaj chcą pokazać, że ostatnia porażka była tylko wypadkiem przy pracy. Łotysze na tych mistrzostwach wygrali zaledwie 2 mecze. To pozwoliło im zająć 4. miejsce w grupie. Z całym szacunkiem do rywali, ale zwycięstwo Polaków powinno być dzisiaj formalnością.
25: To jak radzą sobie nasi siatkarze w tym spotkaniu w Sofii, sprawdzimy dla Was za godzinę w kolejnych wiadomościach Radia Z. Śmiertelny wypadek na obwodnicy Trójmiasta za Kowalami. Na jezdni w stronę Torunia zginął motocyklista. Jechać można jednym pasem, robi się tam mały zator. Uważajcie, przy takich sytuacjach i zawsze, gdy dzieje się coś istotnego, pamiętajcie też o telefonie do nas.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
25: Ten numer czynny jest przez całą dobę. Władze Niemiec pomogą swoim kierowcom w sprawie wysokich cen za paliwa. Od października Niemcy będą mieć niższy podatek. Litr benzyny i oleju napędowego będzie dzięki temu tańszy o około 17 eurocentów, czyli 75 groszy. Dzisiaj, jak donosi nasz niemiecki korespondent Wojciech Hernes, litr diesla kosztuje prawie 2,5 euro, czyli 11 zł.
2: Niemiecki rząd federalny i kraje związkowe porozumiały się w sprawie obniżki cen paliw. Od 1 października umożliwi ją redukcja podatku energetycznego na benzynę i olej napędowy o 14 eurocentów za litr. Wraz z podatkiem VAT będzie to ulga w wysokości 17 centów. Na ten cel państwo przeznaczy 2,5 miliarda euro. Obrońcy praw konsumentów w Niemczech krytykują tę interwencję państwa jako niesprawiedliwą, kosztowną i mało skuteczną. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
25: Zieloni i Lewica są oburzeni, bo koszty tej ulgi dla kierowców w ogóle nie obciążą koncernów paliwowych. Ich ogromne zyski pozostaną nietknięte. Pierwsze 2 myśliwce F-35 doleciały dzisiaj do Finlandii. Finowie zamówili ich ponad 60. Zdolności bojowe tych samolotów nie mają sobie równych, chwalił nowe maszyny dowódca fińskich sił powietrznych. Jak pamiętacie z naszych wiadomości, myśliwce F-35 trafiają także do Polski. Niedługo doleci do nas już 18. taki samolot. Darmowe badania w szpitalnych poradniach urologicznych, konsultacje telefoniczne z lekarzami i seminaria dla lekarzy. Tak przedstawia się program kolejnego festiwalu Kulturo w Krakowie. Impreza startuje dzisiaj wieczorem i od 13 lat łączy rockową muzykę i medycynę. Z profesorem Piotrem Chłostą, pomysłodawcą festiwalu, a jednocześnie urologiem i gitarzystą w zespole 13 w samo południe rozmawiał nasz reporter Przemek Taranek.
3: Profesor gra na wiośle, jak to się mówi, po rokowemu. Co łączy muzykę i urologię?
20: A muzyka może się okazać narzędziem medycznym. Niewielu przyjdzie na wykład o raku prostaty, o raku nerki, ale może skorzystać z inspirującej roli festiwalu Kulturo. Nie szukajmy wiedzy w sztucznej inteligencji, poszukajmy jej tam, gdzie ona naprawdę istnieje i tam, gdzie może naprawdę uratować życie.
3: Czyli badajmy się.
20: Badajmy się, warto i należy.
25: Program festiwalu, a także listę poradni oferujących darmowe badania urologiczne, to wszystko możecie znaleźć na stronie kulturo.eu.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
26: Druga połowa dnia w Polsce będzie spokojniejsza w centrum i na wschodzie, a bardziej kapryśna na zachodzie. Tam miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i więcej chmur, na termometrach do 21 stopni. A ja już stery oddaję Tomkowi Kasprzykowi. Dzień dobry.
27: Dzień dobry. Zapraszam na czas wolny, czyli radiowy przewodnik po sztuce nic nie robienia. Dziś wspólnie spróbujemy wycisnąć z wolnych chwil tyle, ile się da.
23: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
28: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.

Jeszcze tylko kilka dni i będzie się o tym koncercie mówić bardzo głośno, bo Madonna powraca na scenę po ładnych paru latach. Otworzy tegoroczną galę Video Music Awards, MTV Video Music Awards 27 września w Los Angeles. Będzie to jej pierwszy muzyczny występ na tej imprezie od 23 lat. Ładnie, ładnie. Warto wspomnieć, że miała rekordowe nominacje, bo Madonna zdobyła aż 11 nominacji, najwięcej w stawce, w tym za teledysk roku oraz piosenkę roku Sabriną Carpenter, a ostatni jej występ podczas tej gali miał miejsce w 2003 roku, kiedy zaprezentowała się między innymi z Britney Spears i Christiną Aguilerą, więc jeszcze do Madonny pewnie będziemy wracać nie raz i nie dwa. Kwadrans po godzinie 15:00, Tomasz Kasprzyk, kłaniam się w czasie wolnym w Radiu Z i zapraszam do 20:00.

0: I like it i Narcotic Trust w Radio Z. A dziś, jak dostaję informacje, podobno jest dzień mówienia jak pirat, więc spróbujmy. Gdy włączysz Radio Z, to nie słyszysz zwykłego brzęczenia, tylko słyszysz zew prawdziwej przygody. Każda nuta to wyłowiona z odmętów perła, każdy hit to złoty dublon, który natychmiast wpada w ucho i nie chce odpłynąć. No... A tak w ogóle, to w lesie podobno pojawiła się gąska sumowa. Wiecie, co to takiego? Jeżeli nie, nie oddalajcie się. Zaraz wszystko wyjaśnię. Radio Z
1: i już. Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media Expert
11: to you. O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy...
15: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
18: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
19: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
11: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
10: Mariolka?
11: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
10: Ten z funkcją aktywnego mycia?
11: No ten sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
20: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: Lots Maybe Brainstorm w Radio Z. A na parkiecie trwa mecz siatkarski między Polską a Łotwą. No, całkiem nieźle Polacy dają sobie radę. 1-0 w setach prowadzimy. W drugim secie 11-8, ale widzę, że cały czas punktów przybywa Polakom jak grzybów w koszyku. I mówię o tym nie bez przyczyny, bo co to jest ta gąska sosnowa? Po 100 latach, wyobraźcie sobie, po 100 latach w polskie lasy znów zapukała Matsutake, czyli gąska sosnowa, grzybowy rarytas o cynamonowym aromacie, osiągający podobno w Japonii ceny nawet do 2000 euro za kilogram. Możesz ją wziąć oczywiście na własny użytek, ale uwaga, handel jest surowo zabroniony. Tylko jeszcze jedna rzecz. Trzeba pamiętać i uważać bardzo przy zbieraniu, bo łatwo gąskę sosnową pomylić z trującą gąską ognistą. Więc zanim poczujesz się grzybiarzu jak leśny milioner, upewnij się lepiej, że nie będziesz właśnie jeść swojej ostatniej kolacji. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mam, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy, napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek, Majtan.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No
12: i
11: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
14: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
16: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
17: Skoda. Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a siedmiodniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
1: Po reklamie.
18: Cześć, tu Doda. Radio Z, muzyka numer 1.

0: Myślę, że mogą się podobać. Take That i Michael Patrick Kelly, Feel My Love. Czekają na wasze głosy w zestawieniu listy przebojów Radia Z.
1: Reklama. Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Zobacz, Stasiu, sokół.
13: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Uroczyste wejście w jesień z Radiem Z. Po pierwsze spacer, po drugie pogoda, a po trzecie nowe buty. Wejdź na radioz.pl, zgłoś się do konkursu i wygraj. Voucher o wartości 1000 zł na jesienne zakupy w sklepie Wojaz i na wojaz.pl oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem o wartości 2000 zł. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojaz.pl. Po reklamie.
0: Sobota, 19 września. Słuchacie Radia Z, a w studiu Darek Klimczak, a zatem czas na najważniejsze wiadomości.
14: Są problemy z realizacją e-recept czy zapisami do lekarzy w całym kraju. Wielkie opóźnienia w dostawach broni z USA wynoszą nawet 5 lat. Zajrzymy też do hali w Sofii, gdzie nasi siatkarze walczą z Łotwą w meczu Mistrzostw Europy.
0: Szesnasta.
14: Pacjenci w całej Polsce zgłaszają problemy w dostępie do usług medycznych. Kłopoty są z realizacją e-recepty, kart e-dilo, potwierdzeń ubezpieczenia czy z zapisami do lekarzy. Jak dowiaduje się Radio Z, przyczyną są prowadzone przez NFZ prace serwisowe. Ze szczegółami teraz reporter Radio Z Mateusz Kasiak.
15: Przykładowo w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie występują problemy z systemem e-WUŚ, który weryfikuje dostęp do ubezpieczeń. Lekarze i rejestratorki medyczne przechodzą na system papierowy, mówi mi dr Wiktor Wójtowicz.
16: Pacjenci muszą składać oświadczenia pisemne przy przyjęciu do szpitala, że są ubezpieczeni.
15: Fundusz udostępnił również wzory takich oświadczeń. Mateusz Kasiak, Radio Z.
14: Utrudnienia potrwają do poniedziałku, do 6 rano. Nawet 5 lat mogą wynieść opóźnienia w dostawach broni przez USA. Dotyczy to m.in. także systemów Patriot. Jak pisze agencja Bloomberg, z powodu wojny z Iranem Amerykanie myślą teraz przede wszystkim o uzupełnianiu własnych zapasów. Dlatego Niemcy na pociski manewrujące Tomahawk mogą poczekać nawet 5 lat. Jeśli chodzi o Patrioty, to w walce z Iranem Stany Zjednoczone zużyły połowę całego swojego zapasu. Zakłady zbrojeniowe nie nadążają z ich produkcją. Problemy w rejonie lotniska w Riyadzie w Arabii Saudyjskiej. Płonął tam wielki zbiornik z paliwem, a okolice były spowite ciemnym dymem. Wcześniej były informacje o wybuchach. To mogły być pociski wystrzelone przez jemeńskich rebeliantów Huti. Po czasowym wstrzymaniu startów teraz ruch na lotnisku w Riyadzie odbywa się normalnie. Czy algi, małże i omułki zastąpią w Bałtyku dorsze, flądry i łososie? W Rowach koło Ustki zaczęły się badania, które mają pokazać, czy w naszym morzu możliwa jest hodowla tych małych organizmów wodnych. Mogłoby to uratować choć część likwidowanych z powodu braku ryb miejsc pracy w polskim rybołówstwie. O tym, jak wyglądają te badania, powie reporter Radia Z Maciej Bąk.
17: Odpowiedzialne za to jest duże pływające urządzenie, zlokalizowane tam, gdzie jeszcze do niedawna cumowały kutry.
18: W porcie pływa odpowiedni sensor, który jakby bada zasolenie, falowanie i temperaturę wody na bieżąco.
17: Jak mówi mi wójt Rafał Konon, dane spływają do urzędu, a ten przekazuje je dalej naukowcom. Ci mają sprawdzić, czy są u nas warunki do hodowania na przykład omułków wykorzystywanych do produkcji pasz albo alg, z których korzysta branża kosmetyczna. Przyszłe podwodne farmy mogłyby funkcjonować obok morskich elektrowni wiatrowych. Rowy, Maciej Bąk, Radio Z.
14: Pierwszych wyników tych badań możemy się spodziewać za kilkanaście miesięcy. Nasi siatkarze pewnie zmierzają do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Awans jest na wyciągnięcie ręki, bo biało-czerwoni prowadzą z Łotwą 2-0. Kciuki za Polaków trzymam ja, trzyma też Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radio Z. Zaczął się trzeci set. Jaki wynik?
19: No, Łotysze na prowadzeniu, ale skromnym 7-6. Nasi i tak dyktują warunki gry na parkiecie w Sofii. W pierwszym secie szybko odskoczyli rywalom na 5-punktowe prowadzenie. Później przewaga Polaków urosła aż do 8 oczek i ta partia zakończyła się wynikiem 25-17. Drugi set zaczął się od wymiany punkt za punkt, ale bardzo krótkiej. Biało-czerwoni znów zaczęli dystansować Łotyszy. Seta zakończyli zwycięstwem 25-16. Teraz w trzecim secie objęli już prowadzenie 7-6.
14: To mamy nadzieję zwycięstwie naszych siatkarzy. Powiemy wam za godzinę w kolejnych wiadomościach Radia Z.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
0: Całkiem nieźle, jeżeli chodzi o temperaturę. Od 18 do 22 cieplej i miejscami tylko na Podkarpaciu i w Małopolsce nawet 24. Wiatr słaby i umiarkowany, a jutro zachmurzenie będzie duże, okresami z większymi przejaśnieniami, ale możliwe przelotne opady deszczu, więc miejmy gdzieś kurtki przeciwdeszczowe i parasole pod ręką.
20: Sponsorem programu było raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl. Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

wciąż buja, tak jak dawniej. Lutrisio McNeil i słynne Perfect Love. Dzisiaj w czasie wolnym w Radiu Z. 14 minut po 16. Tomasz Kasprzyk, witam ponownie. Teraz pomyślałem, że powiem wam trochę, co Japończycy szykują dla nas, turystów, bo Japan Airlines oferują darmowe loty krajowe dla obcokrajowców rezerwujących u nich lot międzynarodowy. To fantastycznie to brzmi. Promocja, uwaga, ma zachęcić do odkrywania rzadziej odwiedzanych zakątków kraju, poza oczywiście Tokio, Osaką i Kyoto, wiadomo. No ale plan wydaje się idealny. Lecę na drugi koniec świata, gdzie kompletnie nie ma turystów, tylko ja. No i oczywiście dumnie testujący swój perfekcyjny japoński przy użyciu aplikacji.

0: sobie to plumka w Radiu Zenit.
1: Jasmine Thompson i Felix Yen. Utwór, który ewidentnie kojarzy się z wakacjami. Co tam w meczu? No, finał trzeciego seta i wszystko wskazuje na to, że chyba Polacy 3-0 wygrają w setach, ale nie zapeszam. A propos wakacji, nie będziemy musieli wkrótce ruszać się z Polski, żeby udać się na śródziemnomorskie wakacje. Za chwilę trochę więcej na ten temat wyjaśnię. Radio Z i już.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Reklama. Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna Wiśniewska, Dominik Rubiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
18: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
19: Ty, ale akcja!
18: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
19: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
20: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
21: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To jest ciekawa sytuacja z tą piosenką, bo pomimo tego, że od wielu lat Sandra śpiewa, że nie będzie Marią Magdaleną, to od tych samych wielu lat utwór przedstawiany jest w radiu jako Sandra Maria Magdalena. Od takich i od. No ale nigdy nie mów nigdy, bo wszystko się może zdarzyć. Na przykład nie będziemy musieli ruszać z Polski, żeby udać się na śródziemnomorskie wakacje. Właśnie widzę, że wybrzeża Morza Bałtyckiego do 2100 roku mogą przejąć rolę głównych wakacyjnych kurortów w Europie, jeśli, i to ważne, globalne temperatury wzrosną o 3 stopnie. Ekstremalne upały zmuszą wtedy południowe kurorty, na przykład Cypr, Kretę i Sycylię, do przesunięcia swojego sezonu na wiosnę i jesień, podczas gdy latem, nazwijmy to pałeczkę takich głównych wakacyjnych hitów, przejmie m.in. polskie wybrzeże. Innymi słowy, bez względu na to, czy teraz, czy za parę dekad, i tak na plaży we Władysławowie z dużym wyprzedzeniem trzeba będzie rezerwować parawan.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbiorek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
9: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
6: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny!
12: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
13: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Kiedyś na takie utwory mówiło się pościelowy, nie wiem jak teraz. Przepiękna Karol G i Bruno Mars, Still, tuż przed wiadomościami Radia Z.
1: Radio Z i już.
2: Gdy przychodzi sobie.

0: znajomi. Włącz Party ZK w każdą sobotę od 20 i przypomnij sobie, jak to jest. Tak po prostu się bawić. Party ZK w Radiu Z. Dziś od 20.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Nie ufaj nikomu, nie wierz we wszystko i zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
10: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
15: Sposób na Twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
19: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
20: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
19: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
20: Ty, ale akcja!
19: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
20: To co, przekonałem Cię?
19: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
21: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
1: Po reklamie.
22: Słuchacie Radia Z w sobotnie popołudnie 19 września. W studiu jest już Darek Klinczak. Czas zatem na najważniejsze wiadomości.
23: Brawo siatkarze, Polacy pewnie wygrali z Łotwą na Mistrzostwach Europy. Przed jesienią apel lekarzy o wzięcie szczepionki przeciwko grypie. Z kolei leśnicy apelują, aby nie zabierać z lasu dzikich zwierząt, a także jeży, które spotkamy w parku.
22: 17.
23: Raz, dwa i trzy. Nasi siatkarze są już w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Polacy awansowali po pewnej wygranej w trzech setach z reprezentacją Łotwy. W studiu Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
0: Jestem.
23: Ten mecz to była formalność.
0: No to prawda. Wiedzieliśmy, że biało-czerwoni są zdecydowanymi faworytami tego pojedynku i udowodnili to już na parkiecie. Nie pozostawili rywalom najmniejszych złudzeń. Pierwszego seta wygrali do 17, drugiego do 16, trzeciego znów do 16. Wynik bardzo dobrze oddaje różnicę klas obu zespołów. Mamy ćwierćfinał, teraz czas na poważne granie.
23: A z kim nasi powalczą o półfinał?
0: O tego dowiemy się wieczorem. Za godzinę zacznie się mecz 1/8 finału, który wyłoni naszych kolejnych rywali. Będą nimi Niemcy lub bardzo dobrze nam zdani Bułgarzy, z którymi po tiebreaku przegraliśmy w ostatnim meczu fazy grupowej.
23: Nasi siatkarze ćwierćfinał Mistrzostw Europy rozegrają we wtorek. Podczas ostatniego alarmu związanego z możliwością rosyjskiego ataku we wschodniej Polsce zadziałały wszystkie procedury. Tak podkreślają nasze służby. Choć przyznają, że na te ostrzeżenia nie wszyscy zareagowali. Niektóre szkoły nie przerwały lekcji, a urzędnicy pracowali dalej. Cały czas doskonalimy system, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
2: Liczymy się z tym, że ta świadomość również będzie rosła. Ten alarm trwał około godziny. Liczę się też, że niektórzy czy potrzebowali czasu, czy do kogoś nie doszła ta informacja. Będziemy ciągle szkolić.
23: O tym, jak zachować się po usłyszeniu alarmu, mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny mogli dowiedzieć się sami na szkoleniach, które dzisiaj były w jednostkach strażackich. Obecny w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział zwiększenie do końca roku liczby automatycznych syren alarmowych. W aptekach i przychodniach są już nowe szczepionki przeciwko grypie. Bezpłatnie zaszczepić mogą się dzieci, kobiety w ciąży i osoby od 65 roku życia. Warto zrobić to już teraz, żeby mieć jak najwyższą odporność, mówi Radio Z lekarka Marzena Bogun-Hekowska.
3: Szczepienia przeciwko grypie zmniejszają ryzyko zachorowania, jak również zmniejszają ryzyko powikłań, ponieważ wirus grypy może dać bardzo poważne powikłania, takie jak zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie zatok, zapalenie ucha.
23: Szczepionka przeciwko grypie przy refundacji 50% kosztuje 27 zł. Po weekendzie mieszkańców Łodzi czekają problemy na kolei. Łódzka Kolej Aglomeracyjna zdecydowała się zawiesić na poniedziałek i wtorek 17 połączeń. Powodem są powtarzające się problemy techniczne w pociągach typu ELF. Nie zabieraj dzikich zwierząt z lasu. Co roku o tej porze do ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt trafiają zwierzęta, które ktoś zabrał z lasu. Dotyczy to też jeży, które zaczynają szukać miejsc do zimowej hibernacji. Dziennie dostajemy ich nawet 10, mówi Radiu Z Alina Sobczyk z ośrodka rehabilitacji zwierząt w Kole w województwie wielkopolskim.
4: Zanim zareagujemy, trzeba się zawsze upewnić, czy takie zwierzę wymaga takiej pomocy. Najpierw bym proponowała, żeby skonsultować to z osobami, które są do tego upoważnione i mają wiedzę na ten temat, na przykład ośrodek taki jak nasz, bądź inne instytucje zajmujące się ochroną zwierząt.
23: Ze zwierząt, które trafiają do takich ośrodków, jedynie 10% naprawdę potrzebuje naszej pomocy. Ola Wojciechowska będzie z wami przez cały wieczór. Słuchajcie Radio Z.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
22: No i co my tu mamy w pogodzie? W nocy południowo-wschodniej Polsce kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, uważajcie na drogach. Poza tym na północnym zachodzie przelotne opady deszczu, temperatura minimalna 9 na południu i nawet 17 w nocy na Helu. Proszę bardzo, jak ładnie.
24: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
25: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
22: Godzinę temu mówiłem, że jutro przydadzą się parasole i podtrzymuję to. No, panie i pan pytają, co z tym deszczem? No, jutro może być, naprawdę. Może mogą być też przyjaśnienia. Jak to w pogodzie? Trochę deszczu, trochę słońca. Wszystko się wyrówna. Temperatura maksymalna od 17 na północy, około 21 w centrum, nawet 25 na Podkarpaciu, więc na spacery jak ta lala. Ale z zastrzeżeniem, z parasolem. Tomasz Kasprzyk, witam ponownie.

Jedyny czas wolny w Radiu Z. A spokojnie usiedzieć w miejscu się nie da przy takiej muzyce, prawda? Eddie Water i to I Love My People. W sobotnie popołudnie 19 września. 17:15 na zegarach. Tak wertuję różnego rodzaju doniesienia i przeglądam strony, żeby opowiedzieć wam to i owo. Znalazłem informację. Słuchajcie, biolodzy podobno odkryli, że ośmiornice potrafią z premedytacją i bez żadnego wyraźnego powodu ciskać piaskiem w ryby, które przepływają zbyt blisko. To nie jest żart, wyobrażacie sobie? Ośmiornica ciska piaskiem w rybę, która przepływa za blisko. I twierdzą, że to jest oficjalna teoria naukowa. Kurczę, to jest zwykła złośliwość. Z drugiej strony pociesza mnie fakt, że nawet w głębinach oceanu istnieją odpowiednicy moich sąsiadów, którzy potrafią udarem wiercić w sobotę o 8 rano.

0: Fairytale Gone Bad, Sunrise Avenue w Radio Z. Pamiętacie to dzieło sztuki, czyli banana przyklejonego szarą taśmą do ściany? Banan zgnił, ale jest nowy, zmienił właściciela. Za moment trochę więcej na ten temat.
1: Radio Z i już. Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
2: Reklama. Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: I jak się sprawdził nowy Changan?
14: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
15: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
16: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
18: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
17: Z PSB zawsze się da.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
19: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
20: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
22: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
24: Nasza firma ma politykę B2B.
23: Pani Anetko, ja dam Pani umowę o pracę, a Pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
24: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
23: A po co Panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
25: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2: Po reklamie.
1: Radio Z. Radio Z. Muzyka numer

0: mają coś takiego w sobie jak letni nadmorski zefirek. Kuba i Kuba, nowość na antenie Radia Z. Utwór zatytułowany Chłopaki, który znajduje się także w zestawieniu listy przełowów Radia Z. No i czeka oczywiście na wasze głosy. Mam nadzieję, że się doczeka, bo nagranie całkiem godne uwagi. Tymczasem, powracając do tego banana, o którym mówiłem, to słynne dzieło sztuki. Banan przyklejony szarą taśmą do ściany znów zmienił właściciela, znaczy dzieło zmieniło właściciela, i to za astronomiczną kwotę. Pomimo tego oczywiście, że oryginalny owoc już dawno zgnił i trzeba go regularnie wymieniać. To ciekawe, bo myślę sobie, że jakbym próbował zastosować taką metodę w mojej kuchni, na przykład z cytryną z lodówki, to zamiast oferty z Sodersbiego dostałbym tylko mandat z sanepidu. Ale nie o tym. Lodówka. Bo na tym chciałbym się teraz skoncentrować. Słyszeliście o tym, że w topniejącym lodowcu znaleziono doskonale zachowane masło sprzed 2000 lat? I to nie są żarty. Archeolodzy twierdzą, że nadal to masło technicznie nadaje się do spożycia. Jaki wniosek? Natura potrafi przetrzymać nabiał dłużej niż niejedna studencka lodówka. Radio Z i
1: już. Reklama.
2: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
3: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent?
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
12: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
18: Skoda.
19: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: takich dwóch jak tamtych trzech, to nie ma ani jednego. Grzegorz Markowski i Ryszard Sygitowicz sprzed lat, ale ciągle przepięknie brzmi. Każdej nocy w Radiu Z, tuż przed wiadomościami, a te za niespełna 5 minut. Nie oddalajcie się od Radia Z. Radio
1: Z. Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. To wszystko, co mogę dziś zdradzić. Ciąg dalszy wkrótce.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Zgaduj zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
16: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
17: A w dodatku można go podać również na noc.
16: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
15: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
18: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
20: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
21: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
22: Dźgnął ją kilkanaście razy.
23: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
20: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
24: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
20: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime. Po reklamie.
0: Sobota, 19 września. Cóż tam dzieje się w Polsce i na świecie? Najlepiej wie Ola Wojciechowska, która jest już w studiu Radia Z. Czas zatem na wiadomości.
25: Niemcy wybierają. Jutro głosuje Berlin i Mecklenburgia Pomorze Przednie. Wyjące syreny, alerty, ewakuacja. Mieszkańcy uczą się, jak reagować. Nasi siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Mamy komentarz jednego z biało-czerwonych.
0: Osiemnasta.
25: Oczy Europy zwrócone na Niemcy. U naszych zachodnich sąsiadów odbędą się jutro kolejne wybory. Zagłosują dwa kraje związkowe, Berlin i Mecklenburgia Pomorze Przednie. W stolicy Niemiec jest reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, niespełna dwa tygodnie temu w wyborach w Saksonii-Anhalt zwyciężyła skrajnie prawicowa AfD. Czy powtórzy ten sukces w Berlinie?
1: Jest to mało prawdopodobne. Obecnie Alternatywa dla Niemiec jest tu trzecia w sondażach i choć do skrajnie lewicowej Die Linke traci tylko 3 punkty procentowe, to nawet jeśli ją wyprzedzi, najprawdopodobniej nie zdobędzie władzy w Landzie. To ze względu na kordon, jaki wokół AfD utworzyły partie głównego nurtu, które za nic nie chcą wchodzić w koalicję z rosnącymi w siłę prawicowymi populistami. AfD ma za to duże szanse zwyciężyć w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim, gdzie przewodzi w sondażach, ale i tam o utworzenie rządu landowego będzie niezmiernie trudno. Berlin, Jan Kielak, Radio Z.
25: Jutrzejsze głosowanie w dwóch niemieckich landach potrwa od 8 do 18. Relacje usłyszycie w Radio Z. Co zrobić, gdy usłyszymy sygnał alarmowy i jak odczytywać alerty? Uczyli się tego mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny, regionów, gdzie wyjące syreny to już codzienność. W sytuacji zagrożenia chwila wahania może kosztować nas zdrowie lub życie, dlatego trzeba działać natychmiast i ważne, żeby wiedzieć, dokąd się ewakuować, mówi Bartłomiej Pytka, rzecznik Miejskiej Straży Pożarnej w Lublinie w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Kasiakiem.
2: W mieszkaniu, w domu, gdzie się schować, żeby było bezpiecznie?
3: Zaglądamy na aplikację, gdzie się ukryć, sprawdzamy nasze najbliższe miejsce schronienia, włączamy radio, telewizję, nasłuchujemy, co należy zrobić w tym momencie, bo nie zawsze taki alert to jest realne zagrożenie. Często jest to ostrzeżenie. Jeżeli mamy dostępne piwnice, możemy chować się do piwnicy. Jeżeli mamy blisko miejsce ukrycia, idziemy do miejsca ukrycia.
25: Ostatnie zagrożenie pokazało, że procedury zadziałały jednak nie wszędzie tak jak powinny. W niektórych instytucjach w ogóle nie przeprowadzono ewakuacji albo zrobiono ją źle. Żeby to się nie powtórzyło, w szkołach i zakładach pracy będą szkolenia. Ten ptak to rzadki widok kuropatwa. O przywrócenie jej populacji walczą leśnicy, myśliwi i samorządowcy z Wielkopolski. Jesienią wypuszczają ptaki na wolność i nie polują na nie. I tak jest od 20 lat. W tym roku skrzydła mogło rozprostować 600 sztuk, mówi Henryk Szwajkowski z koła łowieckiego Szarak w Otuszu.
4: Żeby tak było jak na tym obrazie Chełmońskiego, że te kuropatwy są, bo one były. Pamiętam doskonale kiedyś, jak jeszcze młody chłopak chodziłem w nagance.
5: Od początku lat 90. zaczęły się problemy, na co składały się przede wszystkim intensyfikacja rolnictwa oraz coraz intensywniejsze stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, które oddziaływają na zasoby pokarmowe kuropatw.
25: Dodaje dr Marek Panek ze Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu. Zadanie wykonane. Nasi siatkarze zameldowali się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, biało-czerwoni pewnie w trzech setach rozprawili się z reprezentacją Łotwy. Jak mówi nasz libero Maksymilian Graniczny, Polacy bardzo dobrze wywiązali się z roli faworyta.
6: Wiedzieliśmy, że jesteśmy dużo lepsi od przeciwnika, ale to trzeba pokazać na boisku. Ważne to było dla nas, żeby wygrać ten mecz, może nie jak najszybciej, ale z jak najlepszym efektem i w jak najwyższym poziomie, żeby potraktować ten mecz jako przygotowanie już do kolejnych, bo teraz każdy mecz jest o życie.
25: Polacy zrobili kolejny krok w drodze do obrony tytułu. W ćwierćfinale ich rywalami będą Niemcy lub Bułgarzy.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
0: W nocy zachmurzenie może być umiarkowane i duże. Na północnym zachodzie przelotne opady deszczu, więc uważajcie na drogach. Temperatura minimalna od 9 na południu do 17 na Helu. Jutro też duże zachmurzenie, choć okresami przejaśnienia, ale możliwe przelotne opady deszczu, a temperatura od 17 na północy, około 21 w centrum, do nawet 25 na Podkarpaciu.
7: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
26: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
0: 5 minut po 18:00, kolejną godzinę naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Radiu Z rozpoczynamy od Eurythmics. Tomasz Jastrzyk, witam ponownie.

muzycznej tajemnicy i utworach z niedopowiedzeniem, tak, że jest pewna siła, czego nagranie Let Me Love You jest najlepszym tego przykładem. DJ Snake i Justin Bieber w Radiu Z przed chwilą. Jest taki Japończyk, który niedawno skończył 90 lat i dzień po swoich urodzinach zdobył swój 19 krajowy tytuł, wygrywając Mistrzostwa Japonii w kulturystyce w kategorii 85+. Brawo. Facet planuje dożyć 130 lat. Sportowiec od pół wieku nie tknął w ogóle mięsa ani ryb, a swoją dietę podobno opiera głównie na brązowym ryżu. I tak patrzę na jego formę, na tym samym ryżu, i zaczynam podejrzewać, że moja dieta sportowa utknęła gdzieś na etapie sportu oglądania.

0: me. Freaky Like Me, Matt Gaughan w Radio Z. A wy wiecie, że dzisiaj w Warszawie trwają mistrzostwa motorniczych? Za moment wsiądziemy do tramwaju.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Reklama.
2: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
3: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I jak się sprawdził nowy Changan?
5: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
6: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny!
17: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
19: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
20: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
21: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
20: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
21: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
20: I w ekstra cenie, to rozumiem.
21: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
20: Regulamin na circlek.pl.
22: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
23: O, ale że to tak dla mnie?
22: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
16: Mamy niskie ceny.
25: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: Po reklamie.
26: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my. I take one look at you, you're taking me.

0: ale się zrobiło ślicznie i romantycznie w Radiu Wex. Proszę bardzo, sobota, 19 września, to jest czas wolny, a w tle jeszcze Tylko kochaj mnie i Zalia. Tymczasem przypominam, że dzisiaj w Warszawie trwają Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. Rywalizuje podobno 27 dwuosobowych zespołów, w tym nawet goście z Melbourne, i mierzą się w precyzyjnych konkurencjach, w których liczy się opanowanie, idealne wyczucie odległości i czas przejazdu. Ale wiecie, co ja myślę? Niezależnie od tego, jak spektakularnie motorniczy zahamuje przed przeszkodą, wykona perfekcyjny manewr, czy nawet zdobędzie mistrzowski puchar, to i tak znajdzie się taki pasażer, który podbiegnie do przednich drzwi, zacznie w nie pukać i krzyczeć: ja panu nie odpuszczę, złożę na pana skargę. Radio Z i już.
1: Reklama. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon Z Bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
3: Cofnęliśmy się w czasie.
4: Teddy Jones powraca w nowej, pełnej humoru przygodzie. Mumia cofa się w czasie, a Teddy i przyjaciele ruszają jej śladem przez Peru, Grecję i Bliski Wschód.
5: Nie panikujcie!
4: Przeżyją mnóstwo przygód i zapragną wrócić do domu. Czy odnajdą magiczną lampę, dzięki której to będzie możliwe?
6: Trzeba znaleźć lampę w tym stuleciu i wrócić do domu.
4: Teddy i magiczna lampa w kinach od 18 września. Poleca Radio Z.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
11: Mariolka?
10: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
11: Ten z funkcją aktywnego mycia?
10: No ten, sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zaschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
12: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po reklamie.

0: Tak oto tanecznym krokiem zbliżamy się do godziny 19. Fatboy w Radio Z Music Sounds. A za chwil kilka wiadomości Radio Z. Nie oddalajcie się. Radio Z i
1: już. Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
3: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy...
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
14: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
15: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
16: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie.
18: Słuchacie Radia Z w sobotę, 19 września. W studiu Ola Wojciechowska, zatem czas na najważniejsze wiadomości.
19: Cyfrowa niemoc NFZ-u. Problemy w usługach przez cały weekend. Biały Dom zamyka się dla części mediów. 3 redakcje straciły akredytację. Wrocław zaostrza zasady zmiany w budżecie obywatelskim.
18: Dziewiętnasta.
19: Problemy w dostępie do usług cyfrowych Narodowego Funduszu Zdrowia potrwają przez cały weekend. Chodzi między innymi o realizację e-recept, karty e-dilo czy zapisy do lekarzy. Dzieje się tak, bo NFZ serwisuje swoje systemy. Co jeszcze nie działa i kiedy problemy się skończą, o tym Mateusz Kasiak.
20: Czasowo niedostępne mogą być też aplikacje strony NFZ-u, system rozliczeń pacjentów czy rejestr recept. To wszystko wydłuża pracę i lekarzy, i rejestratorów medycznych, mówi mi dr Wiktor Wójtowicz, lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie.
21: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
20: Wszystko powinno wrócić do normy w poniedziałek o poranku. Mateusz Kasiak, Radio Z.
19: Zarówno placówki ochrony zdrowia, jak i NFZ zapewniają, że prace serwisowe były zapowiadane jeszcze w sierpniu. Nie wpływają na jakość wizyt i zabiegów. Donald Trump odcina dziennikarzy od informacji. Prezydent spełnił swoją zapowiedź i reporterzy CNN, MS Now i Politico stracili dostęp do Białego Domu. To kara za publikację materiałów, które zdaniem Trumpa były fake newsami. Redakcje rozważają skierowanie sprawy do sądu, a decyzję Trumpa nazywają niekonstytucyjną. Ukraina chce zamknięcia tak zwanych rosyjskich domów. Kijów apeluje o to do rządów na całym świecie i twierdzi, że są zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego. Szef MSZ Ukrainy Andrii Sibicha nazywa je narzędziami narzędziami dezinformacji, destabilizacji i działalności szpiegowskiej. Kijów pochwalił działania Niemiec, gdzie w ostatnim czasie zamknięto rosyjski dom w Berlinie. Kilka godzin nauki i wiedza, która może uratować życie. Ponad 20 tysięcy osób przeszło już szkolenia w gotowości organizowane przez wojsko. Nauczyli się udzielania pierwszej pomocy i sztuki przetrwania. Umiejętności mogą przydać się nie tylko w czasie kryzysu, o czym przekonał się reporter Radia Z Marcin Friedrich.
0: Osobę poszkodowaną, nieprzytomną na Marce 110 prosimy szybko o przyjazd karetki.
17: I co robimy jeszcze?
22: Wyrywamy.
17: Super. Okryjmy.
23: Praktyczne informacje może się przydać w codziennym życiu. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda taka wiedza.
24: Krzesiwo daje tak dużą temperaturę, ta iskra, że jest pani w stanie właśnie rozpalić nawet mokrą korę.
25: Rozpaliła pani ogień. Wow.
26: A czy pierwszy raz udało się?
25: Nie. Na co dzień jest pani urzędniczką?
26: Tak, tak, urzędniczką.
25: Widzę, że spodobało się to pani.
26: No, kiedyś tam był się człowiek w harcerstwie, więc po prostu później już no, zapomniał.
19: Ministerstwo Obrony zachęca wszystkich do udziału. Ta edycja szkoleń potrwa do listopada. Można się zapisać m.in. w aplikacji mObywatel. Wrocław zmienił zasady głosowania w budżecie obywatelskim. To po zeszłorocznej aferze, którą wciąż bada prokuratura. Okazało się wówczas, że na miejskie projekty zagłosowały duchy. Od teraz trzeba będzie potwierdzić tożsamość mObywatelem, profilem zaufanym albo osobiście w urzędzie lub mobilnym punkcie. O tej sprawie z Wrocławia więcej powie reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
27: W zeszłym roku w budżecie obywatelskim zagłosował nawet teoretycznie 200-latek. Wielu ponad 100-latków wątpliwości największe budził jeden projekt z kilkuset głosami osób powyżej 90 roku życia z jednego adresu IP. I wtedy system oparty na numerach PESEL i potwierdzeniu SMS-em to przyjął, teraz już nie.
28: Mamy nowy sposób głosowania w związku z anomaliami w głosowaniu w zeszłym roku.
27: Jak mówi Magdalena Wdowiak-Urbańczyk z Urzędu Miasta, wątpliwości tym razem nie ma być żadnych. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
19: Głosowanie we wrocławskim budżecie obywatelskim potrwa do połowy października.
29: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: A co dzisiaj w nocy południowo-wschodnia połowa kraju? Zachmurzenie małe tutaj umiarkowane, pozostały obszar. Może być zachmurzenie duże, na północnym zachodzie przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 9 na południu do 17 na Helu, a jutro możliwy deszcz, ale ciepło od 17 na północy do nawet 25 na Podkarpaciu. Ależ pięknie wchodzimy w ostatnią godzinę naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Radiu Z. Tomasz Kasprzyk, witam ponownie.

Jak to dobrze, że dzisiaj sobota. Jeszcze cała niedziela w zapasie. Monday morning. Ulubiony moment tygodnia, prawda? Melanie Fiona w Radiu Z. Oczywiście, jeżeli chodzi o czas wolny. Natomiast zatrzymując się na chwilę przy tym poniedziałkowym poranku, to coś, co pewnie wiąże się z tak zwanym multitaskingiem, ale przyglądałem ostatnio badania i okazuje się, że multitasking to mit. Bo badania pokazują, że ciągłe przeskakiwanie między zadaniami może podobno obniżyć naszą produktywność i to nawet o 40%. Mózg tak naprawdę nie zajmuje się kilkoma rzeczami jednocześnie, tylko szybko przełącza uwagę z jednej na drugą. Czyli odpisywanie na wiadomości w trakcie pracy może kosztować nas więcej czasu niż nam się to wydaje. Innymi słowy, robienie dwóch rzeczy na raz oznacza po prostu robienie dwóch rzeczy źle. Ale za to jednocześnie.

0: Idealny utwór na długą podróż. Jeżeli jesteście w podróży, jedźcie ostrożnie, miejcie oczy dookoła głowy i słuchajcie Radia Z. To wszystkim was informujemy na bieżąco. The Big Love, Roxette jeszcze w tle. Swoją drogą zastanawiam się, czy ktoś z was pała wielką miłością do księgowości. I mówię to nie bez przyczyny, bo branża księgowa przechodzi cyfrową transformację, ale rynek cierpi na ogromny deficyt fachowców. Zaledwie niecałe 10% kandydatów potrafi podobno łączyć finanse z obsługą ERP, automatyzacją, cyberbezpieczeństwem czy KSeF-em, tak modnym ostatnio. Ten brak specjalistów podobno mocno wyśrubował stawki, bo nawet najlepsi główni księgowi i menadżerowie finansowi z doświadczeniem, i to też doświadczeniem międzynarodowym, mogą liczyć na pensję do nawet 30 tysięcy złotych miesięcznie. No? I biorąc pod uwagę te kwoty, no naprawdę zaczynam mocno żałować, że na widok tabelki w Excelu mój mózg od razu przechodzi w tryb awaryjny. Radio Z i
1: już. Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Uroczyste wejście w jesień z Radiem Z. Po pierwsze spacer, po drugie wejście w jesień z Radiem Z. Po pierwsze

0: zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
5: 5, 9, 31.
6: Jak liczyć na szczęście w lotto?
5: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.

0: przepięknych wspomnień Czar Meatloaf w Radiu Z na 16 minut przed godziną 20. Nim zamkniemy nasze dzisiejsze wspólne spotkanie w czasie wolnym, jeszcze mam jedną ważną informację, bo właśnie się dowiedziałem, że dwa polskie dworce weszły do pierwszej dziesiątki najlepszych w Europie. Wrocław Główny zajął 4. miejsce, a Kraków Główny 9. W rankingu oceniano m.in. punktualność, czas oczekiwania, gastronomię oraz udogodnienia dla niepełnosprawnych. Ważne jest, że zwyciężył Zurich, wyprzedzając Paryż i Amsterdam. No ale dwa polskie dworce w dziesiątce. Przypomnę, Wrocław Główny na 4., a Kraków na 9. Swoją drogą, wysokie miejsca za czas oczekiwania i punktualność wyraźnie dowodzą, że oceniano nie tylko same budynki, a także to, co podjeżdża na perony. Więc tutaj czapki z głów. Gratulacje.
1: Reklama. 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
2: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Zatartur Rojek, Mirafiori, a już za chwilę nasze wiadomości.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny!
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Uroczyste wejście w jesień z Radiem Z. Po pierwsze spacer, po drugie pogoda, a po trzecie nowe buty. Wejdź na radioz.pl, zgłoś się do konkursu i wygraj. Voucher o wartości 1000 zł na jesienne zakupy w sklepie Wojaz i na wojaz.pl oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem o wartości 2000 zł. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojaz.pl. Po reklamie.
0: Jest sobota, 19 września, słuchacie Radia Z, dochodzi 20, czas na wiadomości.
9: Ksiądz podejrzany o molestowanie dzieci na wolności. Prokuratura chce zmianę decyzji. Drony zakłóciły pracę lotniska. Rząd w Luksemburgu wszczął śledztwo. Zapachniało na Narodowym. Trwa tam Festiwal Polskiej Żywności. Na początek jednak ważna informacja dla kierowców. Zderzenie kilku samochodów na A4 w Śląskiem. Między węzłami Ostropa i Kleszczów w pobliżu Sośnicowic zablokowany jest jeden pas w stronę Wrocławia. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Prokuratura walczy o zmianę decyzji sądu w sprawie księdza podejrzanego o pedofilię. Śledczy nie zgadzają się na pozostawienie duchownego na wolności i składają zażalenie do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Ma być rozpatrzone w najbliższą środę. Ksiądz Waldemar P. miał molestować 5 małoletnich, ale lista pokrzywdzonych może się wydłużyć. Maciej Bąk jest po rozmowie z prokuratorem. Maćku, jak śledczy zamierzają przekonać sąd do zmiany decyzji?
10: Lista argumentów jest, jak to w takich sprawach, bardzo długa. Po pierwsze, istnieje realna obawa, że Waldemar P. będzie kontaktował się ze swoimi ofiarami i wpływał na ich zeznania. Po drugie, grożąca mu wysoka kara może sprawić, że podejmie on próbę ucieczki. Prokuratura kompletuje kolejne opinie biegłych, które mają przekonać sąd, by ten zdecydował o ponownej izolacji mężczyzny. Tym bardziej, że ciągle zgłaszają się nowe osoby, które ksiądz mógł krzywdzić w przeszłości. Niewykluczone więc, że wkrótce zarzuty mogą zostać rozszerzone.
9: 56-letni ksiądz Waldemar P. kierował wieloma parafiami na Pomorzu, między innymi w Skurowie, Głowczycach i Smołdzinie. Proceder krzywdzenia dzieci miał trwać nawet 20 lat. Prokuraturę zawiadomiła Kuria Pelplińska. Szef MSWiA Marcin Kierwiński krytykuje Mariusza Błaszczaka za słowa o polskich generałach. Jak wiecie z Radia Z, w piątek w Sejmie Błaszczak nazwał ich, tutaj cytat, betonem, który powinien odejść na emeryturę. Nie wiem, czy są głupsze rzeczy, które może wypowiadać polski polityk, mówi szef MSWiA.
11: To jest po prostu nierozsądne, to jest głupie, tak nie powinien się zachowywać ani polski polityk, ani polski patriota, a tym bardziej wicepremier do spraw bezpieczeństwa, bo takim był przecież pan minister Błaszczak, był szefem, wicepremierem do spraw obrony narodowej.
9: Dziś szef MSWiA wziął udział w szkoleniu z alarmowania w Lublinie. Zapowiedział m.in. utworzenie nowej rządowej aplikacji, dzięki której telefon będzie działał jak syrena alarmowa. Po wykryciu nieznanych dronów nad lotniskiem rząd Luksemburga wszczął śledztwo. Incydent miał miejsce wczoraj wieczorem i doprowadził do wstrzymania i przekierowania wielu lotów. To był pierwszy taki przypadek w luksemburskiej przestrzeni powietrznej, powiedział premier Luc Frieden. Sery, chleb, przetwory i słodkości zapachniało w ten weekend na Stadionie Narodowym, gdzie ponad 100 wystawców prezentuje swoje produkty na Festiwalu Polskiej Żywności. Impreza przyciąga tysiące osób. Wybrał się na nią także reporter Radia Z Marcin Friedrich, któremu, jak usłyszycie, trudno było przejść obojętnie między stoiskami.
12: Brzmi apetycznie.
13: Przede wszystkim pachnie.
14: Wybieram polskie produkty, patrzę na etykietę.
13: Polska może się chwalić?
14: Pochwalić, oczywiście.
15: Polska przede wszystkim daje nam pewność, że ten produkt nie wędrował przez pół świata do nas, czyli jest jak najmniej przetworzony, jak najmniej zakonserwowany.
13: Sam bez soli, proszę.
12: Tak,
13: proszę.
12: Nie, no proszę.
13: To jest żółty pomidor.
14: Tak, też te czerwone też są piękne.
13: Tak, to też spróbuję.
14: Są soczyste na maksa. Mm.
13: Ale żółty jest słodszy.
14: A czerwony też jest wymiata.
9: Marcin spróbował. Wy też możecie. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatne i jutro też będzie można skosztować tych specjałów. Targi potrwają do 17:00. A o tym, że polska marka jest naprawdę dobra nie tylko w kuchni, wie doskonale Krzysztof Wilanowski.
16: To prawda, nasi siatkarze pyszni jak pomidor.
9: No i te wspaniałe wieści. Już teraz wiadomości sportowe.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Na Mistrzostwach Europy siatkarze. Wszystko zgodnie z planem. Polacy pewnie w trzech setach ograli Łotyszy i awansowali do ćwierćfinału.
18: Chcieliśmy też wejść bardzo sfokusowani, zmotywowani na to spotkanie, żeby go też nie przeciągać. Znamy swoją klasę, wiemy jaką jesteśmy drużyną, znamy jaką drużyną jest drużyna z Łotwy i po prostu chcieliśmy to spotkanie wygrać jak najszybciej.
16: Mówił nasz atakujący Kamil Sasak. Mecz, który wyłoni naszych ćwierćfinałowych rywali, trwa. Bułgarzy 2-1 prowadzą z Niemcami. A nasza piłkarska kadra bez bramkarza Kamil Grabara nie przyjedzie na zaczynające się już w poniedziałek zgrupowanie Juventus. Poinformował, że Polak doznał poważnej kontuzji. Badania wykazały uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie, przekazali Bianconeri w komunikacie. Oprócz Grabary powołania dostali jeszcze Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. Obrodziło nam golami w Ekstraklasie. Aż 5 trafień zobaczyli kibice w Kielcach. Ich korona 3-2 pokonała Raków Częstochowa. W Katowicach też 5 razy piłka lądowała w siatce. GKS 3-2 wygrał z Krakowią.
19: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
0: Dziś w nocy na południowym wschodzie pogodnie, poza tym więcej chmur, na północy przelotny deszcz, na wybrzeżu do 10 mm. Nad ranem miejscami mgły. Temperatura od 6 stopni na Podhalu przez 13 w centrum do 16 nad morzem. Nie martwcie się, pogodnie będzie teraz, bo w Zetce party Zetka.
19: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
17: Party Zetka w Radiu Z. Idealny plan na sobotni wieczór. Party Zetka w Radiu Z.
0: Hubert Radzikowski, dobry wieczór, a pan Enrique Iglesias z nami. Cześć, witaj.

0: Radio Z Cibul, a dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo to jest dzień mówienia jak pirat. No to Eryk Prydz za chwilę zaśpiewa jak Eryk Prydz czy jak pirat. Sprawdzimy. Call Me w Partyzetce w Radio Z.
1: Reklama.
2: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Ej, czat, pracuję przy maszynie. Mogę zdjąć osłonę?
3: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
2: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
3: Zły pomysł. No chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
2: A kask ochronny? Muszę w nim ciągle chodzić po hali?
3: Koniec żartów. Przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
4: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
9: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
10: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
9: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
10: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
11: Uroczyste wejście w jesień z Radiem Z. Po pierwsze spacer, po drugie pogoda, a po trzecie nowe buty. Wejdź na radioz.pl, zgłoś się do konkursu i wygraj. Voucher o wartości 1000 zł na jesienne zakupy w sklepie Wojas i na wojas.pl oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem o wartości 2000 zł. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojas.pl.
12: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
13: Najlepsze party tylko w Radiu Z.

0: Liwka poza tobą, nic w Radiu Z, trwa Party Zetka. No gorąco się jakoś tak zrobiło, prawda? Dobra piosenka. Moi drodzy, różne pokolenia, ale skuteczność na parkiecie bardzo podobna. Bo o ile Liwka to sporo mniej lat, to ciut więcej Kylie Minogue. Ale In Your Eyes tak naprawdę rusza nas wszystkich do dzisiaj. I po to jest ten program. Będzie Kylie, będzie też Calvin Harris, będzie też Agnes Release Me. I jesteście wy, a to jest najważniejsze. Radio Z.
1: Reklama. 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Po reklamie.
4: Hi, this is Kylie. You're listening to Radio Z.

September Can't Get Over w Radiu Z. Piosenka, która już kilka wiosen liczy, a po sąsiedzku zupełna nówka nierdzewka. Wszystko, czego chciałem, to Mrozu i Kasperczyk w Radiu Z, w Party Z. Bawcie się dobrze.

0: Mrozu i Kasperczyk, a za chwilę nasze wiadomości. Po nich także te sportowe i po nich te o mrozu. Co to był teraz, a jutro go nie będzie. Nie.
1: Radio Z i już. Reklama. Uroczyste wejście w jesień z Radiem Z. Po pierwsze spacer, po drugie pogoda, a po trzecie nowe buty. Wejdź na radioz.pl, zgłoś się do konkursu i wygraj. Voucher o wartości 1000 zł na jesienne zakupy w sklepie Wojaz i na wojaz.pl oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem o wartości 2000 zł. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojaz.pl.
2: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Ej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
3: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
2: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
3: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
2: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
3: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
4: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhp.tak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Cofnęliśmy się w czasie.
7: Teddy Jones powraca w nowej, pełnej humoru przygodzie. Mumia cofa się w czasie, a Teddy i przyjaciele ruszają jej śladem przez Peru, Grecję i Bliski Wschód.
8: Nie panikujcie!
7: Przeżyją mnóstwo przygód i zapragną wrócić do domu. Czy odnajdą magiczną lampę, dzięki której to będzie możliwe?
9: Trzeba znaleźć lampę w tym stuleciu i wrócić do domu.
7: Teddy i magiczna lampa w kinach od 18 września. Poleca Radio Z.
10: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
1: Po reklamie.
0: Sobota, 19 września, słuchacie Radia Z. Z nami jest Ola Wojciechowska. Teraz będą wiadomości.
17: Trump tworzy AI Force i atakuje przeciwników sztucznej inteligencji. Alarmy i ewakuacje. Szkolenie pomoże odpowiednio reagować. Kolejki na szlakach, tłumy w dolinach. Tatry z rekordem frekwencji.
0: Dwudziesta pierwsza.
17: Sztuczna inteligencja ma być nie do zatrzymania. Kto przeszkodzi jej rozwojowi, będzie miał do czynienia z Donaldem Trumpem. Prezydent USA zaatakował przeciwników AI i zapowiedział, że on osobiście będzie wspierał jej rozwój. Ogłosił też powołanie specjalnej jednostki AI Force, która będzie pilnować całej branży i wyłapywać zagrożenia. Tymczasem koniec mediów społecznościowych dla najmłodszych, zapowiada Komisja Europejska. Zakaz ma dotyczyć dzieci do 13 roku życia. Konta 14- i 15-latków mają być leżeć pod nadzorem rodziców, a starsi nastolatkowie mieliby korzystać z ograniczonych i bardziej bezpiecznych wersji platform. Teraz propozycją zajmą się kraje członkowskie. A co jeszcze warto wiedzieć o pomyśle Komisji Europejskiej, wie reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
6: Ten nowy unijny projekt to nie tylko sam zakaz dostępu do mediów społecznościowych, czy też wirtualnych towarzyszy chatbotów AI, ale też zmiany w wymogach dla właścicieli platform. Będą musieli pokazać szczegółowe plany zabezpieczeń treści i swoich aplikacji dla dzieci. Rodzice odzyskają kontrolę, a to platformy przejmą ten ciężar, który do nich należy. Ursula von der Leyen apeluje do europosłów i krajów członkowskich o pilne procedowanie tych nowych przepisów. Grażyna Wiatr, Radio Z.
17: Problemem jest także czas spędzany przez dzieci w mediach społecznościowych. Bywa, że jest to nawet 10 godzin w ciągu doby. Alarmy i zagrożenia na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu to już niemal chleb powszedni. Syreny wyją tam codziennie. Alerty przychodzą nawet w środku nocy. Jak na nie reagować? Dziś odbyły się szkolenia dla mieszkańców. I już wiadomo, że takie testy i sprawdziany cywilne są bardzo potrzebne.
8: W ogóle nie mam zielonego pojęcia, gdzie się mam schować, gdzie jest najbliższy schron. W związku z tym chciałam uzyskać pewnych informacji.
18: Ostatnio wyły syreny. Gdzie pani była? Jak się pani zachowała?
8: W pracy byłam. Mam pracy, no ale po prostu nigdzie żeśmy nie wychodzili. Tylko byliśmy przy biurkach, tak to.
18: Nie wiedział pracodawca, jak się zachować?
8: Proszę pana, to jest firma prywatna. Każdy ma swoją działalność gospodarczą, także w ten sposób to było.
17: Mówili mieszkańcy Lublina reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi. Szczyt frekwencji na szczytach Tatr. Podhalańscy przedsiębiorcy podliczyli, że miniony sezon był rekordowy. Takiego tłoku jeszcze nie było. Po raz pierwszy liczba turystów na szlakach przekroczyła 2 miliony. Jak te tłumy wpływają na chronioną tatrzańską przyrodę, to sprawdził nasz reporter Przemek Taranek.
19: Turystów przybywa, ale tatrzańska przyroda na razie dość dobrze to znosi, uważa dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski.
20: Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie. Populacja kozisy od paru lat jest stabilna. Przyroda nie pokazuje nam, że ma dość.
19: Na razie nie ma mowy o limitowaniu wejść w Tatry, ale jednocześnie TPN rozważa poszerzanie szlaków, ustawienie dodatkowych toalet stacjonarnych i zwiększenie liczby strażników, których na razie jest zaledwie 11. Przemek Taranek, Radio Z.
17: Niestety minione wakacje w Tatrach były także rekordowe pod względem liczby wypadków. Ratowano ponad 500 osób. 7 turystów zginęło. Ze mną w studiu Krzysztof Wilanowski.
21: Jestem.
17: Wiadomości sportowe, ale nie o górach chyba, nie?
21: Nie będzie. O górach, ale będzie o szczytach sportowych.
17: Brawo.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Już wiemy, z kim nasi siatkarze zagrają o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Niemcy sprawili niespodziankę i pokonali wicemistrzów świata Bułgarów 3-2. Wcześniej Polacy 3-0 grali Łotyszy. Ćwierćfinał Polska-Niemcy we wtorek. A w piłkarskiej ekstraklasie mecz lidera. Górnik Zabrze gra w Lublinie z Motorem. Przed momentem zakończyła się pierwsza połowa. Jest 0-0. We włoskiej Serie A podział punktów w meczu na szczycie. Roma 2-2 zremisowała z Interem. Dla obu ekip to pierwsza strata punktów w tym sezonie. Obie mimo to pozostają niepokonane. Pełne 90 minut w barwach Interu rozegrał Piotr Zieliński, a w niemieckiej Bundeslidze aż 7 goli padło w polskim meczu. Borussia Mönchengladbach 3-4 przegrała z Mainz. W wyjściowej 11 gospodarzy zadebiutował Jan Leszczyński i rozegrał całe spotkanie. W składzie gości też od pierwszej do ostatniej minuty grał Kacper Potulski, który w poniedziałek pojawi się na zgrupowaniu kadry. A teraz skoki narciarskie. Anna Twardosz wygrała zawody w Rasnowie. To historyczny triumf. 25-latka jest pierwszą Polką, która wygrała zawody letniej Grand Prix. W Rumunii skakali też panowie. Najlepiej z Polaków poradził sobie Paweł Wąsek. Zajął 9. miejsce.
0: A niedziela pogodowo trochę po sobotniej imprezie wygląda, bo na północy deszcz i 17 stopni, w centrum około 20, a południowy wschód zgarnia nagrodę. Będzie słońce i nawet 25 stopni. Miejscami burze, więc parasol zabrany ze sobą nikomu nie zaszkodzi. Tak jak włączenie teraz Radia Z. Hubert Radzikowski, witajcie. To jest Party Zetka.
22: Nie zwalniamy tempa. To jest Party Zetka w Radiu Z. Party Zetka w Radiu Z.

0: Party Zetka w Radio Zeta to byli Bumfunk MCs i ich wielka wersja przeboju Freddy I Know There's Something Going On. A my płynnie lecimy dalej, bo za chwilę młodzież, czyli Dawid Podsiadło i Sezon, a później ciut starsza młodzież, czyli siostry Pointer, The Pointer Sisters. I'm so excited. Mimo tego, że parę lat ta piosenka ma, to ekscytacja przy niej nadal rośnie.
1: Radio Zetki już.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
2: Co? No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
1: 5, 9, 31.
2: Jak liczyć na szczęście w lotto?
1: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
4: Wpadnij z nami w wir zabawy. To jest Party Zetka w Radio Z.

Ależ nam to kolejne dziecko Disneya wyrosło. Miley Cyrus, Bass Bass Persuades w Radio Z. To jest Party Z-ka. Za chwilę Komodo i Michael Shines, Is This Love. Za chwilę też Sean Baker, Hey Hi Hello. I Maroon 5 z Christiną Aguilerą wpadną. I proszę, niech państwo popatrzą. Niby sobota, niby wieczór, niby wolne. A oni wszyscy w pracy, a my się bawimy.

0: Kygo i Max Maknon, Take Me Back w Radiu Z w Party Zetce. Spotkali się chłopaki i stworzyli klubowe country? No tego jeszcze nie było. Za to za chwilę będą wiadomości w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
0: W sobotni wieczór w Radiu Z Ola Wojciechowska jest z nami, a to oznacza, że teraz czas na wiadomości. Posłuchajmy.
7: AfD wygrała w Saksonii. Czy weźmie też Berlin? Pyta nasz reporter w niemieckiej stolicy. Darmowe badania dla dzieci. Onkolodzy prowadzą akcję profilaktyczną. Omułki albo małże. Na Bałtyku sprawdzają, czym zastąpić dorsza i flądra.
0: 22.
7: Niemcy znów przy urnach. Jutro swoje władze wybierać będą dwa kraje związkowe. Berlin i Mecklenburgia Pomorze Przednie. Głosowanie budzi wielkie emocje po tym, jak niespełna dwa tygodnie temu w Saksonii Anhalt zwyciężyła skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. W Berlinie jest reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, szanse na to, że AfD zdobędzie władzę w niemieckiej stolicy są jednak bardzo niskie.
8: Zgadza się. Nawet jeśli AfD zdobędzie najwięcej głosów, to najprawdopodobniej nie znajdzie koalicjanta do rządzenia landem. Pozostałe partie od miesięcy izolują skrajną prawicę, ale to strategia długoterminowo pomaga AfD, mówił mi były naczelny Berliner Zeitung Tomasz Kurjanowicz.
9: W tym sensie, że jak sytuacja się nie polepsza, to wtedy oczywiście wyborcy się zastanawiały, czy może rzeczywiście taka zupełnie nowa alternatywa polityczna miałaby jakieś rozwiązanie.
8: Faworytem do zwycięstwa w Berlinie jest skrajnie lewicowa Die Linke, a tuż za nią w sondażach jest obecnie rządząca CDU kanclerza Friedricha Merkel. Berlin, Jan Kielak, Radio Z.
7: Głosowanie będziemy relacjonować w wiadomościach Radia Z. To pierwszy raz w historii, gdy agencja Moody's obniżyła rating Polski o jeden stopień z poziomu A3 do A2. Wpłynął na to rosnący dług publiczny i coraz gorsza kondycja fiskalna. Ze spokojem do tej decyzji podchodzi wiceszef resortu cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski zapewnia, że cięcia budżetowe nam nie grożą, bo jesteśmy 20. gospodarką świata.
10: Nie o wszystkim decydują zagraniczne agencje. Trzeba zwracać uwagę, jak wygląda rating, ale mieć też świadomość i odpowiedzialność. Polska jest dzisiaj najszybciej rozwijającym się państwem. Polska dzisiaj ma 10-krotnie większy wzrost gospodarczy niż Niemcy. Więc rozwijajmy się szybko i bądźmy stabilni w myśleniu o tym, jak mają wyglądać finanse państwa. Bez cięć, ale z dobrymi nowymi pomysłami, na przykład jak podatek cyfrowy.
7: Polski dług publiczny rośnie, bo więcej wydajemy między innymi na ochronę zdrowia, programy społeczne i na obronność. Wczesna diagnoza może mieć kluczowe znaczenie. W całej Polsce trwają badania profilaktyczne w kierunku nowotworów dziecięcych. Skala zachorowań rośnie. Każdego roku to 1,5 tysiąca nowych przypadków. Dlatego warto się badać, tak jak dziś w Lublinie, gdzie w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym przyjmowali onkolodzy. Jak mówi Radio Z, jedna z mam i koordynatorka akcji Anna Kulik w parze z profilaktyką powinien iść zdrowy styl życia.
11: Żeby pamiętać o zdrowej diecie dziecka, żeby zachęcać dziecko do aktywności fizycznej, żeby też mówić, uczulać dziecko na to, że jeżeli ono u siebie na przykład zauważy jakieś objawy, że właśnie na przykład bardziej się męczy, to bardzo ważne jest, żeby po prostu też z nimi rozmawiać, żeby słuchać tego, co oni mają do powiedzenia.
7: Akcja potrwa do końca miesiąca w całej Polsce. Szczegóły znajdziecie na stronie złotywrzesień.pl. Badania na Bałtyku, rewolucja na talerzu. Specjaliści sprawdzają, czy klasycznego dorsza, flądrę i łososia mogłyby zastąpić algi, małże i omułki. W rowach koło Ustki na wodzie pojawiło się prawdziwe pływające laboratorium. Maciek Bąk dopytywał, jak działa i co dokładnie ma zbadać.
12: Odpowiedzialne za to jest duże pływające urządzenie, zlokalizowane tam, gdzie jeszcze do niej niedawna cumowały kutry.
13: W porcie pływa odpowiedni sensor, który jakby bada zasolenie, falowanie i temperaturę wody na bieżąco.
12: Jak mówi mi wójt Rafał Konon, dane spływają do urzędu, a ten przekazuje je dalej naukowcom. Ci mają sprawdzić, czy są u nas warunki do hodowania na przykład omułków wykorzystywanych do produkcji pasz albo alg, z których korzysta branża kosmetyczna. Przyszłe podwodne farmy mogłyby funkcjonować obok morskich elektrowni wiatrowych. Rowy Maciej Bąk, Radio Z.
7: Na wyniki poczekamy jednak co najmniej kilkanaście miesięcy.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Wcześniej bo już teraz będzie prognoza na niedzielę, a w niedzielę Polska będzie podzielona pogodowo. Północ dostaje deszcz i 17 stopni. Centrum około 20, a południowy wschód no bawi się dalej przy nawet 25 stopniach. Trochę zazdrościmy. Partyzetka w Radiu Z. Hubert Radzikowski, dobry wieczór.
14: Partyzetka w Radiu Z.

0: To jest Party Zetka w Radiu Z, Naughty Boy i Sam Smith, la la la la la. Już taki trochę prawie jesienny klimat, prawda? Wieczorny. No ale to jest Party Zetka, tańczymy. Mimo tego ja wyskoczyłem dzisiaj, żeby się przygotować do tego wieczoru, do lasu. Myślę sobie, no na grzyby pójdę, no. I znalazłem wyjątkowego prawdziwka, słuchajcie. Buldożka francuskiego. Naprawdę. Przestraszona bidula, zagubiony, błąkał się po lesie w okolicach warszawskiego Rembertowa. Także piesek jest już bezpieczny i zaopiekowany, ale właściciel jest bardzo pilnie poszukiwany, zwłaszcza, że no, z moją owczarką niemiecką to chemii wielkiej między nimi nie ma. Na początku jakoś tam spoglądali miło na siebie, ale później im przeszło. Także jak komuś ubyło buldożka, to dzwońcie do mnie 321-321-321. A teraz już wracamy na parkiety. Oscar Sims, Nocoty, Guru Josh Project, Infinity 2008 w Party Zetce w Radiu Z. Już teraz.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
3: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
4: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
3: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
4: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
1: Po reklamie.

0: muzyka. Swedish House Mafia i Lee Kelly. Happiness is so sad. Partyzetka w Radiu Z. Teraz będzie DJ Bobo, facet, z którym imprezy wychodzą świetnie, chociaż podobno nie każda wspólna przygoda kończy się równie tanecznie. Może w wolnej chwili poczytajcie sobie kiedyś historię ludzi, którzy z nim pracowali. No ciężki chłop bywa, ale dzisiaj bez śledztwa na parkiecie There's a Party fantastycznie się sprawdza. To jest Partyzetka w Radiu Z i DJ Bobo z nami.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
1: Po reklamie.
3: Robi się naprawdę gorąco. Partyzetka w Radiu Z.
4: This is a party song that makes the party going on.

0: To jest Partia Zetka w Radiu Z, Cat's Eye Animal. A teraz, jako że zbliża się już 23, no to zapraszam, Ola Wojciechowska z nami, czas na wiadomości Radia Z.
1: Spotkanie na szczycie. Karol Nawrocki jest w Nowym Jorku na sesji ONZ. Gdańsk może mieć strefę czystego transportu. Pojawił się taki zapis. Wielkie święto chmielu. W Bawarii zaczął się Oktoberfest. Od złożenia kwiatów przed pomnikiem ofiar zamachów 11 września rozpoczął wizytę w Nowym Jorku Karol Nawrocki. Prezydent dziś spotyka się z Polonią, w kolejnych dniach weźmie udział w sesji generalnej ONZ. W Nowym Jorku jest specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłoszu, do rozmowy z Donaldem Trumpem także dojdzie?
2: Na razie planowane jest krótkie, a raczej kurtuazyjne spotkanie z amerykańskim prezydentem podczas uroczystej kolacji na rozpoczęcie tegorocznej sesji ONZ. Jak mówi jednak prezydencki minister Marcin Przydacz, prawie na pewno dojdzie do rozmowy między prezydentami.
3: Mamy tutaj nadzieję na krótką pewnie rozmowę, ale o ważnych sprawach.
2: Temat główny to oczywiście stała obecność amerykańskich wojsk w Polsce i rosnące zagrożenie ze strony Rosji. Nowy Jork. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
1: Wizyta w USA potrwa do środy. Tego dnia prezydent zabierze głos na sesji generalnej ONZ. NATO może mieć problem z rosyjskimi rakietami, ostrzega na łamach The Guardian prezydent Łotwy. Edgar Rinkiewicz ocenił, że europejska obrona powietrzna i antybalistyczna ma poważne luki i Rosja może je wykorzystać, żeby testować reakcję NATO. Byłyby to ataki dronowe, hakerskie i sabotaże. Wywiad ukazał się w czasie, gdy na wschodniej flance NATO coraz częściej dochodzi do niebezpiecznych incydentów. We wtorek NATO myśliwiec zestrzelił rosyjskiego drona nad Litwą. Polska regularnie wysyła w powietrze swoje myśliwce, gdy Rosja przeprowadza zmasowane ataki na zachodnią Ukrainę. Tymczasem w przyszłym tygodniu nasze władze będą lobbować w USA w sprawie utworzenia u nas centrum serwisowego rakiet Patriot. Wniosek został złożony kilkanaście dni temu, przekazała wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Kiedy możemy spodziewać się decyzji w tej sprawie? Pytał o to Marcin Friedrich.
4: Według wiceszefowej resortu obrony decyzja ma zapaść w ciągu kilku tygodni. Wniosek został już przekazany stronie amerykańskiej półtora tygodnia temu, mówi Sobkowiak-Czarnecka.
5: To wymagało długich konsultacji ze stroną amerykańską. Dzisiaj ten wniosek jest już po stronie amerykańskiej. Mam nadzieję, że ta decyzja będzie dla Polski pozytywna.
4: Polska liczy, że lokalizacja Centrum Serwisowego Patriotów będzie etapem na drodze uzyskania licencji, także na ich produkcję u nas. Marcin Friedrich, Radio Z.
1: Bloomberg ujawnił, że Amerykanie ostrzegli sojuszników o dużych opóźnieniach w dostawach rakiet z powodu potrzeby uzupełnienia własnych braków spowodowanych wojną z Iranem. Chrypka, zatkany nos, kaszel. Stali goście wrócili do przychodni w całej Polsce. Pacjenci z grypą i COVID-em zapełnili korytarze, a lekarze przypominają i namawiają do szczepień. Lecznicę w Lublinie odwiedził reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
6: Więcej pacjentów zgłasza się m.in. do przychodni przy ulicy Koryznowej w Lublinie. To przede wszystkim dzieci, które zachorowały jeszcze w wakacje, teraz zarażają rówieśników w szkołach. Mówi mi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
7: Zaczęła się szkoła. Powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-19.
6: Dlatego lekarze przypominają, żeby się szczepić. Przed zastrzykiem trzeba skonsultować się z lekarzem. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Szczepienia są refundowane. Na grypę za darmo zaszczepić mogą się m.in. dzieci i seniorzy. Gdańsk, tak jak Kraków i Warszawa, może mieć strefę czystego transportu. Zapis o jej utworzeniu pojawił się w wieloletnim planie mobilności, który ma być głosowany w przyszłym tygodniu. To tylko wypełnienie wymogów Unii, przekonuje gdański ratusz i dodaje, że stolica Pomorza oddycha pełną piersią, powietrzem całkiem dobrej jakości. W wiadomościach ze szczegółami tej sprawy Maciej Bąk.
8: Po porażce strefy w Krakowie stała się ona dla samorządów gorącym kartoflem. Stąd fragment o ograniczeniach wjazdu dla niektórych aut spalinowych w gdańskim planie zrównoważonej mobilności rodzi pytania. Paulina Chełmińska z ratusza odpowiada, wyniki jakości naszego powietrza są dziś nawet dwa razy niższe od limitu.
9: To nie jest tak, że miasto Gdańsk się do tego szykuje. Czy miasto Gdańsk tego chce i już pracuje nad tego wprowadzeniem? W żadnym wypadku.
8: Plan jednak obejmuje okres do 2035 roku. Gdyby więc sytuacja się pogorszyła, strefa mogłaby okazać się koniecznością. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
1: Strefę czystego transportu mają także Katowice, ale tam działa ona w zasadzie tylko w teorii. Z pianką albo bez, ciemne, a może jasne. Największy na świecie festyn ludowy, Oktoberfest, zaczął się w Monachium. Impreza ściąga do Bawarii tysiące gości z całego świata.
10: Pierwszą beczkę specjalnie na Oktoberfest ważonego piwa odbił nowy nadburmistrz Monachium Dominik Krause z Partii Zielonych, a pierwszy kufel wzniósł chadecki premier Bawarii Markus Söder. Jeszcze do 4 października potrwa na monachijskich błoniach terezjańskich zabawa oraz konsumpcja pieczonych wołów, golonek, kurczaków i oczywiście piwa. Litrowy kufel kosztuje w tym roku niecałe 16 euro, czyli w przeliczeniu prawie 70 zł. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
1: Organizatorzy liczą, że do Monachium zajrzy w tym roku ponad 6,5 miliona fanów Oktoberfestu. Nad ich bezpieczeństwem czuwa ponad 500 policjantów. I tym akcentem kończą się wiadomości o 23. Na kolejne zapraszam w imieniu Krzysztofa Białkowskiego.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Niedziela nie wszędzie będzie chciała kończyć weekend, bo na południowym wschodzie nawet 25 stopni. W centrum 20, skromniej na północy, tam 17. Tam też najwięcej deszczu, a miejscami w kraju burze i możliwy drobny grad. Oby niemożliwy, tego wam życzę. Hubert Radzikowski, dobry wieczór. To jest Party Zetka w Radiu Z.
12: Party Zetka w Radiu Z.

sobotni wieczór z Radiem Z i Lady Punk. Zostawcie Titanica i pomyśleć, że Jan Borsewicz, taki rasowy rock'n'rollowiec, gitara, wzmacniacz, cała ta historia, napisał też kawałki, przy których super się tańczy. A coraz bliżej film o panu Janku, więc będzie jeszcze o nim głośno. My tymczasem w Party ZC zmieniamy klimat ATC i Around the World. I to jest ciekawostka, która za każdym razem, kiedy ją przypominam, to budzi zdziwienie malujące się na wielu twarzach. To jest niemiecki zespół. No właśnie, wiem, nie ma tu 1, 2, 3, ani 9, ja, ani du, wystarczy la, la, la, la, la i jest piosenka. No umieją w to. To zupełnie nie po niemiecku, niemiecki ATC, Around the World, w Radiu Z. Party Z-ka trwa.

Nowa piosenka Kairy na moje nieszczęście w Radiu Z. A w Radiu Z będzie teraz Brave, I Just Called to Say I Love You. I to może być fantastyczny wstęp do tego, co zacznie się już niebawem, bo za 18 minut wtedy zacznie się niedziela, a to będzie dzień doceniania żony. No, to można zacząć już dzisiaj. Czyli dzwonimy do żony i mówimy, że zadzwoniłem tylko po to, żeby ci powiedzieć, że cię kocham i załatwione, no.

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Do końca roku w województwie lubelskim będzie ponad 1000 automatycznych syren alarmowych, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Teraz jest ich około 350. Nowe alarmy będą włączane zdalnie z poziomu wojewódzkiego. System musi być sprawny, bo Rosja coraz bardziej atakuje granicę polsko-ukraińską. Jak mówi szef MSWiA, w ciągu roku zostanie też uruchomiona nowa aplikacja.
1: Tą aplikację cell broadcastingu, tą funkcję cell broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
0: MSWiA pracuje też nad modyfikacją syren w całej Polsce. Remontowane są również schrony, tylko w województwie lubelskim jest prawie 3,5 tysiąca miejsc schronienia. Podczas ostatniego alarmu związanego z możliwością rosyjskiego ataku we wschodniej Polsce zadziałały wszystkie procedury, podkreślają nasze służby, choć przyznają, że na te ostrzeżenia nie wszyscy zareagowali. Niektóre szkoły nie przerwały lekcji, a urzędnicy dalej pracowali. Cały czas doskonalimy system, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
2: Liczymy się z tym, że ta świadomość również będzie rosła. Ten alarm trwał około godziny. Liczę się też, że niektórzy czy potrzebowali czasu, czy do kogoś nie doszła ta informacja. Będziemy ciągle szkolić.
0: Perfekcyjnie zareagowała dyrekcja szkoły podstawowej nr 15 w Lublinie. 500 uczniów ukryło się w piwnicy. Wszystko przebiegło sprawnie, ale emocji nie brakowało, mówi w rozmowie z Radiem Z dyrektor Roman Kotarski.
3: To nie była próbna ewakuacja, tylko prawdziwa i mieliśmy sytuację, zwłaszcza wśród maluchów, ale również starszych dzieci, że dzieciaki wpadały w panikę. Oprócz samego sprowadzenia w bezpieczne miejsce, nauczyciele musieli jako przytulanki do takich roztrzęsionych dzieciaków podchodzić, bo dzieci były bardzo mocno zdenerwowane.
0: Podobne ewakuacje przeprowadziły też szpitale, choć tu sytuacja jest zdecydowanie gorsza. Większość z nich nie ma miejsc schronienia. Na niższe piętra zejść mogą tylko przytomni pacjenci. O tym, jak zachować się po usłyszeniu alarmu, mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny mogli dowiedzieć się sami na szkoleniach, które wczoraj były w jednostkach strażackich. Policyjna akcja na przejazdach kolejowych w Ostrołęce. Wystarczyło kilka godzin obserwacji dronem, by złapać aż 25 kierowców łamiących przepisy w takich miejscach. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji. Pokazuje, jak duża jest skala tego problemu w Polsce. Więcej na ten temat reporter Radia Z Mateusz Szkudlary.
4: Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg. Mówił mi nadkomisarz Tomasz Żerański z Ostrołęckiej Policji.
5: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
4: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych. Takie zachowanie na przejazdach kolejowych, jak podkreślają mundurowi, jest skrajnie nieodpowiedzialne. Przypominają, że w starciu z rozpędzonym kolejowym składem kierowca i pasażerowie mają niewielkie szanse na przeżycie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Policja zapowiada kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów, a Sejm rozpoczął tymczasem pracę nad ustawą, która zaostrza kary za wykroczenia w takich miejscach. Przewiduje ona m.in. utratę prawa jazdy na 3 miesiące za wjazd na przejazd przy czerwonym świetle lub w trakcie opuszczania zapór. Nowe fakty w sprawie tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zatrzymany przez tamtejszą policję kierowca odmówił składania wyjaśnień. Węgrzy poinformowali o tym polską prokuraturę i przedłużyli okres tymczasowego aresztowania mężczyzny do połowy grudnia. Ze szczegółami reporter Radia Z Przemek Taranek.
6: Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie. To do niej trafił protokół przesłuchania kierowcy. Wynika z niego, że odmówił składania wyjaśnień. Jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie katastrofy ze skutkiem śmiertelnym. Przypomnijmy, autokarem wracali z Medjugorje polscy pielgrzymi. Według węgierskiej prokuratury kierowca zasnął ze zmęczenia, zjechał na skarpę przy jezdni i przewrócił autokar na bok. 12 osób zginęło wtedy na miejscu. 10 z ciężkimi obrażeniami trafiło do szpitala. Przemek Taranek, Radio Z.
0: Za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym kierowcy grozi do 5 lat więzienia. Kilkaset tysięcy pakietów ze szczepionką przeciw wściekliźnie u lisów zostanie zrzuconych w województwach łódzkim i świętokrzyskim. Akcja potrwa do końca września. Szczepionka wygląda jak ampułka. Jest w niewielkim brązowo-zielonym pakiecie. Ma charakterystyczny rybny zapach przyciągający lisy, ale jest trująca także dla zwierząt domowych. Dlatego warto być ostrożnym, kiedy idziemy do lasu ze swoim psem, mówi Radiu Z Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
7: Grzybiarzy i spacerowiczów prosimy o pozostawianie znaleźć znalezionych przynęt na miejscu, a właścicieli psów o prowadzenie ich na smycze. Przynęta nie jest przeznaczona do kontaktu z człowiekiem, dlatego przede wszystkim nie należy jej dotykać, podnosić ani rozłamywać.
0: Do mieszkańców Łódzkiego i Świętokrzyskiego trafiły już informacje o zrzutach. Jeśli ktoś znajdzie taką szczepionkę na swojej posesji, powinien skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii. Ten ptak to rzadki widok kuropatwa. O przywrócenie jej populacji walczą leśnicy, myśliwi i samorządowcy z Wielkopolski. Jesienią wypuszczają ptaki na wolność i nie polują na nie. I tak jest od 20 lat. W tym roku skrzydła mogło rozprostować 600 sztuk, mówi Henryk Szwajkowski z koła łowieckiego Szarak w Otuszu.
8: Żeby tak było jak na tym obrazie Chełmońskiego, że te kuropaty są, bo one były. Pamiętam doskonale kiedyś, jak jeszcze młody chłopak chodziłem na gance.
9: Od początku lat 90. zaczęły się problemy, na co składały się przede wszystkim intensyfikacja rolnictwa oraz coraz intensywniejsze stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, które oddziaływają na zasoby pokarmowe kuropatw.
0: Dodaje dr Marek Panek ze stacji badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu. Na koniec sport. Jan Urban ogłosił powołania na jesienne mecze w Lidze Narodów. W tym gronie nie zabrakło Roberta Lewandowskiego, który tym samym potwierdził, że zamierza kontynuować grę w polskiej kadrze. Czy selekcjoner zaskoczył powołaniami? O tym dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
10: Na pewno jest kilka niespodzianek. Do kadry po blisko dwuletniej przerwie wraca obrońca Tymoteusz Puchacz, który przeżywa znakomity czas w ekipie Sabah Baku, z którą gra w Lidze Mistrzów. Selekcjoner Jan Urban docenił także powrót do formy Kacpra Urbańskiego z Górnika Zabrze.
11: No na niektórych pozycjach jest bieda, na wielu pozycjach jest tak, że jest ktoś rzeczywiście, który daje ci tą gwarancję dobrego poziomu.
10: Największym zaskoczeniem z kolei brak wśród napastników Karola Czubaka.
0: Przed Polakami cztery mecze. W piątek zainaugurują rozgrywki na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ich rywalem będzie Bośnia i Hercegowina. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Oczy Europy znów zwrócone na Niemcy. Dziś za Odrą kolejne wybory do parlamentów krajowych. Zagłosują mieszkańcy dwóch landów, Berlina i Mecklenburg i Pomorza Przedniego. Niespełna dwa tygodnie temu w wyborach w Saksonii Anhalt zwyciężyła skrajnie prawicowa AfD. Czy powtórzy ten sukces w Berlinie? W stolicy Niemiec jest reporter Radia Z Jan Kielak.
1: Jest to mało prawdopodobne. Obecnie Alternatywa dla Niemiec jest tu trzecia w sondażach i choć do skrajnie lewicowej Die Linke traci tylko 3 punkty procentowe, to nawet jeśli ją wyprzedzi, najprawdopodobniej nie zdobędzie władzy w landzie. To ze względu na kordon, jaki wokół AfD utworzyły partie głównego nurtu, które za nic nie chcą wchodzić w koalicję z rosnącymi w siłę prawicowymi populistami. AfD ma za to duże szanse zwyciężyć w Mecklenburg i Pomorzu Przednim, gdzie przewodzi w sondażach, ale i tam o utworzenie rządu landowego będzie niezmiernie trudno. Berlin, Jan Kielak, Radio Z.
0: Głosowanie w dwóch niemieckich landach zacznie się o 8, a zakończy o 18. Relacji usłyszycie w Radiu Z. To pierwszy raz w historii, gdy agencja Moody's obniżyła rating Polski o jeden stopień z poziomu A3 do A2. Wpłynął na to rosnący dług publiczny i coraz gorsza kondycja fiskalna. Ze spokojem do tej decyzji podchodzi wiceszef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zapewnia, że cięcia budżetowe nam nie grożą, bo jesteśmy 20. gospodarką świata.
2: Nie o wszystkim decydują zagraniczne agencje. Trzeba zwracać uwagę, jak wygląda rating, ale mieć też świadomość i odpowiedzialność. Polska jest dzisiaj najszybciej rozwijającym się państwem. Polska dzisiaj ma 10-krotnie większy wzrost gospodarczy niż Niemcy, więc rozwijajmy się szybko i bądźmy stabilni w myśleniu o tym, jak mają wyglądać finanse państwa. Bez cięć, ale z dobrymi nowymi pomysłami, na przykład jak podatek cyfrowy.
0: Polski dług publiczny rośnie, bo więcej wydajemy, między innymi na ochronę zdrowia, programy społeczne i na obronność. Koniec mediów społecznościowych dla najmłodszych, zapowiada Komisja Europejska. Zakaz ma dotyczyć dzieci do 13 roku życia. Konta 14 i 15-latków mają być pod nadzorem rodziców, a starsi nastolatkowie mieliby korzystać z ograniczonych i bezpieczniejszych wersji platform. Teraz propozycją zajmą się kraje członkowskie, a co jeszcze warto wiedzieć o pomyśle Komisji Europejskiej? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
3: Ten nowy unijny projekt to nie tylko sam zakaz dostępu do mediów społecznościowych, czy też wirtualnych towarzyszy chatbotów AI, ale też zmiany w wymogach dla właścicieli platform. Będą musieli pokazać szczegółowe plany zabezpieczeń treści i swoich aplikacji dla dzieci. Rodzice odzyskają kontrolę, a to platformy przejmą ten ciężar, który do nich należy. Ursula von der Leyen apeluje do europosłów i krajów członkowskich o pilne procedowanie tych nowych przepisów. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Problemem jest też czas spędzany przez dzieci w mediach społecznościowych. Bywa, że to nawet 10 godzin w ciągu doby. W całej Polsce trwa profilaktyczna akcja w kierunku nowotworów dziecięcych. Wszystko dlatego, że co roku w naszym kraju chorobę wykrywa się u około 1500 dzieci. W Lublinie darmowe badania wykonywali wczoraj onkolodzy w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym. Były też spotkania z rodzicami wyleczonych maluchów. Jak mówi reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi jedna z mam, Anna Kulik, warto zwracać uwagę na różne objawy.
4: To chodzi na przykład o taką infekcję, która nie przechodzi pomimo leczenia. Przedłuża się bardziej niż zwykle. Też nadmierne siniaczenie. Oczywiście u dzieci siniaki się pojawiają. To jest zupełnie naturalne, jeżeli dziecko jest aktywne. Ale jeżeli obserwujemy, że bez jakiegoś takiego urazu te siniaki pojawiają się częściej niż zwykle.
5: Zmiana nastroju, jakaś agresja.
4: Właśnie takie gorsze samopoczucie. Pojawiające się na przykład bóle kości, bóle stawów.
0: Objawy często pojawiają się razem. Każdy niepokojący sygnał trzeba skonsultować z lekarzem. Konsultacje i warsztaty są również online. Szczegóły na złotywrzesień.pl. Nie zabieraj dzikich zwierząt z lasu. Co roku o tej porze do ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt trafiają zwierzęta, które ktoś zabrał z lasu. Dotyczy to też jeży, które zaczynają szukać miejsc do zimowej hibernacji. Dziennie dostajemy nawet 10 jeży, mówi Radio Z Alina Sobczyk z ośrodka rehabilitacji zwierząt w Kole w województwie wielkopolskim.
6: Zanim zareagujemy, trzeba się zawsze upewnić, czy takie zwierzę wymaga takiej pomocy. Najpierw bym proponowała, żeby skonsultować to z osobami, które są do tego upoważnione i mają wiedzę na ten temat, na przykład ośrodek taki jak nasz, bądź inne instytucje zajmujące się ochroną zwierząt.
0: Ze zwierząt, które trafiają do takich ośrodków, jedynie 10% naprawdę potrzebuje naszej pomocy. Tatrzański Park Narodowy szuka nowych sposobów zarządzania ruchem turystycznym. W minione wakacje padł rekord wszechczasów. po szlakach wędrowało ponad 2 miliony 140 tysięcy turystów. Nigdy wcześniej w lipcu i w sierpniu w górach nie było ich aż tak wielu. Takie tłumy to ogromne wyzwanie z punktu widzenia ochrony przyrody. Po opublikowaniu wakacyjnych statystyk wróciła dyskusja na temat ograniczania liczby turystów wpuszczanych na teren TPN-u. Więcej na ten temat reporter Radia Z Przemek Taranek.
7: Sceptyczny do wprowadzania limitów wejść w Tatry jest dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski.
8: Trzeba by faktycznie ogrodzić całe Tatry płotem, a tego przecież nie zrobimy.
7: Na pewno konieczne jest rozwiązanie problemu odchodów, uważa profesor Jerzy Szwagrzyk z Rady Naukowej Parku.
9: To jest chyba najpoważniejszy problem. Toalety przy schroniskach są takie same mniej więcej jak były 20 lat temu, a liczba ludzi się podwoiła.
7: Tatrzańską faunę i florę dość dobrze chroni na razie zakaz poruszania się poza szlakami i zakaz nocnych wędrówek, dodaje naukowiec. Czemek Taranek, Radio Z.
0: Łączna długość znakowanych szlaków w Tatrzańskim Parku Narodowym to około 275 kilometrów. Nowe dzieło Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna, polskim kandydatem do Oscara. Powalczy o statuetkę w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Ojczyzna światową premierę miała na festiwalu w Cannes, gdzie zdobyła nagrodę za reżyserię. Wątpliwości nie było, mówi przewodniczący komisji oscarowej, producent filmowy Jan Naszewski.
10: Kilkakrotnie na komisji padło słowo, że to jest film wybitny w naszej ocenie. Taki spełniony formalnie. Też Paweł ma świetny wyczucie smaku. To, co nam się też podobało, że jest to film, który się wpisuje w ogóle w kulturę europejską. Nie jest tylko o jakiejś takiej sprawie bardzo hermetycznej polskiej.
0: Nominowane produkcje zostaną ogłoszone w styczniu, a laureatów poznamy w marcu. Paweł Pawlikowski, już na swoim koncie jednego Oscara, zdobył go 11 lat temu za głośną Idę. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Druga. Wiadomość Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Prokuratura walczy o zmianę decyzji sądu w sprawie księdza podejrzanego o pedofilię. Śledczy nie zgadzają się na pozostawienie duchownego na wolności i składają zażalenie do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Ma być rozpatrzone w środę. Ksiądz Waldemar P. miał molestować 5 małoletnich, ale lista pokrzywdzonych może się wydłużyć, jak śledczy zamierzają przekonać sąd do zmiany decyzji. Z prokuratorem rozmawiał Maciej Bąk.
1: Lista argumentów jest, jak to w takich sprawach, bardzo długa. Po pierwsze, istnieje realna obawa, że Waldemar P. będzie kontaktował się ze swoimi ofiarami i wpływał na ich zeznania. Po drugie, grożąca mu wysoka kara może sprawić, że podejmie on próbę ucieczki. Prokuratura kompletuje kolejne opinie biegłych, które mają przekonać sąd, by ten zdecydował o ponownej izolacji mężczyzny. Tym bardziej, że ciągle zgłaszają się nowe osoby, które ksiądz mógł krzywdzić w przeszłości. Niewykluczone więc, że wkrótce zarzuty mogą zostać rozszerzone.
0: 56-letni ksiądz Waldemar P. kierował wieloma parafiami na Pomorzu, m.in. w Skurowie, Główczycach i Smołdzinie. Proceder krzywdzenia dzieci miał trwać nawet 20 lat. Prokuraturę zawiadomiła Kuria Pelpińska. Litr benzyny powyżej 8 zł, a oleju napędowego powyżej 9. To czeka nas na stacjach w przyszłym tygodniu. Dlatego, by obniżyć ceny, rząd liczy na prezydenta i jego podpis pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Sejm uchwalił już drugi raz rządowy dokument, który ma zapewnić środki na sfinansowanie kolejnej odsłony programu CPN. Dajemy prezydentowi pełną furtkę, mówi wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia.
2: W mojej ocenie, widząc, co się dzieje na stacjach paliw, prezydent powinien dzisiaj, jeżeli ma wątpliwości, bo wielu ludzi mówi, mamy wątpliwości, prawo nie powinno działać wstecz, jeżeli ma wątpliwości, to powinien tę ustawę podpisać i skierować w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Bo wtedy, jak tłumaczy Hołownia, prawo zacznie działać i ceny na stacjach będzie można obniżyć, a jednocześnie Trybunał będzie mógł sprawdzić zastrzeżenia prezydenta. Szef MSWiA Marcin Kierwiński krytykuje Mariusza Błaszczaka za słowa o polskich generałach. Jak wiecie z Radia Z, w piątek w Sejmie Błaszczak nazwał ich betonem, który powinien odejść na emeryturę. Nie wiem, czy są głupsze rzeczy, które może wypowiadać polski polityk, mówi szef MSWiA.
3: To jest po prostu nierozsądne, to jest głupie. Tak nie powinien się zachowywać ani polski polityk, ani polski patriota, a tym bardziej wicepremier do spraw bezpieczeństwa, bo takim był przecież pan minister Błaszczak, był szefem wicepremierem do spraw obrony narodowej.
0: Wczoraj szef MSWiA wziął udział w